Każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W Medjugorje doszło do skandalicznej profanacji. Sprawcy podpalili ołtarz i zbezcześcili figurę Matki Bożej na Górze Objawień. W odniesieniu do aktu wandalizmu Urząd Parafialny Medjugorje wydał oświadczenie. W szczególny sposób zapraszamy wszystkich wiernych, by odpowiedzieli na to wydarzenie w sposób, w jaki Matka Boża uczyła nas od ponad 40 lat w Medjugorje. Modlitwą, postem i przebaczeniem czytamy w komunikacie. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Zamieściliśmy także zdjęcia. Mieszkańcy Tarnowskiego Rzędzina są oburzeni dewastacją kapliczki znajdującej się przy remontowanym odcinku ulicy Lwowskiej. Osoby, które przed laty wyremontowały obiekt, a później dbały o niego, poprosiły Radio Orden Małopolska o nagłośnienie tej sprawy. Aktualnie w kapliczce nie ma figury Matki Bożej, ponieważ została stamtąd zabrana na czas trwających w okolicy robót drogowych. Ucierpiał jednak sam budynek. Nieznani sprawcy wybili szyby w drzwiach i oknach. Uszkodzone zostały również drewniane elementy i sama elewacja obiektu.
2: Jestem zbulwersowana tym, jak zniszczono kapliczkę. Mimo to, że ta kapliczka stała już bez figury Matki Boskiej, ale po co się było na niej wyżywać? To było pracą i finansami mieszkańców ulicy Lwowskiej i nie tylko, bo jeszcze inni państwo też pomagali. Odbywały się tam majówki raz w roku, jak żeśmy odnowili tą kapliczkę. Kapliczka jest jeszcze sprzed wojny. Wojnę przetrwała, drugą wojnę światową, co most był wysadzony na Lwowskiej. Mówię, a nagle tu taka dewastacja, naprawdę to jest skandal.
1: Mówiła jedna z mieszkanek Rzędzina. Mieszkańcy już wcześniej niepokoili się o dalsze losy kapliczki w związku z przebudową ulicy Lwowskiej. Przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa zapewniają jednak, że kapliczka nie zostanie usunięta z mapy okolicy.
3: Kapliczka zostanie przeniesiona w trakcie robót. Będzie dalej niedaleko, przy tej samej ulicy, ale troszkę dalej w związku z jej modernizacją. Będzie to inne miejsce, niemniej dalej będzie ona w krajobrazie miasta Tarnowa.
1: Mówił Wiktor Bochenek z tarnowskiego magistratu. Więcej o tym przeczytacie na naszej stronie rdn.pl. Modlitwa, integracja, taniec, śpiew, wspólne spędzanie czasu, miasteczko modlitewne w zabawie znów tętni życiem. Przy sanktuarium błogosławionej Karoliny można zauważyć rozbite namioty osób, które przyjechały tutaj z całej Polski.
4: Jestem tu już drugi raz i za pierwszym razem poczułam po prostu taką więź z tymi ludźmi i też, że to miejsce po prostu jest warte odwiedzenia co roku.
5: Świetna atmosfera, wspaniali ludzie, dobre miejsce do spotkania z Panem Bogiem.
6: Ja jestem trzeci raz na miasteczku. Nie dość, że bardzo związałam się z tymi ludźmi, to mam wrażenie, że na miasteczku jakby wszyscy czują, że są bardzo blisko Boga i że po prostu On działa w tych ludziach, budujemy wspólnotę.
7: Ja już jestem szósty rok. Ta relacja z Bogiem, powiedzmy, tutaj jest takim zwieńczeniem całego roku i najzwyczajniej w świecie, no, stało się to moim takim drugim domem.
6: Ten tydzień tutaj na miasteczku to jest taki najpiękniejszy tydzień w całym roku, gdzie w tym takim pędzącym świecie to jest taki czas, gdzie wszystko zwalnia. I jest to taki czas nie tylko spotkania z drugim człowiekiem, ale też z Panem Bogiem.
1: Do zabawy na miasteczko modlitewne przyjechało około 170 osób. Miasteczko potrwa do 2 sierpnia. Tego dnia przypada rocznica urodzin błogosławionej Karoliny Koskówny z Wałrudy. Nowy Sącz stanie się stolicą muzyki organowej. W połowie września odbędą się tu pierwsze sądeckie kursy improwizacji organowej, które organizują Małopolskie Centrum Kultury Sokół i Parafia Ducha Świętego w Nowym Sączu. Do udziału zaproszeni są przede wszystkim studenci i adepci sztuki. Kursy będą odbywać się w formie warsztatów, mówi Michał Świderski, kierownik artystyczny tego wydarzenia.
8: Czyli w poszczególnym dniu każdy z profesorów, Jean-Baptiste Dupont, który reprezentuje szkołę francuską, Franz Josef Stoiber, który reprezentuje szkołę niemiecką, Damian Skowroński, który jest reprezentantem szkoły polskiej, będą nas wprowadzać właśnie w tajniki improwizacji poprzez zajęcia, które będą prowadzone na naszych sądeckich organach w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w sali Lucjana Lipińskiego, w Kościele Ducha Świętego oraz w Kościele Świętego Kazimierza.
1: Sądeckie kursy improwizacji organowej odbędą się w Nowym Sączu od 14 do 18 września. Trwają zapisy. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Zmarła świętej pamięci Henryka Wójcik, mama księdza Zbigniewa Wójcika, kapłana diecezji Moguncja. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Dębnie w piątek o godzinie 10. Zmarł świętej pamięci ksiądz Józef Nowak, duszpasterz w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Żeleźnikowej będzie w piątek o godzinie 14:30, po której ciało kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Ksiądz Józef Nowak urodził się 12 lutego 1961 roku w Nowym Sączu, pochodził z parafii Żeleźnikowa. Święcenie kapłańskie przyjął w 1987 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach Łapczyca, Szczucin, Tarnów, Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Nowy Sącz, Matki Bożej Niepokalanej i Straszęcin. Następnie został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Bochni. Pomagał duszpastersko także w parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba w Tuchowie. W 2021 roku został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego duszpasterza młodzieży w dekanacie Szczucin, dekanalnego korespondenta Radia Diecezjalnego RDN w dekanacie Szczucin i członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: u fryzjera. Niedawno byłem u fryzjera. Gdy siedzisz na fotelu, masz czas, by przeglądać się w lustrze i obserwować to, co dzieje się dookoła. Na fotelu po mojej lewej stronie siedział mężczyzna po 30, który był strzyżony bardzo krótko. On wyglądał fajnie, więc pomyślałem sobie, czy ja nie wyglądałbym głupio z taką fryzurą? Na fotelu po mojej prawej stronie siedział starszy mężczyzna. Musiał mieć z 90 lat albo mniej. Spojrzałem na niego i pomyślałem, bardzo chciałbym usłyszeć historię jego życia. A na siedzeniu za nami czekał chłopiec w wieku 10 lub 11 lat z naprawdę ciemną skórą, przez co jego ogromny uśmiech wydawał się jeszcze większy. Pomyślałem sobie, jak wspaniale jest żyć. Wszyscy jesteśmy tacy różni. Młody, stary, krótkie włosy, długie włosy, czarny, biały. Bóg jest taki twórczy. A życie? Życie jest bardzo ciekawe.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Marty. Marta była siostrą Marii i Łazarza, z którymi mieszkała w Betanii, miasteczku położonym około 3 km na wschód od Jerozolimy, na zboczu Góry Oliwnej. Rodzina cieszyła się ogólnym szacunkiem. Byli, jak wiadomo, z Ewangelii przyjaciółmi Chrystusa, który często bywał ich gościem. Marta jest wzorem zapobiegliwej gospodyni. Święty Łukasz opowiada, że Jezus odwiedził pewnego dnia jej dom. Marta krzątała się, chcąc mu służyć. Siostra zaś jej usiadła u stóp jego i słuchała, co mówił. Marta zwróciła się do Jezusa, by nakazał Marii, żeby jej pomogła. Pan Jezus odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Kiedy Jezus przybył do Betanii po śmierci Łazarza, Marta wyszła Panu na spotkanie i rzekła: teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Usłyszała wówczas słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, na które odpowiedziała wspaniałym aktem wiary: ja mocno wierzę, żeś ty jest Mesjasz, Syn Boży. Siostry gościły też Jezusa po wskrzeszeniu Łazarza. Wtedy to Maria namaściła Pana olejkiem i włosami swymi otarła Jego nogi. Według legendy prowansalskiej, po wniebowstąpieniu Chrystusa, Marta wraz z rodzeństwem udała się do Francji. Łazarz został biskupem Marsylii. W roku 1187 odkryto we Francji rzekome relikwie świętej Marty i umieszczono we wspaniałej krypcie w tamtejszym kościele. Święta Marta jest patronką gospodyń domowych.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Jak słyszeliśmy dzisiaj wspomnienie świętej Marty i Łazarza, poranku również w środę wspominamy zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu miłosierdziu. W 2000 roku do domu ojca odszedł ksiądz Józef Rogusz. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
0: Po reklamie.
3: Jest w 6:30.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Zaczynamy od nocnego pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sowińskiego w Tarnowie. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb 28 minut po północy. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań. W wyniku pożaru poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn w wieku około 60 lat. Obaj zostali przetransportowani do szpitala. Ze względów bezpieczeństwa z budynku ewakuowano łącznie 27 osób. Część mieszkańców opuściła obiekt samodzielnie, pozostałym pomogli strażacy i policjanci. Akcja ratowniczo-gaśnicza zakończyła się około godziny 2:00. Na miejscu pracowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz inne służby. Okoliczności i przyczyna pożaru będą wyjaśniane. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj po godzinie 16:00 w Wytrzyszczce w powiecie brzeskim. Na drodze krajowej 75 na trasie Brzesko-Nowy Sącz czołowo zderzył się samochód osobowy i motocykl. Ciężko ranny około 30-letni motocyklista był reanimowany. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety mimo starań ratowników życia motocyklisty nie udało się uratować. Mężczyzna w chwili wypadku nie miał przy sobie dokumentów. Utrudnienia na miejscu trwały około 4 godzin.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Dwa wagony, które po częściowym wykolejeniu się pociągu towarowego w okolicy Wierchomli Wielkiej wpadły do rzeki Poprad, zostały już wyciągnięte na brzeg po stronie Słowacji. Podobnie jest w przypadku kolejowego wagonu, który zatrzymał się na skarpie pod torami. Przypomnijmy, do wypadku doszło 17 lipca, a 21 lipca został wznowiony ruch pociągów. Od wczoraj na miejscu działa ciężki sprzęt.
5: Operacja ta została zaplanowana tak, by ruch kolejowy na tej linii, który został przywrócony 21 lipca, mógł odbywać się bez przeszkód. Te wagony zostały zgromadzone w bezpiecznym miejscu i są przygotowywane do dalszego transportu.
3: Mówił Piotr Chamarnik z PKP PLK i dodał, że jeszcze dziś wagony powinny zostać zabrane z okolicy rzeki Poprad. Prace są wykonywane w taki sposób, by przejazd na odcinku między Piwniczną Zdrojem a Muszyną mógł się odbywać bez przeszkód. Nie ma ostatecznej decyzji Prawa i Sprawiedliwości o usunięciu z partii polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. Komitet polityczny PiS, który obradował wczoraj w siedzibie partii, jednak uruchomił procedury z tym związane. Zdziwieni sprawą są politycy obozu Mateusza Morawieckiego, którzy wieczorem spotkali się w siedzibie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ze szczegółami wracamy w wiadomościach o 7:00, to za niespełna pół godziny.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Fala ciepła dociera do nas i z dnia na dzień będziemy coraz cieplej. Dziś 28 stopni, jutro synoptycy przewidują, że 34, a w piątek to nawet 36 stopni. Również ciepłe noce nam się zapowiadają i ta noc przed nami to 16 stopni, a kolejne noce to nawet 20-22 stopnie. Ciśnienie o poranku 1001 hektopaskali, jest sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Środa w kalendarzu, 29 dzień lipca, środa słoneczna, bez opadów, gorąca środa. I kolejne dni również bardzo ciepłe, nie tylko do końca tygodnia, ale w prognozie długoterminowej okazuje się, że również przyszły tydzień bardzo gorący. Temperatury w okolicach 30-33 stopni, również w nocy 19-18 stopni, tak więc najbliższe dni wyjątkowo ciepłe, no ale przecież wiemy dobrze, że są wakacje, więc taka pogoda na pewno nam się by przyda, tym bardziej, że spora część tutaj mieszkańców Małopolski już na urlopie. Jedni wypoczywają w górach, inni nad polskim morzem na przykład, no to też ta pogoda musi być, bo przecież wiemy, że podczas wypoczynku, no to słońce jak najbardziej wskazane. 25 minut nam zostało do godziny 7.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
9: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
10: Skoda.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
12: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Kwadrans do godziny 7 to ten czas, gdzie wyjeżdżamy i sprawdzamy sytuację na tarnowskich ulicach. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Teraz jeszcze w miarę... Powiem, że dobrze się nam jedzie tutaj, jeżeli chodzi o pogodę, bo wiemy, że w ciągu dnia te temperatury będą dużo wyższe i dla kierowców to nie są dobre informacje, bo przecież wiemy, że przy takich wysokich temperaturach no to niezbyt nam dobrze się porusza po tych naszych drogach, z tego względu, że te wysokie temperatury źle wpływają na nasz organizm, a będzie jeszcze cieplej, dlatego tutaj, jeżeli ktoś ma przed sobą długą trasę, to proponuję w tych wczesnych godzinach porannych wybrać się w drogę. W ciągu dnia dziś, no i jeszcze w miarę 28 stopni, ale jutro już 34, kolejne dni 36 stopni, tam jest będzie naprawdę bardzo gorąco. Ulice Tarnowa teraz tam spoglądnijmy, jak one wyglądają po ranku. Spokojnie, płynnie, bez postojów, tak więc idealnie. Fantastycznie bym wręcz powiedział i chciałoby się, żeby tak cały dzień upływał, ale nie ma tak dobrze. Na pewno tych samochodów będzie dużo więcej już przed godziną 8, a teraz bez postojów na większość ulic, czyli Klikowska, Słowackiego, Solidarności, Krakowska, Narutowicza, Konarskiego, czy Dąbrowskiego i Tuchowska. Nie zatrzymujemy się, jedziemy. Krótki postój może czeka zmotoryzowanych na Alejach Kwiatkowskiego od Witosa, dojeżdżając do skrzyżowania z Czerwonymi Klonami i na ulicy Zbylitowskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, ale to dosłownie krótki postój. Zobaczmy sobie na Koszycką. Tutaj wzmożony ruch od Sucharskiego, Mieszka Pierwszego, tych samochodów więcej w kierunku skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: To tyle na razie z dróg. Drogi jeszcze o poranku przed 8 i przed godziną 9, a teraz dla wszystkich, którzy mają chwilę dla siebie, no to wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem pobawimy się, a dokładnie zabawa w stylu folk, a folkowo i biesiadnie, przypominam, od 8.30 na antenie Radia Arden Małopolska.

Nie tylko Dawid Hasselhoff w poszukiwaniu wolności, ale pewnie ci, którzy mają wakacje, mają wolne, to też tak sobie mogą krzyknąć. Freedom, wolność. 7 minut nam zostało do godziny 7. W kalendarzu 29 dzień lipca, 1 sierpnia, coraz bliżej. 1 sierpnia dla nas, Polaków, to szczególny dzień, bo to rocznica Powstania Warszawskiego. No i pytanie, czy moda może być formą oporu i walki z okupantem? No właśnie, w Muzeum Powstania Warszawskiego otwarciem właśnie dziś wystawy o modzie jako metodzie walki z niemiecką okupacją. To wiadomości nasze krajowe, a wiadomości ze świata jeszcze dodatkowo punktualnie o godzinie 7, czyli dokładnie za 6 minut na antenie radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624. Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
6: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
5: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
6: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
7: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
8: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Nie ma ostatecznej decyzji Prawa i Sprawiedliwości o usunięciu z partii polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. O szczegółach już za chwilę. Trwa szacowanie strat po nawałnicy w gminie Gręboszów. Samorząd zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Roboty na Placu Drzewnym w Tarnowie przerwane. Pod ziemią dokonano tajemniczego odkrycia. Trwają ostatnie odbiory żłobka w Tabaszowej. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Nie ma ostatecznej decyzji Prawa i Sprawiedliwości o usunięciu z partii polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. Komitet polityczny PiS, który obradował wczoraj w siedzibie partii, jednak uruchomił procedury z tym związane. Zdziwieni sprawą są politycy obozu Mateusza Morawieckiego, którzy wieczorem spotkali się w siedzibie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mariusz Pieśniewski.
12: Decyzji PiS nie ma, ale Mateusz Morawiecki i jego politycy czują, że prezes PiS już zdecydował. Marcin Chorała.
13: Pan prezes Kaczyński powiedział, że dzisiejsze posiedzenie Komitetu Politycznego będzie formalnością, że my już z partii jesteśmy usunięci. No.
14: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć.
12: Mówił Mateusz Morawiecki.
14: A nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
12: Po obradach jednak mediom nie chciano wyjawić wyników rozmów.
15: Legitymacji partyjnych nie składamy,
12: przyznał poseł Andrzej Kryj.
15: Będziemy czekać na dalszy rozwój sytuacji.
12: Formalności w PiS mogą potrwać kilkanaście dni, ale już w piątek posłowie Stowarzyszenia Rozwój Plus organizują grill u Morawieckiego.
11: Zerwane dachy, uszkodzone domy i budynki gospodarcze, powalone drzewa, zniszczone samochody oraz uprawy rolne to bilans gwałtownej burzy, która przeszła nad Powiślem Dąbrowskim w poniedziałek. Jak mówi wójt Krzysztof Gil, trwa szacowanie strat, ale już wiadomo, że będą one bardzo duże. Najbardziej ucierpiała Borusowa w gminie Gręboszów, gdzie wiatr zerwał dach z 2 budynków mieszkalnych. Samorząd już przygotowuje pomoc dla mieszkańców, którzy ucierpieli w wyniku żywiołu. Jak zapowiada wójt Gil, wsparcie ma trafić do poszkodowanych jak najszybciej.
16: Jeżeli chodzi
9: o straty, jakaś pomoc dla mieszkańców, pracujemy tutaj nad tym, aby nie tylko z gminy Gręboszów, ale również od wojewody można było zaproponować no, w jakimś stopniu tą pomoc finansową. Jak najszybciej jest to możliwe, aby można było odbudować te straty, które mieszkańcy ponieśli.
11: Ucierpiały również uprawy. Zdjęcia mamy na rdn.pl.
16: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
11: Modernizacja Placu Drzewnego w Tarnowie przerwana. W trakcie prowadzonych prac wykonawca dokonał tajemniczego odkrycia. Pod ziemią znaleziono piwnicę bądź tunel, który nie widniał w żadnych miejskich dokumentach. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek przyznał, że jest to zaskoczenie dla urzędników. Teraz cały teren trzeba sprawdzić georadarem.
17: W toku tych pierwszych prac, podczas których została zdjęta warstwa płyt oraz pierwsze warstwy ziemne. Ujawniło się zapadlisko, piwniczka, tunel. Nie mamy tego jeszcze zidentyfikowanego ze względu na stan tego obiektu. Niezwłocznie tutaj został wezwany nadzór konserwatorski. Takie zalecenia padły ze strony Urzędu Konserwatora, aby przeprowadzić badania całościowe placu w postaci prześwietlenia go georadarem, tak żeby mieć pewność, czy jest to jakaś sieć tuneli, czy jest to pojedyncza piwnica.
11: W celu wyjaśnienia tej zagadki zostanie powołany nadzór archeologiczny. Pierwsze badania mają potrwać do połowy sierpnia. Wiceprezydent Tarnowa przypuszcza, że jeszcze w wakacje dowiemy się, co dokładnie mieści się pod placem drzewnym. Trwają ostatnie odbiory żłobka w Tabaszowej. W tej miejscowości na terenie gminy Łososina Dolna powstał nowy budynek, w którym przyjmowane będą dzieci do lat 3. Opieka organizowana jest w ramach programu Aktywny Maluch. Jak mówi wójt Adam Wolak, teraz konieczne jest tylko dokończenie procedur formalnych, które mogą mieć swój finał jeszcze w lipcu. Później trzeba będzie jeszcze przystosować pomieszczenia do potrzeb maluchów.
18: Po zakończeniu, po odbiorach, po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji, które będą pozwalały nam na użytkowanie tego obiektu, przystąpimy do jego wyposażenia, do organizowania tych struktur, które muszą powstać, aby żłobek mógł funkcjonować. I będziemy rozpoczynać zapisy dzieci do tego żłobka.
11: Dzieci będą przyjmowane w żłobku dopiero na początku nowego roku. Gmina Łososina Dolna planuje uruchomić tu 32 miejsca.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słońce, wysokie temperatury. Wyż Olaf, on właśnie nadciąga na Polskę i przynosi nam potężną falę upałów. Z prognoz IMGW wynika, że termometry pokażą ponad 30 stopni i te temperatury będą rosnąć. Chociaż dziś jeszcze do 30 troszeczkę nam braknie, ale niedużo. Maksymalnie w ciągu dnia synoptycy zapowiadają 28 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Trzydziestka już jutro, a nawet więcej niż 30 stopni, bo jutro 34, kolejny dzień to 36 stopni, ale znając życie, to może być dziś już też 30 stopni, nie 28. O poranku jeszcze bym powiedział przyjemnie, 15 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Promocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Radiowe kino plenerowe.
3: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: To była autopromocja.

Królem i królową my jesteśmy, to za chwilę będziemy sprawdzali, kto tam dziś królem, kto królową w kalendarzu, ale wcześniej przypomnieniem, że my dzisiaj środa, 29 dzień lipca, 210 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 15 godzin 38 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 56 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 8 minut. No to jeszcze przy kalendarzu, jak jesteśmy, no to pozostajmy. 4:52, no o tej godzinie wstało nam słoneczko, ono już z nami jest i dzisiaj tego słoneczka nam nie zabraknie do godziny 20:32. A kto jest dziś królem i królową? Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, Wilhelm, Konstantyn, Flora, Rufin, Serafina, Beatrycze, również Simplicjusz. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i jako, że Marta dziś w kalendarzu, a około Dnia Świętej Marty, ze żniwami już nie żarty, te żniwa się nam już rozpoczęły, no to dla naszych dzisiejszych solenizantów też śpiewa solenizantka Marta Podulka, Nieodkryty ląd, z najlepszymi życzeniami dla tych, którzy też urodzili się dziś. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy urodzili się 29 lipca, a jeszcze bardziej, jeszcze szczególnie pozdrawiamy tych, którzy akurat wypadło, że urodzili się w środę 29 lipca.

No i to jest bardzo dobre. Płynąć na nieodkryty ląd. Tylko pytanie, gdzie taki nieodkryty ląd jeszcze znajdziemy, bo praktycznie wszystkie lądy już odkryte. Mówię praktycznie, że może gdzieś faktycznie jest taki jakiś ląd jeszcze nieodkryty, który czeka. No to może komuś się uda. No a tego życzę szczególnie naszym dzisiejszym solenizantom, życzyła Marta Podulka. A propos kalendarza, jeszcze kalendarza świąt nietypowych, mamy dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa, nie mylić z tygryskiem. Światowy Dzień Tygrysa, czyli godne podziwu drapieżne zwierzę, dumne, zwinne i szybkie. No to gramy dalej. No to niech będzie też i dla tygrysa zagramy. A co? Queen, I Want to Break Free.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
3: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
4: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabną.

0: pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Typowo letnia pogoda w ciągu dnia i temperatury. No, powiem, letniemy, to mało powiedziane. Upalniemy jutro, pojutrze i z dnia na dzień będziemy coraz cieplej. Dziś maksymalnie 28, jutro już na protora powyżej 30 stopni, jutro maksymalnie to 34, a pojutrze to 36 stopni. I takie temperatury powinny nam się utrzymywać również w przyszłym tygodniu. Sporo słońca dziś.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Nie tylko w ciągu dnia bardzo ciepło, również w nocy będzie gorąco. Noce również zapowiadają nam się wyjątkowo ciepłym, 22 stopnie. Chociaż ta dzisiejsza noc jeszcze bym powiedział w miarę przyzwoita. 16 stopni, ale też mimo wszystko będzie ciepło. W całej Polsce sporo słońca, chociaż troszeczkę chmur pojawiło się na północnym zachodzie, ale mam nadzieję, że ci tam, którzy my wypoczywają, no to nie będą narzekać. No i też to słońce zobaczył. Jak my teraz już w Małopolsce mamy to słoneczko, spoglądam na Zakopane, spoglądam na Krynicę i powiem tak, idealna pogoda na wypoczynek. Tak więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy wybierają się na spacer o poranku, a szczególnie tych, którzy już w górach i mają przepiękne widoki.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: 20 minut nam pozostało do godziny 8. Wakacje, no jak wakacje, to więcej podróżujemy, no i też więcej wydajemy na to paliwa, bo to takim czasem podróży, przemieszczania się z północy na południe, z południa na północ. No i a propos tego przemieszczania, to już za niedługo 3 dzień sierpnia, a właśnie wtedy na drogach w całej Europie rozpocznie się jedna z największych akcji policji tego roku. Przez 7 dni funkcjonariusze będą prowadzić wzmożone kontrole również na polskich drogach, a wszystko w ramach międzynarodowej operacji Speed, organizowanej przez Roadpol. Tak więc moi kierowcy, pamiętajcie, żeby nie od 3 sierpnia szczególnie tutaj zwracać uwagę na tą prędkość, ale cały czas dbajmy o to, żeby nie przekraczać tych dozwolonych prędkości na naszych drogach. I a propos prędkości, no to na chwilę się zatrzymajmy przy tym temacie. Jak się okazuje, no część kierowców uważa, że fotoradar na polskich drogach to pracuje tylko w jedną stronę, a na naszych polskich drogach to pracuje 730 stacjonarnych fotoradarów, które każdego dnia rejestrują tysiące wykroczeń. No i wielu kierowców kieruje się właśnie tym przekonaniem, tym błędem, że działają tylko tak, że w jedną stronę ten fotoradar działa. Okazuje się, że te fotoradary to są już tak nowoczesne, że nie tylko potrafią skutecznie rejestrować wykroczenia zarówno z przodu, jak i również i z tyłu pojazdu. I od tyłu pojazdu mogą zmierzyć tą prędkość, z jaką poruszamy się. Te nowoczesne też systemy optyczne często korzystają z doświetlania w podczerwieni, co sprawia, że kierowca może zostać sfotografowany bez widocznej lampy błyskowej. Komuś może się wydawać, a przejechałem, udało mi się. Nie. Tu zdjęcie jednak może być zrobione i wcale nie musi błysnąć ta lampa. A urządzenia rejestrują przekroczenia prędkości zazwyczaj od 11 km na godzinę powyżej limitu, choć te ustawienia to też zależą od konkretnego miejsca instalacji oraz urządzenia, dlatego tutaj też apeluję o to, żeby nie tak, że dojeżdżamy do tego fotoradaru, zwalniamy, a później nagle przyspieszamy. Nie, moi kochani, cały czas jedziemy z tą stałą prędkością, a przede wszystkim nie przekraczamy tych dozwolonych prędkości. Tak więc apeluję o to i przestrzegam, no i proszę, żeby dbać o to bezpieczeństwo. I a propos tego bezpieczeństwa, dzisiaj też taki przypadek miałem, jadąc rano do pracy, przed godziną 6:00, kierowca samochodu, no chyba takiego półdostawczego, ja się zatrzymałem przed przejściem dla pieszych, on jechał z naprzeciwka i widział, że dochodzi do przejścia do pieszych starszy mężczyzna, już praktycznie wchodził, przejechał, także tylko go musnął, dlatego przypominam, zmotoryzowanym, słuchajcie, przed przejściem dla pieszych należy zwolnić, a nie jechać z prędkością maksymalną. I co najważniejsze, jeżeli widzimy takiego pieszego, który dochodzi do tego przejścia dla pieszych, chociaż nawet nie ma zamiaru, że wejść na to przejście dla pieszych, to pamiętajcie, mimo wszystko tutaj trzeba być wyczulonym i uczulonym na to, że może ten pieszy na to przejście by wejść, a w tym przypadku akurat co ja miałem rano, to ewidentnie chciał przejść przez to przejście, a to kierowca całkowicie zignorował, dlatego no naprawdę, to tylko dosłownie sekundy uszczegłem tego pieszego. Dlatego tutaj apeluję o to, żeby być czujnym, a szczególnie uważać na tych pieszych. A teraz jeszcze te upały będą, dlatego też pewnie jeszcze podczas tych upałów część kierowców zmotoryzowanych będzie troszeczkę rozkojarzona, bo te wysokie temperatury tak na nas kierowców będą wpływały, tak mówią przynajmniej specjaliści, że te wysokie temperatury niezbyt dobrze by wpływają na samopoczucie. No i tutaj przede wszystkim również będą troszeczkę nas rozpraszać, dlatego tym bardziej apeluję o to, żeby no skupić się na drodze. I jeszcze szybciutko ulicę Tarnowa, bo troszeczkę się rozgadałem. Zatrzymamy się na Tuchowskiej teraz, od Drzymały do Konarskiego, zmożony ruch Dąbrowskiego-Konarskiego jadąc w kierunku Narutowicza. Też tych samochodów więcej na Krakowskiej, na wysokości Staszica. Podobnie zmożony ruch Szujskiego, Szkotnik, Klikowska od Paderewskiego spokojnie do Słaskiego, tak więc tutaj bez postoju. Trochę więcej na Klikowskiej tutaj od Zagumnie, ale to też szybko przejdziemy rondo elektryczne Wyszyńskiego. Mościca Leja Kwiatkowskiego od strony tutaj Wydziałem Mościckiego na wysokości gdzieś Księdza Indyka. Tych samochodów więcej do czerwonych klonów. Spokojnie też u nas Bylitowskiej. No i jeszcze zobaczmy sobie Koszycka. Od Sucharskiego powoli do skrzyżowania Krakowska i ulica Czerwona.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: No to pozostańmy jeszcze przy motoryzacji, o takich kółeczkach. Teraz zespół Post Malone, czyli co, wybieramy się na rondo razem z grupą Post Malone. Kwadrans przed godziną 8:00.

Wracając jeszcze do informacji dla zmotoryzowanych. Ważna informacja tutaj dla tych, którzy podróżują drogą powiatową numer 1412 KM, relacji Szerzyny, Czerwna, Święcany. W miejscowości Szerzyny właśnie dziś, 29 lipca, w godzinach od 8 do godziny 19 zostanie zamknięty odcinek tej drogi, około 500 metrów, przysiółek Maślaki do granicy z miejscowością Czerwna. Przypomnę, odcinek drogi 500 metrów, przysiółek Maślaki do granicy z miejscowością Czerwna od 8 do godziny 19 dziś zostanie zamknięty. Na ten czas są wyznaczone objazdy lokalnymi drogami gminnymi.

Sylwia Grzeszczak, rozbijemy bankę, jak bogaci chcemy być. Wydaje mi się, że jeden bank to za mało, żeby rozbić, bo jeden bank idzie na paliwo do samochodu, a drugi bank idzie na wakacje. No i proszę bardzo, czyli dwa to już wiemy, że trzeba co najmniej banki rozbić, a jeszcze przydałby się by trzeci, no żeby jeszcze by zostało troszeczkę w portfelu. 7 minut nam zostało do godziny 8. O pieniądzach będziemy mówili po godzinie 9, dokładnie o 9.30 w wiadomościach ekonomicznych. Już za chwilę wiadomości o 8. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa, mnóstwo za słowa, dziś gościem radia o 8.10 burmistrz Krynicy Bezdroju Piotr Ryba.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
0: och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Komitet polityczny PiS nie wyrzucił z partii frakcji Mateusza Morawieckiego. Zatwierdził jedynie listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym lub zrobili to w niewłaściwej formie. Pożar mieszkania w Tarnowie ewakuowano 27 osób, dwóch mężczyzn trafiło do szpitala. W najbliższą niedzielę rozpocznie się wielki odpust ku czci przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. To jedna z największych uroczystości religijnych na Sądecczyźnie. Wiadomości o 8, Aneta Mleczko zapraszam. Legitymacji nie rzucają, ale już nie czują się posłami PiSu. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zgromadzeni wokół Mateusza Morawieckiego obradowali w nocy w swojej siedzibie. Wcześniej po posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości nie było ostatecznej decyzji o usunięciu ich z partii. Mateusz Morawiecki powiedział, że w piątek prezes PiS taką decyzję podjął i już nie jest politykiem tej partii.
2: Dzisiaj już, jak rozumiem, nie jestem, ponieważ pan prezes oświadczył tylko, że Komitet Polityczny ma potwierdzić decyzje, które zapadły. Brak podpisu tej lojalki, która była wymagana, skutkował usunięciem nas z partii.
1: W piątek organizowane jest spotkanie z politykami i sympatykami byłego premiera na grillu u Morawieckiego. Dziś o 9.30 w Sejmie politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus zapowiedzieli konferencję prasową, na której podadzą decyzje w sprawie swoich dalszych działań.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nocny pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sowińskiego w Tarnowie. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb 28 minut po północy. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań. W wyniku pożaru poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn w wieku około 60 lat. Obaj zostali przetransportowani do szpitala. Ze względów bezpieczeństwa z budynku ewakuowano łącznie 27 osób. Część mieszkańców opuściła obiekt samodzielnie. Pozostałym pomogli strażacy i policjanci. Akcja ratowniczo-gaśnicza zakończyła się około godziny 2. Na miejscu pracowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz inne służby. Okoliczności i przyczyna pożaru będą wyjaśniane. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj po 16 w Wytrzyszczce w powiecie brzeskim. Na drodze krajowej 75 na trasie Brzesko-Nowy Sącz czołowo zderzył się samochód osobowy i motocykl. Ciężko ranny około 30-letni motocyklista był reanimowany. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety mimo starań ratowników życia motocyklisty nie udało się uratować. Mężczyzna w chwili wypadku nie miał przy sobie dokumentów. Utrudnienia w miejscu trwały około 4 godzin. Dwa wagony, które po częściowym wykolejeniu się pociągu towarowego w okolicy Wierchomli Wielkiej wpadły do Popradu, zostały już wyciągnięte na brzeg po stronie Słowacji. Podobnie jest w przypadku kolejnego wagonu, który zatrzymał się na skarpie pod torami. Przypomnijmy, do wypadku doszło 17 lipca, a 21 lipca został wznowiony ruch pociągów. Od wczoraj na miejscu działa ciężki sprzęt.
3: Operacja ta została zaplanowana tak, by ruch kolejowy na tej linii, który został przywrócony 21 lipca, mógł odbywać się bez przeszkód. Te wagony zostały zgromadzone w bezpiecznym miejscu i są przygotowywane do dalszego transportu.
1: Mówił Piotr Chemarnik z PKP PLK i dodał, że jeszcze dziś wagony powinny zostać zabrane z okolicy rzeki Poprad. Prace są wykonywane w taki sposób, by przejazd na odcinku między Piwniczną Zdrojem a Muszyną mógł się odbywać bez przeszkód.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się wielki odpust ku czci przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. To jedna z największych uroczystości religijnych na Sądecczyźnie, która co roku gromadzi tłumy wiernych z całego regionu.
4: W tej naszej codziennej to jest taki moment szczególnego pielgrzymowania do Pana Boga, żeby się troszeczkę przybliżyć do Pana Boga, wymodlić, powierzyć, polecić swoje sprawy, ale też cieszyć się i dziękować Panu Bogu za to, co mamy, za to, co nas spotkało w minionym roku. Chcemy ogarnąć wszystkie stany Kościoła, ale i nie tylko, wszystkie stany społeczne, bo i są służby mundurowe, bo i jest ojczyzna, bo i są dzieci, i młodzież, i są małżonkowie, i są chorzy, i są strażacy, i nadzwyczajni szafarze, i liturgiczna służba ołtarza.
1: Mówił kustosz sanktuarium, ksiądz dr Jerzy Jurkiewicz. Odpust Przemienienia Pańskiego przypada na 6 sierpnia w dniu święta liturgicznego Przemienienia Pańskiego. Największe i najbardziej znane uroczystości w Polsce odbywają się właśnie w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. To miejsce nazywane jest Sądecką Górą Tabor, gdzie obchody trwają przez cały tydzień. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem będzie Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W pogodzie jednym słowem, no nuda powiem. Słońce, słońce, jeszcze raz słońce. Temperatura 28 stopni w ciągu dnia, chociaż teraz 17, tak więc czekamy na te wyższe wartości. Jutro 34, pojutrze 36, a kolejne dni też 34, 36 stopni. I tak również będzie upływał przyszły tydzień.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
3: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 7,5 minuty mamy w godzinie 8, już za chwilę nasza poranna rozmowa, słowo za słowem, a rozmowę będziemy prowadził Łukasz Mraczkowski.

0: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
1: A dzisiaj na naszej antenie Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju. Witam serdecznie, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: Panie burmistrzu, wakacje no już prawie na półmetku, jeśli tak można powiedzieć. Jak wyglądają w Krynicy? Jaka frekwencja? Bo mnóstwo wydarzeń, dużo rzeczy się dzieje, dużo atrakcji. Jaka frekwencja u was?
2: Tak jest. Może zacznę od tych wydarzeń ostatnio. Czy Święto Dzieci Gór, czy Bitwa Górska, czy Puchar Europy Strongman, czy Krynicki Piknik, czy Koncert pod Wieżą. Tych wydarzeń jest bardzo dużo, natomiast to oczywiście też przekłada się na dobrą frekwencję, oczywiście szczególnie w weekendy. No teraz mamy taką sytuację, że przede wszystkim ludzie przyjeżdżają na krótkie pobyty. Powiem szczerze, że nasze światła na ulicy Piłsudskiego zamontowane w grudniu tamtego roku doskonale się sprawdzają przy tym potężnym ruchu, natomiast ostatnią sobotę pierwszy raz był lekki zator, także to też świadczy o tym, ile ludzi naraz wjechało do Krynicy Zdroju. Ale mówię, ogólnie jesteśmy zadowoleni, tych ludzi widać, no atrakcje, czyli idąc od północy, idąc tutaj od Słotwiny, arena, wieża widokowa, góra parkowa, cały kompleks przygotowany przez Polskie Koleje Linowe, centrum miasta, Jaworzyna Krynicka, no jest w Krynicy co robić i to oczywiście przekłada się na wysoką frekwencję, jeżeli chodzi o turystów i kuracjuszy. Mhm.
1: Ile dziennie tych turystów może jest, mówiąc tak kolokwialnie, przewija się przez Krynicę, macie takie dane może?
2: Znaczy to jest trudno policzalne, nie mamy jakiegoś tam systemu kamer, który by zliczał dokładnie i dokładne ilości. Powiem tak, oczywiście mamy zawsze opłatę uzdrowiskową. Powiem szczerze, że około 15 lipca sprawdzałem opłatę uzdrowiskową od początku roku. O kilka tysięcy osób jest więcej niż rok temu, licząc styczeń i lipiec. W sumie mamy zebrane z opłaty uzdrowiskowej prawie 5,5 miliona złotych. Jestem głęboko przekonany, czy żywię głęboką nadzieję, że po raz pierwszy w tym roku Krynica Zdrój osiągnie z opłaty uzdrowiskowej kwotę 10 milionów złotych.
1: Mm-hmm. Teraz też pogoda się troszeczkę ma klarować na sierpień, a i przed nami jeszcze Festiwal Kiepury, więc chyba jeszcze tych turystów przybędzie.
2: Oczywiście, nasza najbardziej flagowa impreza, Festiwal Kiepury, 8-15 sierpnia. Potężna impreza, wysoko budżetowana. Oczywiście wspaniałe wydarzenia wieczorne, wydarzenia w amfiteatrze, opery, Toska, Halka, także Zemsta Nietoperza, tutaj operetka, także naprawdę będzie bardzo dużo się działo. Widziałem, że sprzedaż biletów jest na bardzo dobrym poziomie. No, czeka nas naprawdę wspaniały 59. festiwal imienia Jana Kiepury. Także mówię tutaj, te 8 dni między 8 a 15 na pewno w Krynicy Zdroju będzie w sposób maksymalny obłożony.
1: Mhm. I właśnie miałem o te światła pytać, pan jakby sam od razu odpowiedział, rzeczywiście spełnia to swoją rolę, tak? Udało się to przenieść te światła powyżej, i chociaż niektórzy muszą się jeszcze przyzwyczaić, że się nie przechodzi na rondzie przy Kościele Zdrojowym, prawda? Znaczy, może oczywiście. Ci, którzy przyjeżdżają po roku do Krynicy znów.
2: Udało się o tyle, oczywiście to stare przejście zostało zagrodzone barierkami i łańcuchami. To jest oczywiście informacja, gdzie przejście się znajduje. Natomiast no, całym sukcesem tego przejścia jest to, że ono działa i dla pieszych z pewnym opóźnieniem, czyli wciskają guzik, że ma się pojawić zielone światło dla pieszych. Oto opóźnienie jest kilkunastosekundowe, a jeżeli po zielonym pojawi się czerwone i ponownie za chwilę ktoś podejdzie, to opóźnienie jest około półminutowe. Ludzie przechodzą w grupie, nauczyli się, no, zdecydowana większość się nauczyła, chociaż powiem szczerze, że zdarzają się jeszcze przypadki, że ktoś przejeżdża, mając czerwone, jedzie na pamięć, ale też się zdarza, że pieszy, mając czerwone, przechodzi w ciemno, myśląc, że jest na przejściu, które nie ma świateł. Oczywiście to jest kwestia wyuczenia się, to zobaczenia, się sprawdzenia, ale oczywiście generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak mówię, ostatni weekend, no mówię, naprawdę tak dużo aut wjechało, że oczywiście, jeżeli jest pewna ilość samochodów, ten zator lekki się zrobił, natomiast patrząc generalnie na tą sytuację, to w sposób zdecydowany, radykalnie, ale oczywiście w tej kwestii dobrej zmieniło układ drogowy w Krynicy Zdroju i tak naprawdę pozbyliśmy się tych patologicznych korków samochodowych spowodowanych tym mrówczym ruchem pieszym na rondzie zdrojowym.
1: A jedna z głównych atrakcji to góra parkowa. Ona cały czas się zmienia, jest rewitalizacja, już mówiąc też o tych, albo mówiąc o tych wszystkich atrakcjach związanych z PKL-em, to proszę o takie podsumowanie. Co teraz się dzieje, jeśli chodzi o górę parkową?
2: Proszę państwa, jesteśmy tak, oczywiście na fazie tej dużej rewitalizacji. Polskie Koleje Linowe, przypominam, w tym roku zakończyły budowę wieży widokowych, tamtej Polany Muzyki i Światła. Aktualnie tam jeszcze trwały prace dotyczące estetyki zewnątrz, czyli naokoło wieży, różne ławeczki, kostka, naprawdę szczyt góry parkowej, szalone lata 30, czyli to takie to quasi muzeum, które jest na szczycie góry parkowej. Tutaj to jest bardzo dobra praca, że tak powiem, Polskich Kolei Nowych, która się przekłada na bardzo duży wzrost frekwencji na górze parkowej. My oczywiście skupiliśmy się na rewitalizacji, remoncie alejek. Przypominam, że przed wojną te wszystkie alejki były. Część tego, one były zbudowane z piaskowca, po prostu nie wytrzymała próby czasu. No, piaskowiec nie jest tak odporny na warunki atmosferyczne, jak na przykład granit. Oczywiście mamy tak zwaną ścieżkę Ciglera, czyli od dolnej stacji PKL-u w kierunku ulicy Płaskiego, Zielenieckiego. Tam jest linka chyba z lat 60. czy 70. I te główne fragmenty, czyli od Polany Michasiowej do szczytu, tutaj ta ścieżka Ciglera i przejście od ławeczki Kraszewskiego w kierunku ogrodów żywiołów. Tutaj będą chodniki granitowe. Do tego w sumie zostanie wymienionych albo zamontowanych nowych około ponad 140 lamp. Czyli można będzie szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym, kiedy ten dzień jest zdecydowanie krótszy niż obecnie, spokojnie po zmroku spacerować po parku w kierunku szczytu. Do samego szczytu będzie oświetlenie. W ramach tego oczywiście jeszcze jest masa nasadzeń drzew czy krzewów. I oczywiście zakątek pszczeli na naszych ogrodach na południowo-zachodnim stoku Góry Parkowej. Zostanie przygotowany taki zakątek, gdzie nasi miejscowi pszczelarze zobowiązali się, że będą te pszczoły tam utrzymywać. Jako tak możliwość, że tak powiem, zapoznania się, na czym pszczelarstwo polega, no i takim ta fajny zakątek ma po prostu powstać.
1: Ale to teraz się dzieje? Są jakieś utrudnienia dla turystów w związku z tymi pracami na Górze Parkowej?
2: Znaczy powiem tak, oczywiście, że te główne aleje są miejscami wymykane, tam jest kopanie czy pod kabel prądowy, czy pod krawężniki. Później będą oczywiście prace brukarskie. Natomiast, szanowni państwo, Góra Parkowa ma no, dziesiątki dzikich ścieżek, dzikich dróg, także tak naprawdę, no, oczywiście jest problem z przejściem główną alejką, natomiast zawsze gdzieś obok można spokojnie przejść, także ten ruch pieszy na szczyt Góry Parkowej cały czas się odbywa. Mamy stary tor sanężkowy, którym też bardzo teraz dużo ludzi chodzi, także mówię, tam jest wszystko wykoszone, przygotowane, można spokojnie spacerkiem, powiedzmy te 25 minut od Deptaka do Góry Parkowej na sam szczyt spokojnie dojść.
1: I to się zakończy w...
2: Zakończenie formalnie na dziś według umowy to jest początek wakacji przyszłego roku. Mhm. Także to jest w sumie powstanie, tak jak szacuję, około 2 kilometrów chodników, które zostaną zrewitalizowane. Mówię, te chodniki do tej pory były, ale to był czy piaskowiec, czy trylinka i to będzie granit, no i te powie ponad 140 lamp plus zakątek pszczeli. Na dziś to jest 30 czerwca 2027 jako termin zakończenia prac.
1: Ale żeby było wygodnie, sprawnie, no to też komunikacja musi dobrze działać i drogi i tym podobne. Co z ulicą Pułaskiego, panie burmistrzu, ale też z innymi remontami, chodniki, ulice, nie tylko w Krynicy, ale też troszkę się dzieje w samej gminie.
2: Tak jest. Ja bardzo się cieszę, tutaj ta wzmożona współpraca z powiatem nowosądeckim, z panem starostą Tadeuszem Zarębą przekłada się na ten bardzo dobry efekt, jakim jest remont i przebudowa górnej części ulicy Pułaskiego. Tu przypominam, mamy na tej górnej części, czy od kopca Pułaskiego do Romy został już wylany asfalt. Także to jest bardzo fajne, czyli te prace wszystkie dotyczące, które realizuje gmina, jeżeli chodzi o ten komponent wodkan, czyli wodno-kanalizacyjny, tam zostały wykonane. Ostatnio pojawiły się już dwa zbiorniki wody, czyli nad kopcem jeden ma ZWIK nasz, czyli zakład wodociągów, jedną pompownię ze zbiornikiem przejściowym i ten główny zbiornik jest koło Hajduszka i on też jest praktycznie gotowy. Tutaj do końca roku prace powinny się zakończyć. Z tego, co już jest zrobione, widać, jak to jest wspaniała praca. Powiat tutaj wykłada około 7,5 miliona złotych, gmina około 4 milionów złotych, natomiast tutaj mówię, nie dość, że będzie zasilanie właśnie w wodę i w kanał. Dodatkowo no, ta droga zmienia się w sposób niewyobrażalny. Z najgorszej drogi wstydu stanie się naszą drogą dumy. Tak naprawdę na łukach mamy prawie 9 km szerokości drogi, także to jest naprawdę potęga. Do tego szerokie chodniki, oczywiście tam pobocze, te wszystkie elementy drogowe, lampy, których w pewnych miejscach nie było do tej pory, też się pojawiły. Także ta droga w sposób radykalny się zmieni. Nasza największa inwestycja gminna, czyli remont, przebudowa drogi Czylnej-Banica, to w tym roku też został właśnie w ostatnim czasie wylana. Wylana została druga warstwa asfaltu, tym razem wierzchnia, to jest kilometr 100, na Pułaskiego jest mniej więcej kilometr 600 prac. No i tutaj to rzeczywiście są jeszcze prace, które mają się zakończyć, przypuszczam, w ciągu 2 miesięcy. Myślę, że ten odbiór będzie około października tego roku. Przypominam, to jest droga gminna, ale ona łączy dwa powiaty, powiat gorlicki z powiatem nowosądeckim i tu gminę Krynica Zdrój z gminą Uście Gorlickie. Bardzo, że tak powiem, ten stan drogi się poprawi, ten stan techniczny. Dodatkowo, szanowni państwo, mamy rozstrzygnięcie już przetargów, choć będzie za chwilę wchodził wykonawca na budowę chodnika przy ciągu drogi wojewódzkiej DW981 w miejscowości Polany i na przysiłku Piorunka Górna obok motelu Orle. Powiat rozstrzygnął przetarg, który jest współfinansowany przez gminę Krynica Zdrój, jeżeli chodzi o ulicę Pułaskiego w Tyliczu. Przed nami jeszcze remont ulicy Ogrodowej w Tyliczu, przed nami jeszcze remont ulicy Bocznej Słotwińskiej w Krynicy Zdroju. No bardzo dużo tych rzeczy, też parkingowo się trochę dzieje.
1: Parking przy szkole też w Tyliczu,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, jest parking przy szkole w Tyliczu, także też to też na pewno jest ułatwienie, szczególnie w roku szkolnym dla osób używających tego parkingu. No i rozstrzygamy przetarg na modernizację czy parkingu na osiedlu Źródlana, na jego górnej części tam jest taka
1: chyba duża... kolejny, tak?
2: Tak jest. Także w tym roku chcielibyśmy zrobić właśnie poza tym Tyliczem to, co kiedyś powstało na wiosnę na ulicy Dąbrowskiego, ten trzeci parking właśnie na osiedlu Źródlana.
1: To z budżetu waszego wszystko?
2: Tak jest. To są zadania, które są finansowane. Tutaj wspominałem chwilę wcześniej o opłacie uzdrowiskowej. Szanowni państwo, no im więcej zbierzemy z opłaty uzdrowiskowej, tym więcej dostajemy z Ministerstwa Zdrowia, z tak zwanej dotacji uzdrowiskowej. Także Mówię, przychodząc, pamiętam te kilkanaście lat temu, to czy kilka lat temu, 2018, to mniej więcej 4 miliony z hakiem zbieraliśmy z opłaty uzdrowiskowej, teraz prawie 10, a to za tym idzie, że z dotacji uzdrowiskowej nie otrzymujemy 4, tylko 10, co przekłada się na nasze możliwości inwestycyjne. Też z dotacji uzdrowiskowej w dużej mierze utrzymywana jest nasza bezpłatna komunikacja uzdrowiskowa, która kosztuje rocznie około 3 milionów złotych. No także mówię, tak naprawdę, mając odpowiedni dostęp do środków finansowych, jesteśmy w stanie tym więcej zrobić.
1: Ale wspomniał pan o chodnikach planowanych przy drodze wojewódzkiej. Rzeczywiście w tych takich dość niebezpiecznych fragmentach, bo i w Polanach, i przy...
2: W Piorunce, przy motelu Orle, tak jest, obok krzyżówki.
1: W Piorunce ten teren nie jest zbyt bezpieczny, prawda?
2: Oczywiście, tam mamy projekt budowlany w Polanach, to jest prawie 800 metrów chodnika. No, szanowni państwo, znowu wykonanie chodnika teraz w warunkach przetargowych, gdzie się wykonuje powiedzmy około 150 metrów chodnika, to jest koszt około pół miliona złotych, bo nie do końca każdemu się wydaje, jaki to jest koszt, także my oczywiście dzielimy to na poszczególne etapy. Aktualnie projekt obejmuje właśnie całe Polany, tak naprawdę teren zabudowany, tutaj właśnie tą górną Piorunkę, tu jest kilkaset metrów, no jesteśmy w trakcie projektu budowlanego dotyczący projektowania chodnika w Bereszcie, to jest prawie 1,5 kilometra. I projekt chodnika tutaj właśnie na przysiłku Mochnaczce Wyżnej w Kopciowej, tutaj jest powiedzmy jakieś 400 metrów chodnika i to jest w trakcie projektu, także etapami wykonujemy pewne rzeczy, projektujemy z grubsza cały odcinek, natomiast później do Zarządu Dróg Wojewódzkich co roku z tak zwanych inicjatyw samorządowych zgłaszamy poszczególne etapy do wykonania w danym roku kalendarzowym.
1: To jest przy współpracy z powiatem też?
2: To jest droga wojewódzka, która tu jest tak, że my jesteśmy tutaj inwestorem i my tutaj jesteśmy wykonawcą chodnika. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich po połowie musimy zapłacić za wybudowanie chodnika. Podobno i podobnie jest w powiecie. My też tylko tutaj inwestorem jest powiat, my natomiast dopłacamy odpowiednią część środków do wykonania chodnika, tak jak to ma miejsce na ulicy Pułaskiego w Tyliczu. No tutaj najlepsza sytuacja jest zawsze z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie tylko gmina wykonuje projekt budowlany, natomiast 100% kosztów wykonania danego chodnika jest po stronie Generalnej Dyrekcji. Także tutaj pod względem finansowym ta płaszczyzna współpracy, jeżeli chodzi o Generalną Dyrekcję, jest po prostu najlepsza, najkorzystniejsza finansowo dla gminy.
1: Zaczęliśmy drogowo, to skończymy jeszcze kolejowo ten temat. Stacja PKP tutaj zmiany nadciągają cały czas, prawda?
2: Tu przypominam, to jest poza Górą Parkową Rewitalizacją, to w tej perspektywie unijnej to jest druga największa inwestycja. Aktualnie stary bar dworcowy, który był najniższy, ma już usunięty strop, tutaj nad tą poczekalnią byłą główną, też jest usunięty strop. Trwają za nie prace szalunkowe, tam za chwilę będą wylewane stropy, tutaj nad barem dworcowym będzie też wyższa ściana, tutaj też będzie dobudowa ścian. Tutaj kontrakt jest, przekracza 14 milionów złotych. Natomiast tutaj jako zakończenie według umowy jest na 30 lipca przyszłego roku, tak żeby przyszłoroczne wakacje będzie bardzo dużo się działo. Natomiast oczywiście ja cały czas przypominam, że Krynica Zdrój w tych różnych zaletach, które posiada, idą przed nami upały, czyli mamy wodny plac zabaw, którego bardzo chętnie korzystają dzieci. Ta seria klapaczy, mówię, obok kawiarnia, bardzo dużo się tam się dzieje, tylko przy odpowiedniej pogodzie naprawdę dzieci oblegają wodny plac zabaw, ale w Krynicy Zdroju równocześnie w tym samym czasie można na łyżwach jeździć na ślizgawkach. Krynica Zdrój, hala lodowa w Krynicy Zdroju jest mrożona początkiem lipca. Odbywają tam się różne obozy dotyczące czy figurówek, czy hokeja na lodzie, czy short tracku. Natomiast oczywiście mamy też ślizgawki, także szanowni państwo, jeżeli ktoś nie lubi za dużych upałów, to zawsze może ubrać łyżwy i w Krynicy Zdroju przez wakacje skorzystać ze ślizgawki na lodzie.
1: Dla każdego coś dobrego, prawda?
2: Tak jest,
1: w środku
2: tak
1: lata
2: jest,
1: można
2: tak
1: poślizgać się na łyżach w Krynicy.
2: Tak jest.
1: A jeśli mówimy już o tym chłodzie, to panie burmistrzu, temat aquaparku na Czarnym Potoku, zdaje się.
2: Tak jest.
1: Bardzo proszę tutaj szczegółowo, co w tym temacie teraz się dzieje?
2: Znaczy, no szanowni państwo, tutaj inwestor cały czas pracuje, tak naprawdę kończy koncepcję, a tak naprawdę już myślę, że zaczął prace projektowe. Spodziewamy się w najbliższych tygodniach, że złoży już wniosek o decyzję środowiskową, czyli o decyzję, która niejako wstępnie, przypominam, że przy tak dużych inwestycjach do pozwolenia na budowę jednym z elementów jest uzyskanie decyzji środowiskowej. No i z informacji, które mam, wynika, że myślę, że w miesiącu sierpniu taki wniosek zostanie złożony, czyli przejdzie pełną procedurę środowiskową. Tutaj oczywiście zostanie ten raport środowiskowy przesłany i do Wód Polskich, i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, i do sanepidu, które będą uzgadniały. Ja szacuję, powiem państwu tak, oczywiście teren gromady, przypominam, to jest teren hotelowy od co najmniej 50 lat, tam bo oczywiście ten środek funkcjonował w innej skali, tam nie było de facto samego akwaparku, ale oczywiście była tam prowadzona działalność hotelowa, jest to oczywiście w naturze, natomiast no, wydaje się, że nie ma tam żadnych szczególnie chronionych terenów, także ja mam nadzieję, że procedowanie tej decyzji nie będzie trwało więcej niż powiedzmy 8 miesięcy, bo tak naprawdę nie spodziewamy się tutaj, oskarżaliśmy ostatnio plan zagospodarowania przestrzennego, to, co jest tam napisane, czyli budowa akwaparku z zapleczem hotelowym, zostało bez problemu uzgodnione przez te wszystkie instytucje, między innymi te trzy, które wymieniałem. Także no, nie spodziewamy się tam jakichś strasznych utrudnień i mamy nadzieję, że w przyszłym roku inwestor uzyska pozwolenie na budowę i ta budowa się po prostu rozpocznie.
1: Mm-hmm. I planowo ile może trwać i ile kosztować?
2: Znaczy, no, patrząc na ogrom tego przedsięwzięcia, to inwestor sam szacował, że to jest ponad 400 milionów złotych, czyli to jest największa inwestycja, która byłaby w Krynicy Zdroju.
1: 400 milionów złotych.
2: Czyli licząc, no, około pół miliarda, także to jest naprawdę potęga. Natomiast szacujemy, no, przy tak dużym zamierzeniu inwestycyjnym, ja myślę, że to jest około 3 lat budowy. Zresztą inwestor na spotkaniu z radnymi w końcu tamtego roku deklarował, że taki sobie daje deadline, że to jest 5 lat od daty tego spotkania. I tutaj trzymamy się tego harmonogramu. Szanowni Państwo, to jest masa uzgodnień. No, masa sama projektowa, branżowa, sanitarna, technologiczna, ogrzewanie wody w nieckach, oczywiście tych krytych i oczywiście będzie część niecek odkrytych. No, to jest naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie.
1: A skąd pieniążki jeszcze na to? Pieniądze,
2: znaczy, powiem tak, mamy to szczęście, że robi to inwestor prywatny, natomiast oczywiście myślę, że poza własnymi środkami na pewno tam wchodzi w grę pewnie jakiś kredyt, ale to jest pewnie już pytanie stricte do inwestora. Natomiast no, to są oczywiście potężne pieniądze, dlatego tutaj po stronie Krynicy Zdroju jest kwestia przygotowania planów, robienia wszystko, żeby ta inwestycja powstała, bo jestem przekonany, ona się przełoży na zwielokrotnienie ruchu turystycznego w Krynicy Zdroju.
1: Czyli Bukowina to i Krynica, tak?
2: Znaczy, powiem tak, no, Bukowina czy Białka przy tym akwaparku, który ma być w Krynicy, to będzie po prostu mała. Natomiast patrząc na zakres inwestycyjny, myślę, że będziemy mogli się tutaj równać z nowym, potężnym akwaparkiem, który jest aktualnie budowany w Zakopanem. To jest mniej więcej tyle samo metrów.
1: To czekamy już za parę lat. Dziękuję serdecznie, no i przybywamy do Krynicy, szczególnie, że Kiepura już nie
2: było. Serdecznie zapraszam do Krynicy Zdroju na wydarzenia kulturalne i na sportowe i na odpoczynek i nawet w celach zdrowotnych. Oczywiście do naszych sanatoriów serdecznie zapraszam.
1: Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju, był naszym gościem.
0: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska 103,6 FM.

0: Reklama.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
4: Autobączyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda. Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Reprezentacja Polski szykuje się w chińskim Ningbo do czwartkowego ćwierćfinału Ligi Narodów z Ukrainą. Biało-czerwoni bronią tytułu, a selekcjoner Nikola Grbić przyznaje, że z utęsknieniem czeka już na to starcie.
7: Nie mogę się doczekać. Naprawdę trenujemy jeden raz na dzień, 1,5 godziny i mamy dużo czasu wolnego, ale potem, kiedy zaczynamy grać, będziemy miały 3 spotkania w 4 dni.
6: Początek meczu Polska-Ukraina jutro o 13:30. W pozostałych ćwierćfinałach zmierzą się Słowenia z Turcją, Japonia z Chinami i Włochy z USA. Teraz piłka nożna. Urodzony w Krynicy Zdroju Miłosz Drąg został zawodnikiem BrookBet Termaliki Nieciecza. 25-letni defensywny pomocnik związał się ze Słoniami kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Defensywny pomocnik grał ostatnio w pierwszoligowej Pogoni Siedlce, wcześniej przez kilka lat występował w Hutniku Kraków. 22-letni skrzydłowy Tobiasz Divisz jest 9. zawodnikiem, który tego lata dołączył do Sandecji Nowy Sącz. Zawodnik został wypożyczony na rok ze słowackiego ekstraklasowca FK Podrezowa. W umowie transferu czasowego została zawarta opcja wykupu zawodnika. Słowak Divisz w poprzednim sezonie zdobył 11 goli w tutejszej drugiej lidze w zespole FK Pochronie. Przypomnijmy, że wcześniej do Sandecji Nowy Sącz dołączyli Marko Kolar, Piotr Janczukowicz, Marcel Płocica, Dominik Holań, Szymon Kawała, Łukasz Gernstenstein, Bartosz Głogowski i Patryk Kieliś. W pierwszym meczu sezonu biało-czarni zremisowali 0-0 z Hutnikiem Kraków, a w niedzielę zmierzą się z Chojniczanką Chojnice ponownie na własnym stadionie. W najbliższy weekend zostaną rozegrane mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu podokręgu piłki nożnej w Tarnowie. Występująca w klasie B Iskra Tarnów w sobotę o 17:00 zmierzy się w Tarnowcu z LKS-em z Głobice, który rywalizuje w klasie A. Do konfrontacji zespołów grających w klasach B i A dojdzie również na boisku przy Warsztatowej, gdzie w niedzielę o 13:00 Błękitni 1947 Tarnów zagrają z Pogorią Podgórska Wola. Beniaminek klasy A, drugi zespół Tarnowi, w niedzielę o 11:00 zmierzy się na boisku przy Bandrowskiego z występującą w tej samej klasie rozgrywkowej Olszynką Ołpiny. Grający na co dzień w klasie okręgowej rezerwy Unitarnów w sobotę o 15:00, natomiast zagrają w Szynwałdzie z rezerwami tamtejszego LKS-u.
5: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Środa słoneczna i środa bardzo ciepła. To wszystko za sprawą wyżu Olaf, który tutaj do nas nadciąga i z nim razem nadciąga potężna fala upałów. Jutro w ciągu dnia to 34 stopnie, a pojutrze to 36. Takie wysokie temperatury również w przyszłym tygodniu. Noce też bardzo ciepłe. W nocy temperatura nawet do 22 stopni będzie dochodziła, ale ta noc to tylko 15 stopni.

0: i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Krem z filtrem i okulary przeciwsłoneczne na pewno nam się przydadzą pod koniec tego tygodnia i również w przyszłym tygodniu. Tak więc jeżeli ktoś tego nie ma, to warto się zaopatrzyć. 25 minut nam zostało do godziny 9.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: A jak 25 minut do 9, to już najwyższy czas, żeby zacząć muzykę biesiadną. Jak co środę, właśnie od 8.30 do godziny 12. Taka muzyka, muzyka na antenie Radia Rada Małopolska, muzyka biesiadna, muzyka disco polo. No to zaczynamy. Selfie i Edytka.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: 13 minut nam zostało do godziny 9. My sprawdzamy sytuację w mieście i przypominam o tym bezpieczeństwie na naszych drogach. Pamiętajcie, drodzy kierowcy, że podczas takich temperatur, które teraz będą panowały, podczas tych wysokich temperatur, obniżamy nam tutaj koncentrację, właśnie taki upał. On silnie wpływa na kierowcę, wydłuża czas reakcji oraz wywołujemy senność i rozdrażnienie. Tutaj mamy też i tą wolniejszą reakcję, czyli mózg wolniej przetwarza informacje, co zwiększa dystans potrzeby do zatrzymania auta. Dlatego szczególnie apeluję o tą ostrożność, rozwagę. No i a propos tego bezpieczeństwa na naszych drogach, kolizja na skrzyżowaniu Krasińskiego z Mościckiego, tam samochód osobowy zderzył się z autobusem MPK, na szczęście nikomu się nic nie stało. Tak więc tutaj przypominam o tym bezpieczeństwie i też przypominam wszystkim zmotoryzowanym, którzy podróżują drogą powiatową numer 1412 K, Szerzyny, Czerbna, Święta w miejscowości Szerzyny dziś, 29 lipca w godzinach od 8 do godziny 19 zostanie zamknięty odcinek tej drogi, około 500 metrów przysiłek Maślaki do granicy z miejscowością Czerna. Przypominam, przysiłek Maślaki do granicy z miejscowością Czerna i to zamknięcie drogi potrwa do godziny 19. Na ten czas wyznaczono objazd lokalnymi drogami gminnymi. Przenosimy się do Tarnowa i sprawdzamy, jak tutaj wygląda sytuacja. Wzmożony ruch Konarskiego, mamy Gumniska Dąbrowskiego, postój na Targowej dojeżdżając do Bernardyńskiej, również krótki postój mamy na ulicy Lwowskiej, tutaj między innymi na wysokości Dąbrowskiego i Szerokiej. Wzmożony ruch Klikowska, tutaj odcinek od Ronda do Alei Solidarności, ale bez postoju, tak więc nie jest źle. Zobaczmy sobie Mościce, Aleje Kwiatkowskiego, tutaj więcej samochodów teraz mamy na czerwonych kronów, na wysokości białych lądów do skrzyżowania z Aleją Kwiatkowskiego powolutku. Z Bylitowska bez utrudnień. Zobaczmy sobie jeszcze na Koszyską. Koszyska też bez utrudnień, natomiast na ulicy Czerwonej lewo skręt, czyli my tutaj skręcając w ulicę Krakowską, jadąc w kierunku centrum, na chwilę się zatrzymamy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: A propos postojów, no to teraz krótki postój z zespołem Kapela Świst, czyli wracamy do naszej muzyki biesiadnej i dziewczyna z konwaliami.

strumek mytaczańskie, me strony i góra Leczka. I pogoda, słońce, niebo błękitne. Ci, którzy wypoczywają teraz w Zakopanem, w Krynicy, cieszą się piękną pogodą, a ci, którzy wypoczywają nad polskim morzem, ja nie wiem, jakoś w tym roku ta pogoda nad polskim morzem nie rozpieszcza. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy wybrać góry, czy polskie morze, proponuję wybrać góry mimo wszystko, bo jak spogląda na to, co się dzieje teraz na przykład, no w Sopocie, niebo zachmurzone, na molo, na plaży, pustki, chłodno, wieje, no jednym słowem jesień, a u nas to lato na całego. No i jak to lato będzie wyglądało, a dokładnie jak pogoda będzie wyglądała dziś, jutro i pojutrze, o tym po wiadomościach w prognozie pogoda, wiadomości za 3 minuty.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Za pół godziny Mateusz Morawiecki ma się odnieść do wczorajszej decyzji Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Mieszkańcy Medjugorje modlą się i poszczą po akcie profanacji, którego dokonano na figurze Matki Bożej na Górze Objawień. Odbyły się pierwsze rozmowy zarządu Grupy Azoty ze związkowcami, o szczegółach już za chwilę. Czy w centrum Barcic będzie bezpieczniej, są pierwsze pomysły na to, jak rozwiązać problem, zwłaszcza w okolicy szkoły. Wiadomości o 9:00, Anna Mleczko zapraszam. O 9:30, czyli za niespełna pół godziny, Mateusz Morawiecki ma się odnieść do wczorajszej decyzji Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Partyjna centrala wbrew zapowiedziom nie wyrzuciła z PiS członków stowarzyszenia byłego premiera, a jedynie skierowała ich sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Należący do Rozwój Plus poseł Ireneusz Zyska ocenił, że działanie Jarosława Kaczyńskiego to gra na czas.
8: Nie ma sensu w tej chwili kontynuować tego, moim zdaniem, słabego serialu, takiej telenoweli brazylijskiej i plasterkować. W piątek pan prezes powiedział, że to koniec, dokonało się, takie sformułowanie padło, a w tej chwili jest to próba jakiegoś rozciągnięcia w czasie. Proszę zauważyć, że przez weekend wszyscy zostaliśmy, jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, odcięci od wszystkich komunikatorów, informacji z klubu parlamentarnego.
7: Rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości ma indywidualnie rozpatrzyć każdy przypadek członka partii, który nie złożył wymaganej przez Jarosława Kaczyńskiego deklaracji. Według rzecznika PiSu Rafała Bochenka może to potrwać kilkanaście dni.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Trudno uwierzyć w to, co się stało. Wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności, mówi pani Krystyna, mieszkanka Medjugorje. Tymczasem miejscowa prokuratura zajmuje się sprawą Polaka, który jest podejrzany o akty wandalizmu w tym słynnym sanktuarium.
10: To po prostu szok dla mieszkańców. Modlimy się, pościmy, ale jak nasi stary tutaj mówią, to tylko jest potwierdzenie, że tu Matka Boża jest. Już tak szybko wszystkie parafianie ogarniają to, że wszystko się wraca do normalności, że festiwal będzie, nic nie będzie zamknięto. Już tam na Górze Objawienia chłopaki się na kole czyszczą te napisy tam od tych farby. Także dzięki Bogu za niedługo będzie wszystko wracać do normalności.
7: To właścicielka hotelu w Medjugorje, do którego przyjeżdża dużo grup z Polski, w tym z diecezji tarnowskiej. Tymczasem prawie 12 godzin trwało oczyszczanie figury królowej pokoju po profanacji w miejscu objawień w Podbrdo. Mężczyźni z Czenakolo wraz z parafianami w ostrym słońcu robili wszystko, żeby figura znów była piękna. Przypomnijmy, że także kamienna biała figura przy niebieskim krzyżu została oblana czarną farbą. Sprawca profanacji podłożył również ogień na ołtarzu polowym. Spalone zostały wykładziny i uszkodzona część posadzki. Sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Program modlitewny odbywa się zgodnie z planem, a wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności, ogłosiła miejscowa parafia. W Tarnowie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach rokowań pomiędzy zarządem Grupy Azoty a organizacjami związkowymi. Rozmowy są efektem ogłoszonego przez związkowców pogotowia strajkowego i wszczętego sporu zbiorowego. Jak poinformowała spółka w komunikacie prasowym, spotkanie przebiegło w atmosferze konstruktywnego dialogu. Organizacje związkowe podtrzymały wszystkie zgłoszone wcześniej postulaty, a pracodawca przyjął je i włączył do prowadzonego sporu zbiorowego. Strony uzgodniły kontynuację rokowań. Kolejne spotkanie zaplanowano na 31 lipca. Ma ono dotyczyć uzgodnienia wiążących zasad prowadzenia dialogu. Przypomnijmy, że kilka dni temu związkowcy z NSZZ Solidarność, działający w spółkach Grupy Azoty, ogłosili pogotowie strajkowe, argumentując swoją decyzję brakiem skutecznego dialogu z zarządem przez ostatnie 3 lata. Przedstawili 4 wspólne postulaty dla spółek z Tarnowa, Kędzierzyna Koźla, Polic, Puławi i Siarkopolu. Domagają się podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, przywrócenia świadczeń pracowniczych, wzmocnienia praw organizacji związkowych oraz przestrzegania przepisów dotyczących terminowego przekazywania informacji. Tarnowska spółka zgłosiła również własne postulaty. Wśród nich znalazły się m.in. zwiększenie dodatku stażowego o 30 zł netto za każdy rok pracy, podniesienie dodatku zmianowego do 1500 zł netto miesięcznie, czy wprowadzenie nagrody jubileuszowej już po 15 latach pracy.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Czy w centrum Barcic będzie bezpieczniej? Chodzi szczególnie o okolice tamtejszej szkoły podstawowej, która znajduje się przy drodze powiatowej prowadzącej do Woli Kroguleckiej. Jak alarmują radni gminy Stary Sącz, szczególnie w czasie roku szkolnego dochodzi tu do wielu wykroczeń. W godzinach porannych, gdy dzieci idą do szkoły, wielu rodziców jadących samochodami łamie przepisy, m.in. parkuje na zakazie czy wyprzedza na przejściu dla pieszych. Jak podkreśla radny gminy Stary Sącz Paweł Nalepa, w ostatnich latach ruch na drodze powiatowej znacznie się zwiększył również w okresie poza rokiem szkolnym.
0: Okres turystyczny jest tutaj od początku maja do końca września. To nas bardzo cieszy, bo dzięki temu gmina się rozwija, ale też musimy pamiętać o tym, że pewne rozwiązania wymagają jakby kontynuacji, czyli jeżeli coś budujemy, jeżeli gmina podejmuje jakąś inwestycję, to musimy ją dokończyć. Na przykład taką inwestycją ślimak na Woli nie jest. Nie mamy chodników, które były obiecywane, nie mamy zabezpieczonej drogi gminnej. Nad tym pracujemy teraz. Mamy już projekt wykonania chodnika na Wolę Krogulecką, ale to jeszcze jest projekt, nie ma chodnika, więc musimy działać. Zanim ten chodnik powstanie, musimy podjąć jakieś decyzje, które poprawią bezpieczeństwo w Barcicach.
7: Wstępnie ustalono, że przy szkole może powstać wyniesione przejście dla pieszych, które sprawi, że kierowcy będą musieli zwolnić, a na pasie zielonym pojawią się dodatkowe barierki ochronne, które uniemożliwią parkowanie samochodów na zakazie. Niewykluczone, że w tej okolicy pojawią się kamery monitoringu, które będą wyłapywać najbardziej drastyczne przykłady łamania przepisów. Mówi się również o wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę na odcinku od drogi krajowej do okolicy boiska sportowego. Od września zwiększone mogą zostać też patrole policji przy szkole. Na razie są to jednak wstępne koncepcje, a temat będzie jeszcze analizowany przez służby i urzędy. My do tematu z pewnością będziemy wracać.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, ciepło, a nawet i gorąco. Maksymalnie dziś 28 stopni, mamy już 21, jeszcze taka temperatura komfortowa, ale naprawdę w ciągu dnia będzie bardzo, bardzo gorąco i w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych między 11 a 15 szukajmy cienia. Jutro będzie jeszcze cieplej, 34, a sobota i piątek to 36 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pozostańmy jeszcze przy wysokich temperaturach. Rok 1921, właśnie 29 lipca, Pruszków koło Opola. Wówczas zanotowano najwyższą temperaturę w historii na terenie obecnej Polski. Plus 40,2. No tak więc, no, to były upały wtedy. To był rok 1921, ale u nas też będą upały teraz, bo przecież przypominam, że my pojutrze to 36 stopni i tego słońca na pewno w Małopolsce nie zabraknie i również synoptycy nam zapowiadają, że ten Wyż Olaf te temperatury i tą ładną pogodę utrzyma w przyszłym tygodniu. 8 minut mamy po godzinie 9. Wracamy do naszej muzyki biesiadnej.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Rzuć

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Po reklamie.

No, proszę bardzo. Jak się przydaje Maciupaga? Jak się Maciupaga, to Hankę nam nikt nie zabierze. To zespół Zawirucha, a dokładnie Zawirucha na Zabawie. Powiem, że tak, jest Zawirucha, ale nie na Zabawie, tylko Zawirucha jest nad Polskim Morzem, ale nie tylko nad Polskim Morzem, ale również nad morzem, gdziekolwiek wypoczywamy, bo to taki jakiś trend, dziwny trend, który powtarza się za każdym razem. Jeżeli tylko są wakacje, to w kółko to samo, nie rozumiem i przypominam. No, moi kochani, nie róbmy tego. O co chodzi? Chodzi o te ręczniki na leżakach. I to co roku powraca, mówi się, ale jakoś nie dociera do tych wszystkich, którzy wypoczywają. I to nie ma znaczenia, gdzie, nad którym morzem. Wszędzie jest praktycznie to samo, chociaż troszeczkę się zmieniło, już jest nowy trend, bo do tej pory te leżaki były bukowane przy basenach i to już robiono tak, że o 4 nad ranem, o 5 nad ranem turyści wstają, te leżaki bukują, czyli kładą sobie te ręczniki, żeby później, nie wiem, przyjść na parę chwil, chociaż no, nad tym basenem jednak tam cały dzień spędzają. Teraz jest taki trend, że już nie o 5, 4 nad ranem, tylko o 11 w nocy przychodzą i zakładają te ręczniki. Ale najnowszy trend to jest taki, że już nie nad basenem, ale nad morzem bezpośrednio, jak są leżaki, to już turyści zakładają właśnie te ręczniki, bo nad morzem też tutaj mamy te leżaki, darmowe leżaki w niektórych kurortach. No i pewna turystka z Polski podzieliła się właśnie spostrzeżeniami, a nawet i zdjęcie umieściła w mediach społecznościowych. No i dowiadujemy się, że poranny spacer na plaży w Chorwacji, to miejsce, gdzie kochają Polacy, na plaży w Chorwacji, zakończył się właśnie dla turystki dużym zaskoczeniem. Około godziny 7, jak mówi turystka, podaje, wszystkie leżaki były zajęte przez pozostawione na nich ręczniki. No i kobieta opisuje swoją frustrację w mediach społecznościowych, między innymi pisze tak. Czy ktoś może mi wyjaśnić, jaki jest trik tych rezerwacji? Jest 7 rano, ja się wybieram na poranny spacer, a tu wszystkie miejsca są już zajęte. O której mam przyjść, żeby znaleźć sobie miejsce? O 3 nad ranem? Pyta właśnie mnie turystka. Przyznam się szczerze, trudno powiedzieć, no bo znając życie i wiem, jak to mniej więcej wygląda, to nad tym morzem są tacy, którzy zajmują te leżaki, a dokładnie kładą ten ręcznik i praktycznie przez cały dzień się nie pojawiają na tej plaży. Spędzają cały dzień przy basenie hotelowym, a ten ręcznik sobie na tym tutaj leży leżaku. No i czeka. Pytanie tylko, na kogo czeka? No właśnie, drodzy turyści, jeżeli wypoczywacie gdziekolwiek, to nie róbcie takich rzeczy. Nie bukujcie sobie tego miejsca. Jest tyle tych leżaków, że jak obojętnie o której godzinie się przyjdzie, to zawsze się znajdzie jakąś miejscówkę. Dlatego no, proponuję, a często się zdarza tak, że zostawiacie ten ręcznik na tym leżaku, później macie całkiem inne plany, on leży cały dzień i blokuje miejsce innemu turyście. Dlatego pamiętajcie, nie róbcie takich rzeczy, przyjdźcie po prostu, zobaczcie, jest wolne miejsce, no to siadamy na tym leżaku, a nie żeby kłaść ten ręcznik. A z drugiej strony to wydaje mi się, że tutaj władze w hotelu tutaj odpowiednie powinny zareagować i po prostu wszystkie te ręczniki ściągać. Wyjść na plażę, przejść o tej 6-7 nad ranem. Jeżeli nie ma nikogo, to ściąga ten ręcznik, chowa albo odkłada w jedno miejsce i problem wydaje mi się rozwiązany. 23 minuty po 9:00, Demeters, teraz na wierch Marusyny, a za chwilę kapela Pieczarki, a punktualnie o 9:30 wiadomości ekonomiczne.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film Pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20.30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: robić medyk. Dopuszczalna będzie praca na maksymalnie 2 etatach. Projekt ustawy w sprawie czasu pracy personelu medycznego i ograniczenia tzw. kominów płacowych skierowano do konsultacji publicznych. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział dziennikarzom, że medycy będą musieli składać oświadczenia o czasie pracy. Będą też niezapowiedziane kontrole NFZ i kary za poświadczenie nieprawdy.
1: Chodzi o tych pracowników medycznych, którzy świadczą usługi w sektorze publicznym i poza sektorem publicznym. Tak? Chcemy zapewnić, żeby pacjenci nasi byli bezpieczni. W przypadku, jeżeli ma kontakt już z systemem publicznym, nie ma przekraczać 2 etatów. Oczywiście za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara z kodeksu karnego w odpowiednich zapisach pozbawienia wolności i w ten sposób można też te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować.
0: Za składanie fałszywych oświadczeń lekarzom będzie grozić od 6 do 8 lat więzienia. Za pilnowanie, by łączny czas pracy medyka nie był przekraczany, będą odpowiedzialni dyrektorzy zatrudniających ich placówek. Za przekraczanie limitów wynagrodzeń lub limitów czasu pracy personelu dyrektorzy mają być karani grzywnami do 30 tysięcy złotych. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować rynek hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy mają uniemożliwić sprowadzanie do Polski i funkcjonowanie w naszym kraju urządzeń, które są zagrożeniem dla uczestników ruchu. To odpowiedź na rosnącą popularność jednośladów, które choć przypominają hulajnogi lub rowery elektryczne, w świetle przepisów nimi nie są, gdyż nie spełniają wymaganych kryteriów technicznych. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska poinformowała, że projekt jest na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.
2: Jedną z kluczowych zmian w ramach tej nowelizacji będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego realizowanego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego. Chodzi m.in. o przyznanie dyrektorowi właśnie tego dozoru transportowego szeregu narzędzi, które są niezbędne do kontroli pojazdów i części wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z naszego rynku.
0: Hulajnogą elektryczną można jechać z prędkością do 20 km na godzinę, a na chodniku tylko z prędkością pieszego. Zbiera je od dzieciństwa, dziś tworzy z nich ozdoby i zarabia na swojej pasji. Mieszkanka tureckiego Ndremit, Belgin Balalan, od 20 lat przemierza wybrzeże w poszukiwaniu muszli, które później zamienia w ręcznie wykonane dekoracje. Z zebranych nad morzem muszli powstają m.in. ramki na zdjęcia, doniczki, ozdoby na drzwi i dekoracyjne panele. Balalan mówi, że morze i to, co ono pozostawia na brzegu, od dawna zajmują szczególne miejsce w jej życiu.
3: Deniz kabukları benim yaşam tarzım gibi bir şey.
0: Muszle są dla mnie czymś więcej niż hobby. To sposób na życie. Kocham morze i wszystko, co pozostawia ono na brzegu. Zbieram muszle od dzieciństwa. Kiedy tylko zauważyłam jakąś na plaży, podnosiłam ją i dodawałam do swojej kolekcji.
3: Deniz kabuklarını sahilde gördüğüm zaman, bulduğum zaman topluyordum, biriktiriyordum onları.
0: Początkowo z muszli przygotowywała przede wszystkim prezenty dla znajomych. Z czasem dziecięca pasja przerodziła się w zajęcie, które dziś jest także źródłem jej utrzymania. Teraz chce pójść o krok dalej. Planuje zorganizować wystawę swoich prac, by muszlowe dekoracje mogła zobaczyć szersza publiczność.
4: To były wiadomości ekonomiczne.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Słonecznie i ciepło, bardzo ciepło, nawet 28 stopni, ale jutro to już naprawdę będzie gorąco, 34, a pojutrze to 36 stopni. Mamy 23 stopnie, w nocy 15, ale kolejne noce też bardzo ciepłe, nawet 20-22 stopnie. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, ciśnienie wynosi 1001 hektopaskali.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe.
2: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

No i pytanie, gdzie spędzić my te wyjątkowe chwile z ukochaną, to a propos właśnie tej piosenki Patrycji Runo i Kordiana, żyje dziś dla ciebie. No okazuje się, że jest taka miejscówka, jest taka plaża, na którą warto się wybrać i to przez 10 miesięcy w roku. Piękna pogoda, woda, no powiem, że kryształ turkusowa. No i pytanie tylko, gdzie? No to już mówię. Plaża na wyspie St. John na amerykańskich Wyspach Dziewiczych. Niekwestionowany zwycięzca światowego rankingu plaż się okazuje. No i woda turkusowa. Przy standardowej pogodzie miejsce można odwiedzać przez 10 miesięcy w roku, tak więc idealnie. Eksperci właśnie wybrali najlepsze miejsce spośród ponad 200 ocenianych obiektów. Pod uwagę brali przede wszystkim kolor, przejrzystość wody, opinię turystów, ale też sprawdzali odległość obiektów od najbliższych lotnisk oraz dane klimatyczne. No i wybrali tą najpiękniejszą plażę. Plaża na wyspie, przypominam, St. John na amerykańskich Wyspach Dziewiczych, to najpiękniejsza plaża na świecie. Kto na miejscu drugim, a dokładnie jaka plaża zajmowała miejsce drugie, no to proszę bardzo, my tam często wyjeżdżamy, to znaczy czy Polacy często tam się wybierają. Niedaleko Hani na Krecie, grecka plaża Elafoniści, to zajęła drugą lokatę, natomiast plaża też bardzo popularna przez Polaków, Złoty Róg w Chorwacji, doskonale znana, zajęła piąte miejsce w rankingu najpiękniejszych plaż na świecie. No i szukamy polskiej plaży w tym rankingu, no niestety nie ma. Może z tego względu, że no brakuje nam tutaj tej turkusowej wody. Wiemy, że nad polskim morzem to z tym turkusem to różnie bywa. Chociaż jakby się uparł, to może by znalazł ten turkus pośród tych sinic, ale no, nie ma nas, no niestety, ale są takie państwa jak Stany Zjednoczone, Indie, czy na przykład Meksyk, Portugalia albo Aruba. No ale numer jeden to, przypominam, St. John, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych i to jest najpiękniejsza plaża na świecie. No to co? No to zabieramy na tą najpiękniejszą plażę na świecie naszą żonę na przykład, zespół Effect. No i przypominam, dzisiaj mamy biesiadę, muzyczną biesiadę, ona potrwa do godziny 12, a po godzinie 11 gość na antenie Radia Jeden Małopolska. Jak co ostatnią środę każdego miesiąca spotkanie, no właśnie, z muzycznym gościem, który uprawia ten gatunek muzyczny, a dziś my będziemy gościć Iwonę Cichoń z zespołu Mila i na temat muzyki biesiadnej, muzyki disco polo porozmawiamy po godzinie 11.

0: Reklama.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. W sobotę odbędzie się diecezjalny marsz trzeźwości z Tarnowa do Skrzeszowa. Dwa nowoczesne place zabaw oraz plac rekreacyjny gmina Ropa podpisała umowę na nowe atrakcje, które znajdą się przy stadionie sportowym. Wyjątkowy zabytek, znów otwarty dom pod Wagą, ma być nową wizytówką Zakliczyna. Wiadomości o 10:00, Anna Mleczko zapraszam. Chcemy iść dalej, zakładamy własny klub, przekazał dziś w Sejmie lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. To skutek rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Choć wczoraj partia nie podjęła decyzji o wyrzuceniu posłów, którzy nie podpisali tak zwanej lojalki, to politycy sami zdecydowali się odłączyć od klubu PiS. O tej decyzji poinformował Mateusz Morawiecki.
5: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
4: Wczoraj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, że sprawy dotyczące posłów, którzy nie podpisali lojalki, trafią do rzecznika dyscyplinarnego partii i będą rozpatrywane indywidualnie. Te decyzje skrytykował Mateusz Morawiecki, stwierdzając, że jest to przeciąganie kiepskiego serialu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Diecezjalny marsz trzeźwości przejdzie z Tarnowa do Skrzeszowa. To już tradycja, bo marsz odbędzie się po raz 21. Data nie jest przypadkowa, rozpoczyna się sierpień, miesiąc abstynencji.
6: Miesiąc sierpień zwraca uwagę w Kościele Polskim na bardzo istotny aspekt wolności, ale nie tej takiej zewnętrznej, o którą walczyły pokolenia Polaków, ale tej wolności wewnętrznej. Z tym brakiem wolności wewnętrznej związana jest niewola. Wyrazem takiej niewoli są wszelkiego rodzaju uzależnienia. W jaki sposób uniknąć tejże niewoli? No właśnie, decydując się na coś, co jest bardzo piękne, niezwykłe, czyli na abstynencję. Ta abstynencja między innymi przyczynia się do naszej wolności.
4: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, ksiądz Zbigniew Guzy. Marsz rozpocznie się w najbliższą sobotę, 1 sierpnia o 16:00 mszą świętą w kościele Błogosławionej Karoliny w Tarnowie. O 17:30 będzie wymarsz uczestników do kościoła świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzeszowie. Dwa nowoczesne place zabaw oraz plac rekreacyjny gmina Ropa podpisała umowę na nowe atrakcje, które znajdą się przy stadionie sportowym. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
7: Na ogólnodostępnym placu zabaw będą huśtawki, trampolina oraz zabawkowy wóz strażacki. Z kolei plac zabaw dla przedszkolaków zostanie wyposażony w huśtawkę wagową, linarium oraz zestaw zabawowy dla najmłodszych. Cały teren będzie posiadał bezpieczną nawierzchnię poliuretanową oraz ogrodzenie panelowe. Zamontowane zostaną też ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. W ramach umowy powstanie też wiata rekreacyjna z ławostołami oraz stojakami na rowery, co ma razem tworzyć nowoczesną, bezpieczną przestrzeń rekreacyjną dla rodzin z dziećmi z całej gminy. Wartość podpisanej umowy to 486 tysięcy złotych. Prace mają trwać do końca października.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Przez ponad 250 lat był świadkiem historii Zakliczyna. Służył jako dom mieszkalny, dawał schronienie partyzantom Armii Krajowej, a później stał się miejscem pielęgnowania pamięci o regionie. Dziś zabytkowy dom pod Wagą rozpoczyna nowy rozdział. Po kompleksowym remoncie konserwatorskim będzie ponownie udostępniany zwiedzającym, stając się jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych tego miasta. Obiekt znajduje się przy ulicy Mickiewicza, prowadzącej z rynku do kościoła pod wezwaniem świętego Idziego Opata. Pochodzi z 1767 roku i jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Zakliczyna. To także wyjątkowy w skali kraju przykład lokalnej odmiany małomiasteczkowego budownictwa dziewięciosłupowego. 9 drewnianych słupów z zastrzałami tworzy wysokie podcienie i podtrzymuje dach w taki sposób, że układ ścian wewnętrznych mógł być swobodnie zmieniany w zależności od potrzeb. potrzeb mieszkańców. Historia domu pod Wagą jest równie niezwykła jak jego architektura. W czasie II wojny światowej mieszkała tu Magdalena Międzyrzecka, pseudonim Waga, działaczka Armii Krajowej, która udzielała schronienia partyzantom. To właśnie od jej pseudonimu pochodzi nazwa budynku. A na koniec wiadomości przenosimy się do upalnych Włoch. Z powodu wysokich temperatur w Rzymie aktywność rozrywkowa przenosi się na późny wieczór i noc. Widać i słychać to szczególnie na Zatybrzu, które latem tętni życiem.
2: Mieszkańcy i turyści chętnie gromadzą się na Piazza Trilussa i prowadzącym do placu Ponte Sisto, gdzie wieczorami rozbrzmiewa muzyka na żywo. Tłumy pojawiają się też w pawilonach i barach ustawionych wzdłuż Tybru w okolicach Wyspy Tyberyjskiej. Jedni chcą odetchnąć od upału, drudzy doceniają nocną atmosferę miasta. W sezonie letnim zdecydowanie wolę Rzym wieczorową porą, ponieważ jest trochę chłodniej. Poza tym jest dużo ludzi i wspaniała atmosfera. Ja wolę Rzym w nocy przede wszystkim dlatego, że światła dodają tylko blasku temu miastu. Łodzie oświetlone lampami i woda robią na mnie duże wrażenie, mówią Rzymianki i turysta z Wiednia. Atmosfera zabawy i spacerów do późnych godzin nocnych utrzymuje się na Zatybrzu przez całe lato. Nabrzeża Tybru pozostają otwarte do drugiej w nocy. W tym sezonie spodziewanych jest tu nawet 2 miliony turystów.
4: Tyle Aleksandra Nietopiel. Te wysokie temperatury są coraz bliżej Polski. O szczegółach już za chwilę w prognozie pogody.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To porównajmy sobie Rzym z Tarnowem. W Rzymie mamy teraz 32 stopnie, a w Tarnowie, ile wskazujemy termometr? 23 stopnie. No jest duża różnica, ale maksymalnie dzisiaj 28 stopni, jutro 34, a pojutrze 36. W nocy też będzie ciepło, bo w nocy 22 stopnie, chociaż ta noc przed nami to 15 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W Rzymie upały i tutaj również u nas w regionie tarnowskim też te upały nadchodzą, a to wszystko za sprawą wyżu Olaf i ta fala upałów właśnie z wyżem Olaf do nas dociera powolutku do Polski. No i jeszcze przed godziną nad polskim morzem niebo było zachmurzone, teraz już nad polskim morzem też słonecznie się zrobiło, tak więc ta pogoda również i tam się wyklarowała, a u nas tutaj w Małopolsce słonecznie, coraz cieplej się robi, nie tylko w region tarnowski. Na Sądecczyźnie w górach też piękna pogoda, niebo błękitne.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i zespół szkół i przedszkola w domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

No tak, dziewczyno, 19 minut po godzinie 10, czego potrzebują dziewczyny, to już my wiemy, ale też na pewno potrzebują chwili relaksu. No i wiemy, gdzie na tą chwilę relaksu się wybrać. Poznaliśmy tą najpiękniejszą plażę na świecie, już wiemy, gdzie ona się znajduje. Przed godziną 10 na ten temat mówiłem, kto nie usłyszał, to tylko przypomnę, to Wyspy Dziewicze i plaża St. John, to plaża najpiękniejsza na świecie, turkusowa woda. I pogoda idealna przez 10 miesięcy w roku. No i pozostajemy przy tych kierunkach, wyjątkowych kierunkach, bo jest też taki kolejny ranking, który się ukazał. Jeżeli my planujemy urlop, rodzinny urlop, gdzie pojechać, gdzie ten najlepszy kierunek rodzinnego urlopu, no został wyznaczony już. I okazuje się, że trzeba brać pod uwagę Portugalię, a zwłaszcza jej południową część, Algarve, znalazło się bowiem na szczycie nowego rankingu najlepszych kierunków rodzinnych podróży, które nie nadszarpną za mocno domowego budżetu, a to jest bardzo ważne. No i tutaj o zwycięstwie tego malowniczego regionu zdecydowały przede wszystkim niskie koszty codziennych wydatków ponoszonych przez turystów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości infrastruktury i atrakcji dla najmłodszych, czyli Portugalia numer 1 i Algarve. Na miejscu drugim rankingu plasował się bułgarski Słoneczny Brzeg, a podium zamyka Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich, ale powiem, że o ile pobyt może na Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich jest opłacalny, ale lot, no właśnie, no troszeczkę drogi mimo wszystko. No ale my przejdźmy może do miejscowości, które znalazły się po drugiej stronie spektrum, czyli kierunki najdroższe. No i tutaj mamy numer jeden, włoskie Sorrento, gdzie dzienny pobyt kosztuje średnio 1360 zł. Przypominam, dzienny pobyt. Drugą lokatę wśród najbardziej kosztownych kierunków zajęła Madeira, a trzecią grecka Kreta. Ale przypominam, numer jeden, rodzinne wypady. Tanie rodzinne wypady to najlepszy kierunek tutaj według tego rankingu. Portugalia i jej południowa część. No to już wiemy, gdzie się wybrać. Za granicę, gdzie wybrać się, gdzie pojechać na rodzinne wycieczki, zagraniczne rodzinne wycieczki. A jeżeli spędzamy wolny czas tutaj na miejscu, w regionie tarnowskim, to już za chwilę będziemy mówili, jak ten czas spędzić, czyli o 10.30 wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzfałdu, Świętej Lipki i Sokół.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
2: Jolanta Wojciech, zapraszam. Pierwszy weekend sierpnia w Żabnie będzie prawdziwym świętem muzyki i dobrej zabawy. Na początek Dni Żabna w sobotę 1 sierpnia o 17:00 patriotyczny akcent Żabno śpiewa niezakazane piosenki, czyli koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin z gościnnym udziałem zespołu Cantabile. O 18:30 burmistrz Żabna wręczy nagrody za osiągnięcia sportowe. Wieczorne koncerty tego dnia będą połączone z biesiadą taneczną. Niedzielna odsłona Dni Żabna rozpocznie się o 16:00 koncertem laureatów Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Rechotek. O 19:00 na scenie wystąpią Ania Rusowicz i Maja Sadowska. Gwiazdą wieczoru o 20:30 będzie Andrzej Piaseczny.

0: a na finał dni żabna w niedzielę, zabawa z DJ-em i pokaz laserowy. Wśród dodatkowych atrakcji jest też m.in. bezpłatna strefa zabaw, stoiska animacyjne dla dzieci, wesołe miasteczko, mała gastronomia czy degustacje potraw przygotowane przez gminne koła gospodyń wiejskich. Dni żabna odbędą się na placu przy hali sportowej przy ulicy Przybyszowskiego. Radio RTN Małopolska patronuje wydarzeniu. Phil, Mezo i Pogwizdani to gwiazdy tegorocznego festiwalu Śliwki, Miodu i Sera Blaskowej. 15. edycja imprezy ma rozbudowany program. Przez dwa dni mieszkańcy całego regionu będą mogli bawić się na terenie stadionu KUKS Laskowia. Na uczestników czekać będą stoiska z lokalnymi produktami, degustacje, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, Luna Park i wiele innych niespodzianek. W planie jest też m.in. turniej wsi, start biegu półmaraton cross Laskowa, impreza taneczna pod gwiazdami czy widowisko multimedialno-pirotechniczne. Wszystko odbywać się będzie w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia. Radio RTN Nowy Sącz jest patronem medialnym festiwalu. Nowy Sącz stanie się stolicą muzyki organowej. W połowie września odbędą się tu pierwsze sądeckie kursy improwizacji organowej, które organizują Małopolskie Centrum Kultury Sokół i Parafia Ducha Świętego w Nowym Sączu. Do udziału zaproszeni są przede wszystkim studenci i adepci sztuki. Kursy będą odbywać się w formie warsztatów. Sądeckie kursy improwizacji organowej odbędą się w Nowym Sączu od 14 do 18 września. Teraz trwają zapisy, podkreśla Agata Łopalewska, koordynator wydarzenia z ramienia MCK Sokół.
1: Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie, organistów, pasjonatów, słuchaczy diecezjalnych ośrodków kształcenia, ale właśnie też studentów i absolwentów kierunków muzycznych z zakresu instrumentalistyki, muzyki kościelnej, uczelni artystycznych na terenie Polski, ale też zagranicznych. Zapewniamy podczas kursów tłumacza języka angielskiego, który będzie tłumaczył zarówno z polskiego na angielski, z angielskiego na polski.
0: Zgłoszenia są przyjmowane do 10 sierpnia. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.skio.edu.pl. Chociaż udział w kursach jest płatny, każdy może jednak wziąć udział bezpłatnie w koncertach 15, 16 i 17 września. W Wierzchosławicach będzie można obejrzeć film Pod gwiazdami. Będziemy gościć tu w czwartek, 30 lipca, z kinem plenerowym. O 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury wyświetlimy film pod tytułem Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka. Organizatorzy zachęcają, by przyjść tu już o 19.30. W ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej zaplanowano konkurs profilaktyczny pod tytułem Aktywne wakacje w Wierzchosławicach. W piątek, 31 lipca, z kinem plenerowym będziemy w Ryglicach na parkingu przy budynku Centrum Usług Społecznych. O 20.30 będzie można obejrzeć film pod tytułem W głowie się nie mieści. Będzie też darmowy popcorn. W sobotę, 1 sierpnia, zaparkujemy w Tarnowie. Wygodne radiowe leżaczki rozłożymy na placu zabaw przy ulicy Sucharskiego, gdzie o 20.30 wyświetlimy film Asterix i Obelix. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Przy tej pogodzie leżaczek cały czas wskazany. Niebo

0: Błękitnym słońce i wyż Olaf. On właśnie tą falę upałów do nas, do Polski przyprowadził i ta fala upałów już nadeszła do nas i ta temperatura robi nam się coraz wyższa. W ciągu dnia mamy dziś 28 stopni, mamy 23, jutro 34, a pojutrze 36
1: pięknego
0: stopni.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Najwięcej słońca na południu kraju, na północy troszeczkę chmury co jakiś czas dominują, tak więc jeżeli szukacie pięknej pogody, no i słońca, to proszę pamiętać i nie zapominać, że Tarnów to biegun ciepła. 24 minuty nam zostały tylko do godziny 11. Muzyka biesiadna, muzyka disco polo, przypominam środy od 8.30 do 12.00. Ze szczególnym takim uwzględnieniem artystów tego naszego regionu, czyli z Małopolski, ale też im wybieramy się co jakiś czas na Podkarpacie.

0: Reklama.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

Iwona Cichoń. I z Iwoną Cichoń właśnie po godzinie 11 spotkanie na antenie Radia RDN Małopolska. Przypominam, w każdą ostatnią środę miesiąca spotkanie z artystą, którym właśnie prezentujemy ten gatunek muzyki. Muzyka biesiadna, muzyka disco polo na antenie Radia RDN Małopolska i muzyka Iwony Cichoń, a dokładnie rozmowa z Iwoną Cichoń, zespołu Mila. Przypominam, po godzinie 11 na antenie Radia RDN Małopolska.

Czyjesz to konie? Im zespół Baciary, a czyje to konie? My 4 minuty przed samą godziną 11, to pozostajemy przy zwierzakach. Takich małych i tych dużych. A propos dużych zwierzaków, to dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Tygrysa. No to teraz przejdźmy do takich małych zwierzaków, bardzo małych zwierzaków. Pewna papuga w Kalifornii, a dokładnie Kalifornijczyk nauczył swoją papugę mówić po angielsku z brytyjskim akcentem. No i nagle papuga gdzieś odleciała i zniknęła na 4 lata. W końcu się odnalazła i co się okazało? Że w tym czasie nauczyła się mówić po hiszpańsku. Proszę bardzo, 4 lata i już umie mówić po hiszpańsku. Pytanie tylko, gdzie była? Czyżby w Hiszpanii? A może w Meksyku po prostu? No bo to jak Kalifornia, to może do Meksyku sobie na chwilę wyskoczyła? No kto wie? Najważniejsze, że mówi już w 2 językach. Ciekawe jak u was. No, z językami obcymi. A przydadzą się na pewno teraz na wyjazdach zagranicznych. No bo przecież, chociaż nie, no wystarczy angielski. Angielski wystarczy, bo to jednak język uniwersalny na całym świecie. A my dziś nie po angielsku, ale wyłącznie po polsku, bo to przecież muzyka biesiadna, muzyka disco polo, czyli polska muzyka. Po godzinie 11 przypominam gość. Naszym gościem na antenie Radia Jarden Małopolska, Jarden Nowy Sącz, będzie Iwona Cichoń. A do wiadomości jeszcze Marcin Segieńczuk. Po prostu kochaj mnie.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają w planach jeszcze dziś złożyć wniosek o założenie nowego klubu parlamentarnego. Rodziny wielodzietne z Małopolski mogą wziąć udział w bezpłatnym turnusie terapeutycznym. Ogród Żywy, Królestwo Zwierząt to pierwsza od tego sezonu letniego płatna część muszyńskich ogrodów. 11. Wiadomości. Ewa Biedroń. Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu parlamentarnego, będąc członkiem PiS. Takie stanowisko rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka. Były premier ogłosił powstanie klubu dziś w Sejmie. Wczoraj z kolei Komitet Polityczny PiS wbrew zapowiedziom nie zdecydował o wyrzuceniu Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników z ugrupowania. Sprawą najpierw ma zająć się rzecznik dyscyplinarny. Rafał Bochenek z PiS mówi, że według regulaminu Sejmu można być członkiem tylko jednego klubu.
5: Pytanie, czy pan Mateusz Morawiecki dzisiaj nie oszukuje także wyborców, opinię publiczną, ponieważ to, że nas oszukiwał, jeżeli chodzi o swoje zamiary polityczne, to my to już wiemy i to zostało zdiagnozowane, ponieważ rzeczywiście miał swój własny projekt polityczny, założenia własnej partii. Natomiast dzisiaj okazuje się, że także wprowadza w błąd opinię publiczną. No, żadnego klubu nikt mu nie zarejestruje bez wyjścia z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
4: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają w planach jeszcze dziś złożyć wniosek o założenie nowego klubu parlamentarnego.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: To będzie terapia połączona z odpoczynkiem w pięknym otoczeniu gorców. Rodziny wielodzietne z Małopolski mogą wziąć udział w turnusie terapeutycznym. Jest on skierowany do rodzin, które wychowują co najmniej troje dzieci, w tym jedno ze stwierdzonym autyzmem. To nowy program opracowany i finansowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Członek zarządu Marta Malec-Lech mówiła w audycji Słowo za Słowo, że u dzieci coraz częściej diagnozuje się spektrum autyzmu.
6: Wiemy, że takie wsparcie jest potrzebne i coraz więcej jest tych przypadków, gdzie diagnozuje się u dzieci właśnie autyzm. Chcieliśmy, żeby ci rodzice mogli przede wszystkim wyjechać, ale też mogli się razem spotkać, poznać, żeby stworzyli taką grupę wsparcia. To na pewno będzie taki rodzinny, aktywny czas.
4: W programie szereg szkoleń i warsztatów. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 sierpnia. Sześciodniowy turnus terapeutyczny odbędzie się od 25 do 30 sierpnia w pensjonacie w Ochotnicy Dolnej. Pobyt jest całkowicie bezpłatny.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Ogród Żywy, Królestwo Zwierząt to jedyna i pierwsza od tego sezonu letniego płatna część muszyńskich ogrodów tematycznych na Zapopradziu. Władze tłumaczą, że jest to związane z ich utrzymaniem. Reszta ogrodów, jak chiński, grecki, starożytny i nowoczesny, czy nowość, a więc wiklinowy, są bezpłatne. Jak mówi burmistrz Muszyny Jan Golba, ogród Żywy jest tutaj koniecznym wyjątkiem.
8: Ten ogród jest jedynie płatny. Pozostała część, ogromna część tych ogrodów, bo są tam naprawdę świetne tereny spacerowe, absolutnie nie pobierane są żadne opłaty. Natomiast w tej części, gdzie są ogrody żywe, ze względu na koszty utrzymania tych ogrodów i atrakcje, jakie tam są, choćby Juliany, że tak to nazwę.
9: Mówimy o lemurach, gdyby ktoś
8: tak,
9: miał wątpliwości.
8: Czyli lemury, ale również inne atrakcyjne zwierzęta i ptaki, to ta część jest płatna, bo ona wymaga naprawdę dużego wysiłku.
4: Wstęp kosztuje 12 zł, za bilet ulgowy trzeba zapłacić 8 zł. W ubiegłym roku wszystkie moszyńskie ogrody odwiedziło 350 tysięcy osób. Przy sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie powstał plac kamperowy. Jest wyposażony w infrastrukturę, która jest potrzebna osobom, które podróżują po Polsce kamperem i mieszkają w tym samochodzie podczas wycieczki.
0: Można przyjechać, zatrzymać się w spokojnym miejscu, żeby można było kampera przygotować do dalszej podróży, przez to, że się natankuje wody, weźmie prądu. Jest to miejsce też, gdzie w taki czas jak dzisiaj można naprawdę spędzić fajny czas, będąc przy sanktuarium, chodząc po ogrodach błogosławionej Karoliny, czy zwiedzając różne miejsca, które są w okolicy. Jest to miejsce za stodołą, gdzie stodoła dzisiaj jest odświeżona, odnowiona, miejsce na grilla, miejsce na pochodzenie sobie, czy na przykład na pójście do domków apiterapii i posłuchania, i powdychania tego, co przygotowały nam pszczoły.
4: Mówił proboszcz ksiądz Zbigniew Szostak. Wszystko to w najbliższym otoczeniu sanktuarium błogosławionej Karoliny. Pomysł powstania takiego miejsca pojawił się podczas rekolekcji dla kamperowiczów, które odbyły się w Zabawie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Za ładną słoneczną aurę odpowiadam Wyszm Olap. Słonecznym, niebo błękitnym i taka pogoda powinna nam się utrzymać nie tylko do końca tygodnia, ale również synoptycy zapowiadają, że w przyszłym tygodniu sporo słońca i temperatury, bardzo wysokie temperatury. Dziś 28, jutro 33, przewaga też słońca. Sobota, piątek to 36 i kolejne dni też powyżej 30 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
1: Po reklamie.

0: To była Halka Góralka i śpiewa o tą piosenkę Iwona Cichoń. Tak się szczęśliwie składa, że Iwonkę Cichoń goszczę w studiu RDN Nowy Sącz na falach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witaj Iwonko, dzień dobry, witam Cię pięknie.
1: Dzień dobry, oczywiście witam serdecznie wszystkich słuchaczy radia RDN Nowy Sącz.
0: Jak samopoczucie z muzyką?
1: Bardzo dobre, nie ukrywam, że jeszcze lepsze.
0: A widzimy się, spotykamy się w związku z tym, iż Iwonka nie tylko działa w przestrzeni zespołu Mila, ale też ostatnio bardziej rozłożyła skrzydła i poszła w indywidualne sukcesy. I mamy oboje w ręku najnowsze dzieło Iwony Cichoń, zatytułowane Góralskie Życie. To płyta, na której znajdziemy, proszę Państwa, folk, pasje i tradycje. 15 utworów, każdy ma w sobie coś, każdy ma temperament, taki chyba szyty na miarę Twojego temperamentu.
1: Tak, oczywiście, na płycie znajduje się aż 15 numerów, w większości są to moje numery autorskie, inspirowane tradycją, kulturą, tam gdzie się wychowałam. Oczywiście mieszkam w górach, więc nie mogłoby być inaczej, gdyby nie byłoby tych skrzypiec w każdej piosence. W większości piosenkach są zawarte skrzypce z tą duszą folkloru lachowskiego i folkloru góralskiego.
0: Skrzypce to nie tylko twoja mocna strona, ale też grasz na saksofonie, no i śpiewasz, co rzeczywiście uwydatnia się na płycie. Można tak wiele mówić o tym, jakie pasje w człowieku drzemią, ale warto cały czas odkrywać swój talent i ty to już robisz od paru dziesięciu chyba lat.
1: Tak, dokładnie. Staram się mocno rozwijać muzycznie. I ta płyta właśnie jest też kolejnym etapem takiego mojego rozwoju, poniekąd też spełnieniem marzeń.

0: Aczkolwiek ta płyta powstała w większości z myślą o moich słuchaczach, o moich odbiorcach, którzy gdzieś tam mnie obserwują, którzy mnie wspierają, i to dla nich tak naprawdę powstała ta płyta z przekazem takiego mocnego folku.
1: Więc tutaj pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, wszystkich obserwatorów twoich socialów. Zasięgi są coraz większe. Obserwujesz to?
0: Tak, oczywiście. Dynamicznie to rośnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mam nadzieję, że ta muzyka właśnie przybliża tych słuchaczy do mnie.
1: Od kiedy tak nosiłaś się z taką myślą? No dobra, są płyty zespołu Mila, czas na to, żebym zaistniała indywidualnie. To już tak w tobie gdzieś rosło, taka nadzieja, taki apetyt na to, żeby coś samemu zrobić w tej kwestii.
0: Tak, myślę, że ta solowa ścieżka powstaje wtedy, kiedy jest się dojrzałym muzycznie, kiedy się wie, co chce się tworzyć. I właśnie nastał ten moment. Myślę, że to jest idealny czas, że właśnie teraz ta muzyka moja powstaje i ta moja płyta też również powstała.
1: Coraz szerszy krąg odbiorców obserwujesz, czujesz. Ludzie zapewne piszą do ciebie. Jakie to komentarze?
0: W większości pozytywne, aczkolwiek zdarzają się również krytyczne komentarze, ale one są też potrzebne, bo zawsze coś wnoszą w moją twórczość. Więc lubię dzielić się...
1: Inspirują.
0: Ja lubię się dzielić opinią i też spostrzeżeniami moich słuchaczy. Bardzo chętnie czytam te komentarze. Każda krytyka jest dla mnie cenna.
1: No oczywiście, że tak, ale ja powiem ci szczerze, pomogę ci w kwestii jakby usprawiedliwienia tego, że są krytyczne komentarze, ponieważ muzyka folkowa, muzyka takie disco folk chyba polega na tym i schodzi do tego, że taki normalny słuchacz zawsze to porówna do takiego sławnego hasła na jedno kopyto. To też czasami jest tak, że muzyka jest podobna do siebie i te kawałki są podobne do siebie, ale dusza przecież wskazuje inaczej. No i rzeczywiście ta treść jest o czymś każdego utworu. To nie jest takie lelum polelum obleczone paroma taktami, tylko wkładasz w to całą siebie. No i to chyba takie sprzeżycie, nie? Wydać sobie płytę i potem słuchać siebie, ale też słuchać tych, którzy w coraz szerszym gronie cię podziwiają.
0: W ogóle cały proces tworzenia tej płyty to jest mega przeżycie wewnętrzne, bo wiem, że wszystko spoczywa na mnie, jeśli chodzi o tworzenie, o proces całego tworzenia tej płyty. Ale tak jak wspomniałam, ta płyta powstała właśnie dla moich słuchaczy w większości. Nie ukrywam, że tutaj muszę już zdradzić pewną informację, że już jestem w trakcie tworzenia drugiej płyty.
1: Czyli już są smaki na więcej.
0: Tak, ta płyta jest stricte dedykowana właśnie dla moich fanów, dlatego jest aż 15 numerów i jest bardzo mocno folkowa, a druga płyta będzie, mogłabym powiedzieć, bardziej moja.
1: Kogo możesz jeszcze docenić tutaj w kwestii produkcji tej płyty? Kto ci pomagał? Są takie osoby bardzo zaufane, producenci, ewentualnie osoby, które się na tym znają od strony technicznej?
0: Oczywiście, tutaj myślę, że powinnam wymienić trzech producentów, bo z trzema producentami ta płyta powstała, ale na pierwszym miejscu tutaj myślę, że powinnam wspomnieć o moim producencie muzycznym Damian Krawiec, który przyczynił się do stworzenia tej płyty, bo w większości aranże, nagrania wokalne, już sfinalizowanie brzmienia tej płyty było nagrane w M Studio u Damiana Krawca. Parę numerów powstało u Bartosza Bocheńskiego i też bodajże dwa numery powstały u Roberta Balcerzaka, więc tutaj przyczyniło się aż trzech producentów.
1: Mm-hmm. Powiedziałeś, że w większości wszystkie utwory są z twojego pióra pochodzące. Które możesz wymienić jako takie najbardziej ulubione z płyty?
0: Moim ulubionym utworem, ogólnie piosenką z tej płyty, jest Góralskie życie. Ta piosenka jest tutaj na pierwszym miejscu i też tak zatytułowana jest ta płyta. Ta piosenka powstała dawno temu, aczkolwiek na mojej płycie znalazła się teraz na pierwszym miejscu, bo tekst jest mocno ześpiewany gwarą, przeplatany gwarą góralską i trochę lachowską, ale opowiada właśnie o góralskim życiu.
1: Widzę też takie tytuły jak na przykład Za twoje piękne Łocka, czy Nie ma miłości w nas miły, w których wyczuwam taką nutkę takiej, można by rzec, kompozycji. Nie wiem, czy to jest coś w stylu latino, czy zastanawiasz się nad tym, że fajnie tam
0: tak,
1: grają.
0: Tak, zgadza się. Trochę jest przełamana ta płyta muzyką disco, taneczną, trochę latino. Aczkolwiek w tych numerach i tak grają skrzypce.
1: No tak.

to może przekonajmy się, jak to smakuje. Nie ma miłości w nas miłym. Mnie osobiście podoba się ta piosenka. To co, myłyczek wody, a nasi słuchacze? Proszę bardzo, Iwona Cichoń. Nie ma miłości w nas miłym.

0: Nie ma miłości w nas. Miły Iwona Cichoń. Na antenie Radia Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz. Gościmy Iwonę. Teraz może, Iwonko, zrobię ci taką niespodziankę. Może spróbujemy uaktywnić naszych słuchaczy, którzy dzięki naszemu radiu właśnie poznają twoją twórczość, ale teraz podam numer 18-34-0101. Jeżeli ktoś z państwa słucha nas i chciałby pozyskać najnowsze dzieło Iwony Cichoń, Góralskie Życie, zapraszam w te pędy. Wybierajcie 18-34-0101. Przekonamy się, czy nasi słuchacze już polubili muzykę, która płynie z serca. 18-34-0101. Czekamy na was i chyba już żeśmy się doczekali. Halo, halo, kogo witamy?
1: Dzień dobry, Jola z tej strony.
0: Dzień dobry, pani Jolu. Co chciałaby pani powiedzieć naszemu gościowi?
1: Że bardzo mi się podoba pani muzyka. Uwielbiam taką muzykę folkową, góralską, disco, polo też troszeczkę.
0: Mm-hmm. Iwono, co ty na to?
2: Tak. Ja bardzo się cieszę, bo ta płyta właśnie jest mega, mega góralska, bo też znajdują się takie utwory jak Hej Bystra Woda, Zbójnicki czy Hej Szalała Szalała, więc myślę, że ta płyta jak najbardziej przypadnie pani do gustu.
1: Tak, wszystkie znam te piosenki i uwielbiam je. I no dzisiaj to panią odkryłam, bo nie słyszałam, tak powiem.
2: Ale to tym bardziej mi miło.
1: Także będę słuchała na pewno.
0: Dobrze, myślę, że płyta jest o tyle...
1: Płyta
0: jest na tyle, pani Jolu, bogata, że te 15 utworów to jest, no, dobra chyba godzina słuchania. Ja odpisuję pani numer telefonu, ponieważ ta płyta będzie czekać, myślę, że z podpisem tutaj Iwony, naszej artystki, na panią, więc na pewno nie zginie i na pewno panią zaprosimy do naszego studia, aby pani odebrała tą płytę. Pani Jolu, pięknie dziękuję i zapraszam do miłej uczty muzycznej właśnie dzięki tutaj wkładowi Iwony Cichoń, Góralskie Życie. Myślę, że pani Góralskie Życie będzie znacznie uaktywnione w tym momencie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie i pozdrawiam, to taki miód na moje serce.
0: No to przecież przy takim pięknym letnim słońcu taki miód to nic tylko szaleć.
2: Ja jeszcze mam takie pytanie do pani Joli, a skąd pani jest?
1: Proszówki koło Bochni.
2: O, to bardzo się cieszę, że tam akurat Góralskie Życie trafi.
0: I tam nas słuchają, pani Jolu. Ja pani bardzo przede wszystkim dziękuję, że poszerza pani grono naszych słuchaczy, bo tam nasze zasięgi właśnie ostatnio się pojawiły, no i rzeczywiście zbieramy te dobre owoce. Pięknie dziękuję,
1: tak,
0: pani Jolu.
1: Tak, słucham was, że tak powiem, codziennie i zawsze w środę, jeżeli mam możliwość, bo w pracy moje radio tam nie działa za bardzo, nie łapię stacji, ale no jestem jak najbardziej, żeby było jak najwięcej, nawet w tygodniu po prostu tych piosenek.
0: Cały czas staramy się poszerzać nasze zasięgi, ale myślę, że pani po prostu ma dobry sygnał na to, że można z Radiem Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz bawić się świetnie. Pięknie dziękuję. Ja postaram się z panią skontaktować, tak więc życzę przyjemnego dnia i jeszcze coś od Iwonki.
2: Ja również życzę miłego dnia i oczywiście myślę, że na pewno jakaś dedykacja muzyczna też dzisiaj się pojawi dla pani.
1: Super, bardzo dziękuję i pozdrawiam też serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiam gorąco, dobrego dnia. Tak więc widzisz, moja droga, że zasięgi są dobre i to cię na pewno cieszy. Mamy jeszcze jeden telefon, to co, zabawimy się jeszcze
2: oczywiście,
0: słuchaczami?
2: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Dobrze, no to słuchamy, kto z nami? Halo, halo.
3: Dzień dobry, Zofia Policht.
0: A, nasza stała słuchaczka, pani Zofia z Policht, koło Gromnika. No to trafiła pani bardzo w sedno. Ja szczerze cieszę się bardzo, pani Zofio, że pani się dodzwoniła, ponieważ już troszeczkę teraz zejdzie ze mnie ta powinność, że ja kiedyś mam panią odwiedzić, mam pani przekazać inne jeszcze płyty, ale pani świeżutka płyta Iwony Cichoń będzie dla pani jak po prostu balsam na serce.
3: Bardzo się cieszę.
0: Jakieś, no to teraz jakieś piękne, ciepłe zdanie do pani Iwonki Cichoń, pani Zosiu.
3: No, bardzo pani Iwonce dziękuję, że dała do radia te płyty i że mogłam wygrać i że będę słuchała, bo lubię piosenki ludowe.
0: Super, super. Ludowe, folkowe piosenki pod nogę. Nawet mi się troszkę zdumowało.
3: Pod nogę.
2: Pod nogę. Mam nadzieję, że też zatańczy pani przy tych piosenkach, że porwie pani swoje ciało i duszę do tańca przy tak folkowych numerach.
3: Tak, bardzo, no, lubię po prostu i ruchy sobie robię, jak słyszę taką piosenkę.
0: No i super. Pani Zosiu, życzymy pani, by dla pani po prostu jeszcze raz otwarło się Góralskie Życie. Z taką muzyką zapewne to będzie do osiągnięcia. Pięknie, dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. Płytę na pewno dostarczymy.
3: Dobrze, bardzo dziękuję panu i pani Iwonce.
2: Dziękuję również i oczywiście pozdrawiam cały Gromnik.
3: I życzę zdrówka i jeszcze ładnych płyt.
2: Dziękuję również.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy, dziękujemy, dziękujemy. Tak więc, droga moja, no telefony się rozdzwoniły, ale niestety nie możemy tak dłużej też ciągnąć tematu, ponieważ no mamy pewne ramy czasowe, musimy się troszkę spinać, powoli stawiamy kropkę, ale przed kropką jeszcze pozwolę sobie wspomnieć, Iwonko, że chcesz się pochwalić takim specjalnym numerem. Jakim to numerem chcesz się pochwalić na płycie?
2: Ogólnie się bardzo cieszę, że przedpremierowo tutaj mogę się pochwalić piosenką Tam, gdzie muzyka, bo tak zatytułowana jest piosenka. W ten piątek będzie już oficjalna premiera na moim kanale na YouTube, na YouTubie, a tutaj pierwszy raz przedpremierowo będziecie mieli okazję posłuchać mojej piosenki Tam, gdzie muzyka.
0: Już za chwilę ta piosenka się, proszę Państwa, pojawi w Waszych dobrze nastawionych odbiornikach. Czego życzymy Iwonie? Przede wszystkim dalszych sukcesów, dobrego zapału i apetytu na to, co dobre, czyli przede wszystkim cieszyć ludzi muzyką, tworzyć dla nich, nie tylko dla siebie, ale też dla nich, bo to przecież głównie o to chodzi, prawda?
2: Dokładnie tak.
0: Ja Ci bardzo dziękuję za chwilę poświęcone Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Obiecujemy, że będziemy, że tak powiem, tutaj promować Twoją muzykę, która jest barwna, która jest kolorowa, która jest piękna i która jest bliska naszym dobrze nastawionym sercom. Bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję i życzę miłego słuchania, a zwłaszcza przedpremierowo piosenki Tam, gdzie muzyka.
0: To premiera na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Iwona Cichoń, Tam, gdzie muzyka. Iwonko, trzymaj się cieplutko.
2: Pozdrawiam.
0: Hej, hej.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
7: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Wojewódzcy strażacy polecą do Hiszpanii, gdzie będą pomagać w gaszeniu pożarów. W sierpniu ma zostać złożony wniosek o decyzję środowiskową w sprawie budowy akwaparku w Krynicy-Zdroju. W weekend odbędą się Dni Żabna. Wiadomości Ewa Biedroń. Trzy grupy polskich strażaków będą pomagać w gaszeniu pożarów lasów w Hiszpanii. Były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak powiedział, że samochody i sprzęt już są w drodze do Hiszpanii, a sami strażacy wylecą w sobotę.
1: Jest to grupa strażaków przygotowana do działania przy zwalczaniu pożarów lasów na terenach trudno dostępnych. Strażacy działają przede wszystkim z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i narzędzi ręcznych. Jesteśmy drugą co do wielkości grupą w Hiszpanii, która będzie stacjonować przez miesiąc w takich trzech grupach 35-osobowych.
0: Groźne wielohektarowe pożary lasów szaleją nie tylko w Hiszpanii, ale także we Włoszech, Francji i Grecji, między innymi na wyspie Paros.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Najprawdopodobniej już w sierpniu zostanie złożony wniosek o decyzję środowiskową w sprawie budowy akwaparku w Krynicy-Zdroju, twierdzi burmistrz uzdrowiska Piotr Ryba. Ma to być jedna z największych tego typu atrakcji w Polsce. Park wodny miałby powstać do 2030 roku. Inwestycja, która będzie realizowana na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego Gromada w Czarnym Potoku, według wstępnych szacunków może kosztować ponad 400 milionów złotych. To jest naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie, mówił Piotr Ryba w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sącz.
3: To jest masa uzgodnień, masa sama projektowa, branżowa, sanitarna, technologiczna, ogrzewanie wody w nieckach, oczywiście tych krytych i oczywiście będzie część niecek odkrytych. Szacujemy, przy tak dużym zamierzeniu inwestycyjnym. Ja myślę, że to jest około 3 lat budowy. Zresztą inwestor na spotkaniu z radnymi w końcem tamtego roku deklarował, że taki sobie daje deadline, że to jest 5 lat od daty tego spotkania. I tutaj trzymamy się tego harmonogramu.
0: Jak dodaje burmistrz Krynicy-Zdroju, decyzja środowiskowa nie powinna być wydana później niż 8 miesięcy od złożenia wniosku. A jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestor może już w przyszłym roku posiadać pozwolenie na budowę.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Pierwszy weekend sierpnia w Żabnie będzie prawdziwym świętem muzyki i dobrej zabawy. Na początek Dni Żabna. W sobotę o 17:00 patriotyczny akcent Żabno śpiewa Niezakazane piosenki, czyli koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin z gościnnym udziałem zespołu Cantabile. O godzinie 18:30 burmistrz Żabna wręczy nagrody za osiągnięcia sportowe. Wieczorne koncerty tego dnia będą połączone z biesiadą taneczną. Niedzielna odsłona Dni Żabna rozpocznie się o 16:00 koncertem laureatów Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Rychotek. O 19:00 na scenie wystąpią Ania Rusowicz i Maja Sadowska. Gwiazdą wieczorą o 20:30 będzie Andrzej Piaseczny.

0: Dni Żabna odbędą się na placu przy hali sportowej przy ulicy Przybyszowskiego. Radio RDN Małopolska patronuje temu wydarzeniu. Z Mogilna w gminie Korzenna można pojechać do Medjugorje. Zostały ostatnie wolne miejsca na pielgrzymkę, mówi ksiądz Emil Myszkowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina, biskupa, który zaprasza do udziału w wyjeździe. Jak podkreśla kapłan, warto w te wakacje odwiedzić miejsce objawień Matki Bożej, którego klimat jest niepowtarzalny.
1: Byłem w tamtym roku, również inne osoby, i to przeżycie, które tam było naszym udziałem, jest zachętą, aby kolejny raz wybrać się w to miejsce, by przeżyć te szczególne chwile zamyślenia, modlitwy, refleksji nad swoim życiem i nad swoją wiarą. Głównym celem to jest właśnie pobyt w Medjugorje, tam uczestnictwo w nabożeństwach, ale oprócz tego zwiedzanie różnych ciekawych miejsc, jest czas również na chwile spędzone na plaży, aby była radość nie tylko ducha, ale również z pożytkiem dla naszego ciała.
0: Pielgrzymka odbędzie się od 8 do 16 sierpnia. O zapisach przeczytacie na naszej stronie rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Kto czekał, to się doczekał. No i właśnie, gdyby tak można było zatrzymać w miejscu te temperatury na tym poziomie 28 stopni, jaki dzisiaj jest zapowiadany maksymalnie, ale nie, jutro będzie jeszcze cieplej, do około 33, w piątek nawet 35-36, w sobotę tak, jeszcze cieplej. Chociaż do soboty może coś się zmienić, ale nie aż tak bardzo.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Prawie 8 minut po godzinie 12. Może niekoniecznie bajkowo, ale na pewno muzycznie przeniesiemy się teraz do 100-milowego lasu. A dzień dobry, mówi wam Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
5: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
10: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 17 minut po godzinie 12 na początku naszego muzycznego spotkania byliśmy w stumilowym lesie. No i pewnie niektórzy pamiętają Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Był pośród nich taki troszeczkę z nadpobudliwością psychoruchową, można by powiedzieć, tygrysek, który ciągle brykał na swoim ogonie sprężystym. A dzisiaj właśnie jest Dzień Tygrysa i to Światowy Dzień Tygrysa. Oczywiście ma to na celu przypomnienie o tych stworzeniach, żeby je chronić nieco, bo mają piękne skóry, piękne futra i wiadomo, co się z tym wiąże. Ale ten dzień można też potraktować jako okazję do powiedzenia komuś, kogo kochamy, na przykład w taki bardzo pieszczotliwy sposób: tygrysku. Bo czasem to mówimy misiu, a to różnie z tym bywa, jak to było w kabarecie potem.
2: Mów do mnie misiu, nie mów do mnie misiu, mów do mnie tygrysie, mów do mnie tygrysie.
1: No właśnie, mów do mnie tygrysie, tak śpiewali panowie z kabaretu potem. Jeszcze świętej pamięci Joanna Kołaczkowska, nieodżałowana. Kabaret potem, później kabaret hrabi. No i tak to się nam tutaj tygrysio zrobiło.

Światowy Dzień Tygrysa warto uczcić nie tylko króciutkim fragmentem piosenki Nie mów do mnie, misiu, mów do mnie, tygrysie, ale także tygrysim okiem Eye of Tiger. Piosenka o walce zewnętrznej, wewnętrznej, o mierzeniu się z samym sobą i z wszelkimi przeciwnościami losu na ringu, jakim jest życie albo bywa. Survivor, Eye of the Tiger.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 12 września legenda polskiego rocka i wyjątkowy głos Łukasza Drapały. Perfekt na żywo. To wieczór kultowych przebojów, wspomnień i emocji, które łączą pokolenia. Legendy nie przemijają.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Według prognoz dzisiaj cieplej powinno być w Nowym Sączu niż w Tarnowie. Co prawda tylko jeden stopień. Ale no zawsze coś. W następnych dniach już nie będziemy z tego pewnie tacy dumni i zadowoleni, ponieważ wszędzie będzie po prostu bardzo gorąco. I czy to będzie 36, czy 37, czy nawet 35 stopni, to będzie po prostu żar lał się z nieba.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Wygląda na to, że mamy dość spokojne popołudnie na drogach pod kątem korków przynajmniej. No parę ulic jest, które łamują się z tego schematu. Na przykład są to ulice Papieska, Marcinkowicka, Limanowska. To wszystko skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy w Chełmcu. Jeszcze to przedłużenie Papieskiej nie jest jakoś bardzo oblężone. To pewnie się zmieni w kierunku Podrzecza Świniarska późniejszym popołudniem. Za to już trzeba chwilę poczekać na obwodnicę północnej. Do ulic, które Wam jeszcze mogą przysporzyć teraz trochę problemów, dołącza się ulica Krańcowa, jadąc od ronda przy szpitalu do ronda przy galerii i Lwowska tak do ronda przy galerii gdzieś od swojej połowy Was nieco zatrzyma. Jeszcze przy niektórych skrzyżowaniach, na przykład na Wojowskiej, na Lwowskiej też jest więcej aut, ale jakichś szczególnych korków nie obserwujemy. W Biegonicach, jadąc ulicą Węgierską w stronę, tym razem Nowego Sącza jest dość duży ruch, także w okolicach Dąbrówki trzeba tam zwolnić, na pewno tempo będzie nieco wolniejsze niż kiedy indziej. Zaglądamy do Limanowej, tam tylko okolice rynku Jana Pawła II, troszeczkę Marka, troszeczkę Matki Boskiej Bolesnej. W zasadzie dzisiaj jest bardzo dobra sytuacja, tam korkowa na drogach. Małe utrudnienia na ulicy Krakowskiej, jadąc w stronę ulicy Lipowej, czy też ronda w Sowlinach. Tam są roboty drogowe, więc może Wam to przysporzyć trochę problemów, ale tylko trochę, mam nadzieję. Jeśli chodzi zaś o Gorlice, to od Zawodzia zaczyna się korkować ulica Kościuszki, od drugiej strony też trochę ciasno na Parkowej, na której też dodatkowo miejscami są roboty drogowe. Na Sienkiewicza bardzo krótki korek przy wjeździe do centrum, na Mickiewicza też jest większy ruch, na Bieckiej i Legionów Kołłątaja, ale nie można powiedzieć, że tam są korki. To się pewnikiem zmieni i to całkiem niedługo. Przenosimy się jeszcze do Tarnowa na ulicy Krakowskiej, do Narutowicza. Od Narutowicza też jadąc jest już ciaśniej. Ulica Szkotnik i Mościckiego, szczególnie w okolicach skrzyżowania Narutowicza i Tuchowska. Też w okolicach skrzyżowania Konarskiego, Gumniska. Również przy skrzyżowaniu też Gumniska z Mostową. Lwowska miejscami, tam jest ruch wzmożony. Na Mickiewicza również, na Słonecznej i Starodąbrowskiej w okolicach ronda i na Klikowskiej ze Słowackiego.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Z Alicją Keys przenieśliśmy się do Nowego Jorku. Tam chyba też dzisiaj gorąco i gorąco robi się w naszym kraju, ale nie tylko, bo upały powracają też do Czech po krótkim ochłodzeniu. No i dzisiaj temperatura przekroczy miejscami 32 stopnie, a pod koniec tygodnia ma być tam jeszcze cieplej. Meteorolodzy ostrzegają, że kolejna fala gorąca pogłębi suszę i zwiększy zagrożenie pożarowe. A o szczegółach Wojciech Stopba.
1: Najcieplej będzie początkowo w środkowych i północno-zachodnich Czechach oraz na południu Moraw. W kolejnych dniach upały dotrą także w pozostałe części kraju z wyjątkiem obszarów górskich. Synoptycy nie przewidują jednak równie wysokich temperatur jak te, które odnotowywano w Czechach pod koniec czerwca. To wtedy padł nowy krajowy rekord ciepła, który wyniósł 41,9 stopnia. Meteorolodzy zwracają uwagę na zagrożenie suszą. Opadów ma być niewiele, gleba będzie szybko wysychać, a niedobory wody pogłębią się. Znacznie wzrośnie też ryzyko pożarowe, dlatego władze już teraz apelują o nierozpalanie ognisk w lasach.
0: Generalnie w ogóle w lasach nie powinniśmy rozpalać ognisk, no chyba że na polanach, w miejscach do tego szczególnie przeznaczonych. Tylko i wyłącznie zresztą. Za 8,5 minuty będzie 13.

Ania po Ani, Ania Dąbrowska, teraz Ania Rusowicz. Za około 3 minuty będzie godzina 13, a w wiadomościach o 13 zawitamy m.in. w Laskowej czy w Krużlowej.

0: Reklama.
1: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. 2 dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil? Zapraszamy do Laskowej. Do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton cross Laskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa. 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo.
0: Po reklamie.
2: Będą kolejne rozmowy związkowców i zarządu Grupy Azoty. Po nocnym pożarze w Tarnowie przy ulicy Sowieńskiego miasto zapewniło pomoc poszkodowanym. W Kruszlowej już jutro rozpocznie się wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. 13 wiadomości, Ewa Biedroń. Pracodawca przyjął nasze żądania w całości, ale przed nami jeszcze długa droga negocjacji. Tak spotkanie pomiędzy zarządem Grupy Azoty a organizacjami związkowymi podsumowują sami związkowcy. Rozmowy są pokłosiem ogłoszonego przez związkowców pogotowia strajkowego i wszczętego sporu zbiorowego. Przewodniczący Solidarności w Grupie Azoty Artur Jasiński mówi radiu RDN Małopolska, że pracownicy są już zwodzeni od lat i ich cierpliwość się skończyła. Dlatego domagają się, by podczas rozmów był obecny prezes Grupy Azoty, a wszystkie rozmowy mają być nagrywane.
3: Zażądaliśmy, żeby wszystkie te spotkania były nagrywane, żeby nie było jakiejś takiej przestrzeni na swobodną interpretację, więc zażądaliśmy i to, co zostało przyjęte, żeby te wszystkie nasze spotkania były nagrywane, był z tego robiony stenogram i na podstawie tego stenogramu później protokoły, które wszyscy podpiszemy. Też wyartykułowałem, że dobrze by było, żeby jednak pan prezes uczestniczył w tych naszych rokowaniach, bo to jest jednak autorytet i jest władny, tak, żeby podejmować decyzje.
2: Rozmowy mają być kontynuowane w piątek. Trwa wyjaśnienie okoliczności nocnego pożaru, do którego doszło w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego przy ulicy Sowieńskiego w Tarnowie. W wyniku tego zdarzenia ewakuowano 27 osób, a dwóch mężczyzn w wieku około 60 lat trafiło do szpitala. Równolegle uruchomiono pomoc dla mieszkańców dotkniętych pożarem. Jak poinformował prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, poszkodowani zostali objęci wsparciem Centrum Usług Społecznych. 7 osób skorzystało z przygotowanych przez miasto lokali tymczasowych. Jak już informowaliśmy, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb tuż po północy. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań, ale jak mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, pomocy wymagali także pozostali lokatorzy.
4: Na miejscu rozwinięty pożar mieszkania, silne zadymienie na klatce schodowej na wyższych kondygnacjach. Wymagana była praca w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po uzyskaniu dostępu do mieszkania potwierdzono obecność 2 osób, które zostały ewakuowane przez strażaków i przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Równolegle prowadzono ewakuację przy wsparciu funkcjonariuszy policji z pozostałych mieszkań, które nie zostały objęte pożarem. Łącznie ewakuacja wymagana była w stosunku do 27 osób zamieszkujących budynek.
2: W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, zespoły ratownictwa medycznego, policja, także pogotowie energetyczne i gazowe.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: W Kruszlowej już jutro rozpocznie się wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Przez cały tydzień aż do 6 sierpnia przed cudowny obraz przebywać będą wierni z różnych części diecezji tarnowskiej. Jak zawsze przynoszone są tutaj przez nich prośby i podziękowania za wyproszone łaski, mówi wikariusz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny ksiądz Fabian Gremski.
6: Wielu pielgrzymów przybywa także pieszo, co nas cieszy, że 10 parafii organizuje się i przychodzi specjalnie na ten odpust pieszo, by uczestniczyć w tych uroczystościach odpustowych. Cały czas przygotowujemy oczywiście sanktuarium, miejsce, ale i duchowo omodlamy ten czas. Również organizujemy ludzi, którzy angażują się w liturgię.
2: Obchody rozpoczną się modlitwą za najmłodszych. Każdy dzień będzie dedykowany innym grupom, m.in. młodzieży, osobom chorym, starszym, strażakom czy pracownikom służby zdrowia.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Phil, Mezo i Pogwizdani to gwiazdy festiwalu Śliwki, Miodu i Sera w Laskowej. 15. edycja imprezy ma rozbudowany program. Przez 2 dni mieszkańcy całego regionu będą mogli bawić się na terenie stadionu Laskowia. Na uczestników czekać będą stoiska z lokalnymi produktami, degustacje, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, Luna Park i wiele innych niespodzianek. W planie także turniej wsi, start biegu półmaraton Cross Laskowa, impreza taneczna pod gwiazdami czy widowisko multimedialno-pirotechniczne. Wszystko odbywać się będzie w sobotę i w niedzielę. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym festiwalu. Kino plenerowe Radia RDN Małopolska wyrusza w region. Gdzie się spotkamy? W Wierzchosławicach będzie można zobaczyć film Pod gwiazdami. Będziemy gościć tutaj w czwartek z kinem plenerowym. O 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zostanie wyświetlony film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Organizatorzy zachęcają, by przyjść już o 19.30. W ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej zaplanowano konkurs Aktywne Wakacje w Wierzchosławicach. W piątek z kinem plenerowym będziemy w Ryglicach na parkingu przy budynku Centrum Usług Społecznych o 20.30. Będzie można zobaczyć film W głowie się nie mieści. Będzie także darmowy popcorn. A w sobotę zaparkujemy w Tarnowie. Wygodne radiowe leżaki rozłożymy na placu zabaw przy ulicy Sucharskiego, gdzie o 20.30 wyświetlimy film Asterix i Obelix. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Od 26 do 28 stopni maksymalnie i dzisiaj temperatury odczuwalne wcale nie będą niższe, wręcz przeciwnie. A szczególnie, że dzisiaj nam mocno wiatr nie powiewa, także nie możemy też liczyć na chłodzenie z jego strony. Ochłodzić się będzie można za to poranną porą, ponieważ wtedy około 14 stopni, no i tak będzie cieplej niż dzisiaj było.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Sześć i pół minuty po godzinie 13. Teraz z Sarsą na trasie, a później trasa nasza będzie dość daleka, bo zawitamy aż w Korei Południowej. Zapraszam Państwa serdecznie.

0: Na trasie byliśmy z Sarsą, ale na trasie Ptaszkowa Krużlowa jest zamknięta droga. Tutaj mamy wiadomości z pierwszej ręki. Bardzo za nie dziękuję. Za chwilę polecimy do Korei.
1: Reklama.
2: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
5: Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. O 15.00 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam. Dziś kolejne wakacyjne spojrzenie na dość odległy azjatycki kraj, który jednak staje się nam coraz bliższy, no bo w sumie można polecieć tam w każdej chwili. Ale dziś zwiedzimy go jeszcze z dystansu. Jest to oczywiście Korea Południowa. Zwiedzimy ten kraj z naszym gościem, którym ponownie jest Aneta Urban. To lecimy! Czy było coś, co sprawiało ci tam trudność jakąś szczególną?
2: Nie. Wszystko było dla mnie, mimo tego, że nie znam alfabetu koreańskiego, to właściwie wszelkie oznakowanie, też jakieś próby kupienia czegoś w sklepie, no były na tyle przejrzyste, na tyle łatwe i Koreańczycy też mówią po angielsku, że właściwie to nie przypominam sobie, żebym miała z czymś problemy. Ja myślę, że Koreańczycy, z tego co zaobserwowałam, są bardzo dobrze zorganizowani, zdyscyplinowani i chyba przygotowani na każdą ewentualność. Zwłaszcza jak jeździłam metrem, to było bardzo dużo takich filmików instruktażowych, jak reagować na różne zagrożenia, które pojawią się w metrze. Także wszędzie były maski, były gaśnice, były procedury, jak zachowywać się w trakcie jakiegoś zagrożenia. Więc oni taką kwestię bezpieczeństwa i tej organizacji i oznaczania wszystkiego mają opanowane do perfekcji, dlatego myślę, że nie sprawia trudności w ogóle samo przemieszczanie się po tym mieście.
1: A płatności elektroniczne?
2: Wszędzie. Nie ma z tym problemu. Faktycznie ja nie wymieniam w ogóle gotówki, tylko cały czas płaciłam kartą i nie było żadnego miejsca, żebym musiała faktycznie tej gotówki użyć.
1: Czyli przynajmniej w Seulu jest tak, że można wszędzie płacić kartą.
2: I w Busanie też tak było.
1: A na przykład jak byłaś w sklepie, czy były produkty, których ci brakowało, które ojeju, w Polsce to by było tutaj, albo w Polsce to by było to, a tutaj nie ma?
2: Ponieważ byłam krótko, to raczej nie tęskniłam za żadnym produktem, ale to co zauważyłam, to faktycznie chleb. Chleb chyba nie jest czymś oczywistym. W tych sieciówkach, tu mówię o takiej sieciówce jak CU, 7-Eleven, no to takiego chleba, żeby sobie kanapkę zrobić, no to nie było. Natomiast myślę, że tyle dobrych rzeczy było w ramach tego asortymentu, że nawet nie pomyślałam, żeby jeść ten chleb.
1: Podawanie dwiema rękami. Czy nauczyłaś się tego w trakcie pobytu w Seulu, że coś odbieramy od kogoś i podajemy dwiema rękami, dokonując na przykład nawet płatności elektronicznej?
2: Muszę przyznać, że nie podawałam na pewno dwoma rękami. Jedyne, co robiłam, to podawałam kartę po prostu na blat. Nie bezpośrednio do ręki, ale na blat i później ona była brana przez sprzedawcę.
1: A, czyli tak można to obejść też.
2: Tak, tak, tak.
1: W restauracji czy sam kelner do was podchodził, czy trzeba było wołać?
2: O właśnie, tu jest wątek, który myślę, że dla osób nieśmiałych jest zbawienny, dlatego że w wielu restauracjach w Korei są ekrany. I jak już przebrnie się przez koreański alfabet i znajdzie menu po angielsku, to one są bardzo wygodne, dlatego że po prostu klika się w zdjęcie i w ten sposób zamawia jedzenie, które w przeciągu 5 minut po prostu przynosi kelner do stolika, więc właściwie nawet nie trzeba się za bardzo konfrontować z kelnerem i martwić, że jakiś językowy lapsus się trafi.
1: Zostawiłaś napiwek?
2: Nie. Nie zostawiałam, bo wiedziałam, znaczy nie wiem, czy tak jest w Korei, ale wiem, że na pewno w Japonii to nie jest grzeczne zostawiać.
1: No i podobnie właśnie jest w Korei.
2: No właśnie, więc nawet na to nie wpadłam. Nie zostawiałam.
1: Tam wręcz ponoć to jest obraźliwe, kiedy zostawia się napiwek. Drodzy Polacy, którzy nie za bardzo przepadacie za zostawianiem napiwków, Korea jest dla was wymarzonym miejscem, jeśli chodzi o restaurację chociażby.
2: Tak, dokładnie.
1: Jak smakują koreańskie przekąski? Tak samo jak polskie?
2: Nie. To, co wyczuwalne jest, to połączenie takiego ostrego smaku ze słodkim. Więc to jest, przynajmniej dla mnie, było to zaskakujące. I to w najbardziej ostrych nawet chipsach ten słodki smak jest wyczuwany.
1: Czyli dobre takie niezasłodkie tam nie zadziała.
2: Nie, nie. I na pewno trzeba się przygotować też na moc ostrych rzeczy. Jeśli ktoś lubi ostre rzeczy, to myślę, że w Korei te ostre rzeczy są razy pewnie 10.
1: Jest tam bezpiecznie?
2: Jest bardzo bezpiecznie. Tu faktycznie, jeśli ktoś myśli o samotnej podróży do Korei, do Seulu, to myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań.
1: Gdyby ktoś z naszych słuchaczy zapragnął wybrać się do Korei Południowej, północnej nie polecamy, ale do południowej jak najbardziej, no to tak, musi sobie przygotować kilka tysięcy złotych na przelot. Od dwóch z kawałkiem, tak, jeśli ktoś chce lecieć z przygodami, tak jak nasz gość. Znaczy z przygodami, z przesiadkami, powiem tak. I jak długo leciałaś?
2: 14 godzin z przesiadkami.
1: Ile przesiadek było?
2: Jedna przesiadka.
1: Czyli 2000 z kawałkiem, to już było w dwie strony, tak?
2: To już było w dwie strony, było to odpowiednio wcześniej kupione. I tutaj muszę nadmienić, że warto być elastycznym i nie leciałam z Polski. To też jest ta kwestia, która zagwarantowała mi to, że było trochę taniej. Bo leciałam z Wiednia, więc też warto szukać w innych stolicach europejskich.
1: Jeśli ktoś chce wybrać lot z górnej półki bezpośredni, to około 5-6 tysięcy pewnie
2: trzeba.
1: Myślę,
2: że tak. Pewnie trzeba się liczyć z takim wydatkiem.
1: Na codzienne potrzeby mniej więcej na tydzień ile trzeba wydać?
2: Powiem tak, że jedzenie jest zaskakująco tanie, że faktycznie taki dobry obiad można już za 30 zł zjeść, nawet z napojem. Moim zdaniem jest tanio, jest przystępnie. I noclegi, sam nocleg w Seulu też raczej należał do tych tańszych.
1: Są jakieś malutkie bardzo te miejscówki noclegowe, czy można znaleźć normalny standard, taki jak w Polsce, jeśli chodzi o wielkość?
2: Moje mieszkanie miało 20 parę metrów, więc uważam, że jak na dwie osoby, no to wystarczająco.
1: Spore.
2: Więc nie miałyśmy poczucia klaustrofobii. Ale oczywiście to wszystko zależy od pieniędzy. Jeśli ktoś ma po prostu większy budżet, to myślę, że spokojnie i hotele oferują większe przestrzenie. I na pewno też mieszkania prywatne można znaleźć o większym metrażu.
1: To nasze spotkanie zakończmy kulinarnie. Taki przykładowy posiłek, który towarzyszył ci w któryś dzień.
2: Tak jak wspomniałam, kimchi króluje, onigiri. Onigiri jest to taka kulka ryżowa wypełniona różnym nadzieniem. Może być to na przykład tuńczyk, może być to jajko. Natomiast onigiri w wersji koreańskiej wypełnione właśnie było kimchi, czyli było na ostro. Później na obiad to wszelkiego rodzaju zupy. Oczywiście kimchi, ryż, kilka elementów. I na kolację, nie wiem, może być kimbap albo pierożki gyoza.
1: A kimbap to jest co?
2: To jest właściwie sushi koreańskie. Tu trzeba się liczyć z tym, że dobrze zapytać o to, jak ostre to jest, bo Koreańczycy po prostu bardzo dużo używają chili i lubują się w czosnku, więc wszystko jest bardzo dobrze doprawione. Więc ktoś, kto albo jest wrażliwy na takie smaki, albo nie lubi ostrych rzeczy, no to tu musi uważać.
1: Czyli jak jest jakieś danie, które wygląda choć trochę czerwono, a nie jest to deser z truskawkami czy wiśniami, to może się liczyć z tym, że jest ostre po prostu.
2: Tak, i mało tego, czasami te sygnały ostrzegawcze nie są tak widoczne, więc nawet jak to nie jest czerwień, tylko taka przystępna zieleń albo bardzo sympatycznie wyglądające danie, no to może oznaczać, że może być bardzo ostre. No najlepiej pytać po prostu.
1: Menu dziecięce można sobie wybrać wtedy, bo chyba dla dzieci są jakieś opcje mniej ostrych rzeczy, miejmy nadzieję.
2: Pewnie tak, pewnie gdzieś w tych restauracjach można.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwa i moim gościem była Aneta Urban, która całkiem niedawno odwiedziła Koreę Południową.
2: Byłam, polecam, proszę się nie bać.
0: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Dzisiaj od 26 do 28 stopni. Do jutra jeszcze temperatura wzrośnie do około 33, a nawet 34. Z dnia na dzień będzie jeszcze goręcej. Ciśnienie wzrosło od wczoraj, ale teraz ma już tendencje spadkowe. No czego właśnie nie można o temperaturze powiedzieć? Przynajmniej zdecydowany jak zwykle jest biometr i jak zwykle jest niekorzystny.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Jeśli komuś już teraz bardzo gorąco, to dla ochłody piosenka pod tytułem Stygnie lato.

0: Reklama.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Nadpodziw spokojnie w Nowym Sączu i okolicach dzisiaj na drogach. W Wielogłowach co prawda już tam pewnie zacznie się robić kolejka samochodów, zacznie się tam tworzyć przynajmniej mały korek, bo już widać, że więcej samochodów się pojawia, ale korka tam jeszcze nie ma. W kilku miejscach, oczywiście przy skrzyżowaniach, przy rondach, wiadomo, że jest ciaśniej, na Limanowskiego i Zygmuntowskiej. Także jeszcze na Węgierskiej, na odcinku Biegonickim nie jest ciasno. Urząd gminy Chełmiec, tamte ulice towarzyszące temu miejscu są nieco ciasne, wiadomo, no ale właśnie jeszcze nie jest najgorzej. Zaglądamy teraz do Limanowej i tutaj w zasadzie takie trzy ulice jak Tarnowska, Witosa oraz Jana Pawła II, no może jeszcze Matki Boskiej Bolesnej i Marka, do tych ulic można dołączyć. To są ulice, które teraz trochę Was spowolnią. Na Piłsudskiego też więcej samochodów. No ale to nie jest chyba jeszcze ta pora, albo po prostu dzisiaj będzie spokojniejszy dzień. Za to spokojnie nie jest w Gorlicach. Krajowa 28 od jednej i od drugiej strony jest nieco przynajmniej przykorkowana. Także ulice Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów Bieska, Kołłątaja również są dość ciasne o tej porze i nie tylko o tej. A Tarnów to Klikowska, Krakowska, Szkotnik, trochę na Rutowicza też jest tam ruch wzmożony. Oraz na Lwowskiej, szczególnie przy Orkana i na Starodąbrowskiej ze Słoneczną i księdza Romana Sitki. A tak, jeszcze jedziemy dość spokojnie i płynnie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

0: za 11.14 zajrzymy teraz do muzycznego kalendarza i tutaj kłania się nam rok 56, czyli dokładnie 70 lat temu. Carl Perkins zdobył szczyt brytyjskiej listy singlem Blue Suede Shoes. Pomysł do skomponowania piosenki dał Perkinsowi Johnny Cash w trakcie wspólnej trasy koncertowej Perkinsa, Casha i Presleya na południu Stanów Zjednoczonych. Ponoć tytuł piosenki wywodzi się z żargonu amerykańskich lotników stacjonujących w Niemczech, którzy swoje żołnierskie obuwie nazywali właśnie błękitnymi zamszakami Blue Suede Shoes. No i teraz będzie ta piosenka, po której wokalista Perfektu w nocy nie mógł spać, kiedy ją usłyszał.
1: Well, it's one

Jeśli są tutaj wśród nas melomani albo tacy, którzy na przykład chcieliby rozpocząć swoją karierę muzyczną w dziedzinie improwizacji organowej, no to będzie dla was specjalne zaproszenie w wiadomościach już za 4 minuty.

Nie pokazuj mi już więcej swoich zdjęć. Widziałem je, gdy nie było cię. I widziałem dużo więcej w głowie. Nakręciłem sobie film o tobie, wiesz. Ryzykownie jest, gdy po wszystkim znów ty.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
2: W Sejmie będzie nowy klub poselski. Budynek szkoły w Łęce został zrównany z ziemią. Powstanie tu nowoczesne boisko sportowe. Tarnów ponownie stanie się miejscem sportowej rywalizacji połączonej z pamięcią o świętym Maksymilianie. 14 wiadomości Ewa Biedroń, a zaczynamy od utrudnień na autostradzie 4 na wysokości Wierzchosławic. To 483 km. Lewy pas w stronę Krakowa jest zablokowany po zderzeniu dwóch pojazdów. Samochód osobowy najechał na tył drugiej osobówki. Samochodami podróżowali sami kierowcy. Ruch w stronę Krakowa odbywa się tylko prawym pasem. W tym miejscu tworzy się zator. Uważajcie, na miejscu pracują służby. Klub Poselski Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego może działać nawet od jutra, jeżeli zostaną spełnione formalności, zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podczas konferencji prasowej w Sejmie marszałek Izby dodał, że nowy klub być może zacznie działać jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu.
3: Jeżeli powstanie klub, wpłynie odpowiednie pismo, zostanie ono sprawdzone pod względem formalnym, no to klub zacznie funkcjonować od dziś, czyli już w głosowaniach, które będą miały miejsce w komisjach od jutra, w głosowaniach, które będą miały miejsce w piątek, będziemy mieli zarejestrowany nowy klub. Tu będzie normalna procedura.
2: Marszałek Sejmu powiedział, że założenie i przynależność do nowego klubu automatycznie oznacza wyjście z poprzedniego. Dodajmy, że były premier Mateusz Morawiecki oraz osoby związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus formalnie są jeszcze członkami PiS-u. Sprawą braku złożenia przez nich deklaracji o przynależności do partii zajmie się teraz rzecznik dyscypliny partyjnej, który może zdecydować o ich wykluczeniu. Tymczasem Mateusz Morawiecki ogłosił założenie własnego klubu parlamentarnego. Znajdzie się w nim 40 posłów oraz jeden senator. Budynek szkoły podstawowej w Łęce został zrównany z ziemią. Chodzi o dawną siedzibę tej placówki, która została wyburzona. W jej miejsce zbudowane zostanie nowoczesne boisko sportowe. Tylko dzięki tej rozbiórce możliwe jest powstanie takiego terenu, a później przeprowadzenie rozbudowy szkoły, mówi wójt gminy Korzenna Leszek Skowron.
4: Boisko było uzależnione właśnie od planów inwestycyjnych kubaturowych. Pomiarowe boisko to musiało być zaplanowane na miejscu starej szkoły. No i tak się złożyło, że najpierw otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę boiska, a nie wiedzieliśmy, co ze szkołą. Nie ukrywam, że podjęliśmy już pewne takie działania, które polegają na tym, że podpisałem umowę na budowę szkoły, jednocześnie czyniąc starania na

0: pozyskanie środków i w tym momencie wykorzystać chcemy ten okres wakacyjny, żeby po prostu te najbardziej uciążliwe dla szkoły prace wykonać.
1: Budynek nowej części szkoły ma być gotowy już pod koniec listopada tego roku. Wtedy będzie można korzystać z nowego boiska. Natomiast w nowym budynku znajdą się sale lekcyjne dla uczniów podstawówki oraz oddziału przedszkolnego. Koszt tych prac to ponad 4 miliony złotych, z kolei budowa boiska pochłonie ponad 1 milion złotych.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Trudno uwierzyć w to, co się stało. Wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności, mówi Radiu RDN Małopolska pani Krystyna, mieszkanka Medjugorje. Tymczasem miejscowa prokuratura zajmuje się sprawą Polaka, który jest podejrzewany o akty wandalizmu w tym słynnym sanktuarium.
3: To po prostu szok dla mieszkańców. Modlimy się, pościmy, ale jak nasi stary tutaj mówią, to tylko jest potwierdzenie, że tu Matka Boża jest. Już tak szybko wszystkie parafianie ogarniają to, że wszystko się wraca do normalności, że festiwal będzie, nic nie będzie zamknięto. Już tam na Górze Objawienia chłopaki się na kole czyszczą te napisy tam od tych farby. Także dzięki Bogu, że niedługo będzie wszystko wracać do normalności.
1: Mówiła właścicielka hotelu w Medjugorje, do którego przyjeżdża dużo grup z Polski, w tym także z diecezji tarnowskiej. Więcej o tym, co wydarzyło się w Medjugorje, piszemy na naszej stronie rdn.pl.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W przyszłą sobotę, 8 sierpnia, Tarnów ponownie stanie się miejscem sportowej rywalizacji połączonej z pamięcią o świętym Maksymilianie. Tego dnia odbędzie się koszycko-kolbiański bieg Dar Życia organizowany przez Radę Osiedla nr 15 Koszyce. Trwają zapisy. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z trzech dystansów, 60 lub 42 km. Start maratonu zaplanowano na godzinę 7. Zawodnicy wystartują z Zakliczyna, a organizatorzy zapewniają im transport na miejsce startu. Meta maratonu znajdować się będzie na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Biegi na 6 i 10 kilometrów rozpoczną się o godzinie 8. Zarówno ich start, jak i meta zlokalizowane będą przy Placu Zabaw na Sucharskiego. Nie zabraknie również propozycji dla miłośników Nordic Walking. Uczestnicy marszu z kijkami pokonają 6-kilometrową trasę, również rozpoczynając i kończąc rywalizację przy ulicy Sucharskiego. Zapisy na koszycko-kolbiański bieg Dar Życia prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej dostępne. Startu.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dzisiaj prawie bezchmurnie, a co najwyżej zachmurzenie małe, z bardzo dużymi przejaśnieniami, a te przejaśnienia powodują wzrost temperatury. Bardzo szybki, ale jutro będzie już powyżej 30, bo dzisiaj jeszcze do 30, przynajmniej w cieniu. Termometry nie dobiją, ale jutro do 33-34 stopni. Biometr niekorzystny, ciśnienie delikatnie zaczęło spadać.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Odbyliśmy już dzisiaj z naszym gościem podróż do Korei Południowej. To dzisiaj z Jerzym Olszówką jeszcze po godzinie 14 odbędziemy podróż muzyczną.

0: Reklama.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
2: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
3: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni, 39,99.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
6: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Kto korzystał choćby raz z usług biura podróży, wie, co to znaczy last minute. Oferty last minute są dla turystów, którym zależy na wypoczynku, ale nie mają sprecyzowanych wymagań co do kierunku, a decyzje o wyjeździe mogą podjąć z dnia na dzień. Szukając wycieczki, mając na uwadze tanie wypoczywanie, która nie uszczupli znacząco ich portfela, turyści często pytają o last minute, a biura podróży przedstawiają listę miejsc i terminów. Przy okazji, Last Minute to też polski film fabularny z 2013 roku w reżyserii Patryka Wegi. Tytuł filmu nawiązuje właśnie do oferty biura podróży typu Last Minute. Bohaterowie tego filmu, aby wrócić do Polski z Egiptu, musieli zarobić na bilet powrotny. Taniej, ale mniej komfortowo. Zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę nie zawsze się opłaca. W każdym razie, podróżując w systemie Last Minute, gotowym do drogi trzeba być zawsze. Dziś albo jutro, najdalej we wtorek, kroi się podróż na plażę, która nie ma końca. Halina Frąckowiak podpowiada, co należy w taką podróż ze sobą zabrać. Kiedy nagrała piosenkę Bądź gotowy dziś do drogi, o ofertach last minute nikt jeszcze nie słyszał. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pojęcie last minute rozpropagowały w Stanach Zjednoczonych w latach 80. linie lotnicze wyprzedające miejsca na pokładach krótko przed wylotem. Później przechwyciły to biura podróży. Słowa Marek Dutkiewicz, muzyka Katarzyna Gertner, piosenka z 1974 roku. Halina Frąckowiak, Bądź gotowy dziś do drogi.

0: Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Kto na najbliższe dni zaplanował sobie urlop i liczył, że na przykład z last minute poleci sobie do ciepłych krajów, no to wcale nie musi tego robić. Mamy ciepłe kraje w Polsce.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie. 14.30, wiadomości, Ewa Biedroń. Pracodawca przyjął nasze żądania w całości, ale przed nami jeszcze długa droga negocjacji. Tak wtorkowe spotkanie pomiędzy zarządem grupy Azoty a organizacjami związkowymi podsumowują sami związkowcy. Rozmowy są pokłosiem ogłoszonego przez związkowców pogotowia strajkowego i wszczętego sporu zbiorowego. Przewodniczący Solidarności w grupie Azoty, Artur Jasiński, mówi radiu RDN Małopolska, że pracownicy są już zwodzeni od lat i ich cierpliwość się skończyła. Dlatego domaga się, by podczas rozmów był obecny prezes grupy Azoty, a wszystkie rozmowy mają być nagrywane. Te rokowania mają być kontynuowane w piątek.
2: Proces tych rokowań trochę potrwa, tak? No bo to jest bardzo skomplikowana materia. Po pierwsze, przygotowujemy też już pismo do zarządu z prośbą o udostępnienie informacji, danych finansowych, danych wynagrodzeń i tak dalej. Rzeczy, które pozwolą nam dojść do jakichś wniosków, no bo druga strona mówi, że nie może spełnić finansowych żądań, ponieważ jest trudna sytuacja ekonomiczna. Media komunikują trochę coś innego, więc chcemy mieć czarno na białym, wiedzieć, gdzie jest w końcu ta prawda, tak? No bo mamy sprzeczne komunikaty.
0: Związkowcy domagają się m.in. podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, przywrócenia świadczeń pracowniczych, wzmocnienia praw organizacji związkowych oraz przestrzegania przepisów dotyczących terminowego przekazywania informacji. Więcej o tym piszemy na naszej stronie internetowej.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dziś i jutro nie przejedziecie 3-kilometrowym odcinkiem drogi powiatowej Ptaszkowa-Wojnarowa. Utrudnienia są między Ptaszkową, Starą Wsią i Krużlową Wyżną między godziną 7 a 17. Mają związek z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu, mówi Wojciech Błażusiak, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu.
4: To jest kolejny etap, ale już na szczęście ostatni na tym odcinku, gdzie takowe przymknięcia będą. Nowa, ostatnia warstwa już będzie wykonywana i potem wykonawca ma taki plan, żeby po tym uroczystym odpuście parafialnym w Krużlowej przenieść się do centrum miejscowości Krużlowa, gdzie tam te prace będą wykonywane i zakładamy, że na koniec września całość powinna być wykonana. Już cały odcinek, powiedzmy, od Ptaszkowej powinien mieć już nową nawierzchnię.
0: Objazd zamkniętego odcinka jest możliwy drogą krajową nr 28 oraz drogami powiatowymi Paszyn, Mogilno, Krużlowa lub Grybów, Krużlowa.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W centrum Barcic może zrobić się bardziej bezpiecznie. Chodzi szczególnie o okolice tutejszej szkoły podstawowej, która znajduje się przy drodze powiatowej prowadzącej do Woli Kroguleckiej. Jak alarmują radni gminy Stary Sącz, szczególnie w czasie roku szkolnego dochodzi tutaj do wielu wykroczeń. W godzinach porannych, gdy dzieci idą do szkoły, wielu rodziców jadących samochodem łamie przepisy między

0: No mam nadzieję, że tutaj te ustalenia dzisiejsze pomogą, można powiedzieć tak, w 80% zaradzić temu problemowi i będzie dobrze.
1: Wstępnie ustalono, że przy szkole może powstać wyniesione przejście dla pieszych, które sprawiłoby, że kierowcy musieliby zwolnić. A na pasie zielonym pojawią się dodatkowe barierki ochronne, które uniemożliwią parkowanie samochodów na zakazie. Jest także szansa na umieszczenie w tej okolicy kamer monitoringu. Przez ponad 250 lat był świadkiem historii Zakliczyna, służył jako dom mieszkalny, dawał schronienie partyzantom Armii Krajowej, a później stał się miejscem pielęgnowania pamięci o regionie. Dziś zabytkowy dom pod Wagą rozpoczyna nowy rozdział. Po kompleksowym remoncie konserwatorskim będzie ponownie udostępniany zwiedzającym, stając się jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych miasta. Obiekt znajduje się przy ulicy Mickiewicza, prowadzącej z rynku do kościoła świętego Idziego Opata w Zakliczynie. Remont kosztował ponad 1 000 000 zł. Opiekę nad odnowionym zabytkiem przejmie Zakliczyńskie Centrum Kultury, które będzie udostępniać dom pod Wagą zwiedzającym. Jak wygląda to miejsce, możecie zobaczyć na naszej stronie rdn.pl.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W najbliższym czasie możecie zapomnieć o parasolach, ale warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Kilka dni z rzędu czekają nas upały z temperaturami powyżej 30 stopni, a nawet powyżej 35 stopni. Kto niezbyt dobrze znosi taką pogodę, to niech w miarę możliwości nie wychodzi wtedy z domu, przynajmniej na dłużej i przynajmniej w porze innej niż poranna czy późnowieczorna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
8: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
11: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: I jedziemy z Marią Mułką, bo już kwadrans do 15 nam pozostał.
2: Dzień dobry, jedziemy przez utrudnienia te między innymi jeszcze na krajowej, na autostradzie A4 na wysokości Wierzchosławic. Lewy pas w stronę Krakowa był do niedawna całkowicie zablokowany po zderzeniu dwóch pojazdów samochodu osobowego, który najechał na tył drugiej osobówki. Autami podróżowali sami kierowcy. Ruch w stronę Krakowa już odbywa się zarówno prawym, jak i lewym pasem, ale uważajcie, tutaj warto zwolnić, bo wciąż mogą tu pracować służby, no i obsługa lawety, która usuwa jeden z samochodów. Jeśli jesteśmy już w tym regionie, to popatrzmy, co dzieje się w Tarnowie. Na ulicach miasta już coraz więcej samochodów, między innymi utrudnienia pojawiają się na ulicy Kwiatkowskiego, Krakowskiej, Szkotnik, Klikowskiej, Lwowskiej, Mickiewicza czy Słonecznej. Przypomnijmy też, że w tym regionie od 20 lipca jest tymczasowa organizacja ruchu w rejonie mostu na rzece Wielopolce w Brzeźnicy w gminie Dębica. Zmiany są związane z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej oraz budowie ścieżki rowerowej. Mogą występować tutaj utrudnienia w ruchu. Stała organizacja ma zostać przywrócona dopiero pod koniec października. No a patrząc także na te okolice, mamy między innymi zakorkowany, a przynajmniej większy ruch w centrum Zakliczyna, sporo samochodów w Brzesku na ulicach Mickiewicza czy Księdza Popiełuszki. Mamy też nowe utrudnienia na Sądecczyźnie, te związane są z zamkniętą drogą relacji Ptaszkowa-Wojnarowa, konkretnie w miejscowościach Ptaszkowa, Stara Wieś i Kruszlowa-Wyżna. Wykonywana jest tutaj warstwa ścieralna asfaltu. Prace zaplanowane są dziś i jutro między 7 a 17, co oznacza, że trzeba wybierać w tym czasie objazd między innymi drogą krajową 28, ale też drogami powiatowymi Paszyn-Mogilno-Kruszlowa lub Grybów-Kruszlowa. Zdecydowanie wybierajcie te miejsca, szczególnie o tej porze możecie też liczyć się ze sporymi utrudnieniami na wylotówkach z Nowego Sącza. To między innymi Krajowa 75 przez Wielogłowy, Wielopole, ale też już coraz więcej samochodów na Barskiej Pierzkowskiego, na Lwowskiej, na Wojowska mocno zakorkowana już od dłuższego czasu, ale też ulica Węgierska. Mamy też korek na osiedlu Helena. To między innymi utrudnienia na Krakowskiej, ale też Papieskiej czy Marcinkowickiej. Coraz więcej aut też na obwodnicy północnej Nowego Sącza. W Limanowej przybywa nam samochodów, czy to na Witosa Piłsudskiego, czy w centrum Jana Pawła II, Marka i Matki Boskiej Bolesnej. Na te trasy trzeba zwrócić uwagę. A w Gorlicach na Krajową 28, nie tylko w centrum, ale też na Bieckiej w okolicy skrzyżowania z ulicą Zakole. Sporo samochodów w centrum na Legionów czy Mickiewicza.
1: Za około pół godziny aktualizacja, a te wszystkie informacje drogowe zebrała i przedstawiła Maria Mułka. Dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Powoli, powoli, ale jednak zbliża się ta godzina 15, ta szczególna godzina, kiedy znów pomodlimy się wspólnie koronką do Bożego Miłosierdzia. A dzisiaj jest sporo czytań mszalnych, na przykład są Ewangelie do wyboru, czy to według świętego Jana, czy to według świętego Łukasza, o ile dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam. W każdym razie dzisiaj wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza. No i dzisiaj może poprośmy Boga, żebyśmy potrafili mieć w sobie i trochę Marty, i trochę Marii. Czyli umieć być zasłuchanym w słowa Jezusa jak Maria, ale też umieć działać jak Marta. A jeśli kiedyś zdarzy nam się mieć coś z Łazarza, czyli popaść w jakąś duchową niemoc, w jakąś śmierć duchową, pozwólmy się Jezusowi z niej podnieść.

0: U fryzjera. Niedawno byłem u fryzjera. Gdy siedzisz na fotelu, masz czas, by przeglądać się w lustrze i obserwować to, co dzieje się dookoła. Na fotelu po mojej lewej stronie siedział mężczyzna po 30, który był strzyżony bardzo krótko. On wyglądał fajnie, więc pomyślałem sobie, czy ja nie wyglądałbym głupio z taką fryzurą? Na fotelu po mojej prawej stronie siedział starszy mężczyzna. Musiał mieć z 90 lat albo mniej. Spojrzałem na niego i pomyślałem, bardzo chciałbym usłyszeć historię jego życia. A na siedzeniu za nami czekał chłopiec w wieku 10 lub 11 lat z naprawdę ciemną skórą, przez co jego ogromny uśmiech wydawał się jeszcze większy. Pomyślałem sobie, jak wspaniale jest żyć. Wszyscy jesteśmy tacy różni. Młody, stary, krótkie włosy, długie włosy, czarny, biały. Bóg jest taki twórczy. A życie? Życie jest bardzo ciekawe.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Promocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
4: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
5: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
6: Skoda.
3: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
11: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Przed mikrofonem ponownie Maria Mołka i informacje drogowe.
2: Dzień dobry. Przybywa nam samochodów, ale też utrudnień na drogach. Te między innymi widzimy, że na krajowej, na A4 na wysokości Brzeska. Na razie nie mamy informacji o tym, co tam się dzieje, ale przypomnijmy, że ta trasa dziś nie jest zbyt bezpieczna, bo jeszcze niedawno informowaliśmy, że na wysokości Wierzchosławic doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Tutaj jechali nimi dwaj kierowcy. Bądźcie czujni zdecydowanie dziś na drogach. Niech ta pogodna aura was nie zwiedzie. Być może to też te wysokie temperatury sprawiają, że mniej koncentracji na drodze ma. Jeśli wybieracie się w trasę, zdecydowanie sprawdźcie, czy klimatyzacja działa. A tych wyjazdów wakacyjnych pewnie dziś i w najbliższych dniach też może być sporo, bo pogoda zdecydowanie sprzyja temu, aby planować urlopy gdzieś poza swoim miejscem zamieszkania. No ale patrząc na drogi, trzeba zwrócić uwagę na te, które się szczególnie korkują. W Tarnowie będzie to m.in. ulica Słoneczna, Mickiewicza, sporo samochodów już na Lwowskiej, Klikowskiej, ulicy Szkotnik, Krakowskiej czy Kwiatkowskiego. Także widać, że utrudnienia pojawiają się w Brzesku, między innymi na ulicach Mickiewicza czy Księdza Popiełuszki. Pamiętajmy, że tymczasowa organizacja ruchu w rejonie mostu na rzece Wielopolce w Brzezińce w gminie Dębica obowiązuje już od 20 lipca. Tutaj trzeba liczyć się z tym, że mogą występować utrudnienia ze względu na rozbudowę drogi wojewódzkiej i budowę ścieżki rowerowej. Stała organizacja ruchu ma tu wrócić dopiero w październiku, więc trochę tych utrudnień jest. A też mamy sporo nowych utrudnień, jeśli chodzi o region sądecki, bo to między innymi zamknięta od dziś do jutra droga powiatowa przez z Ptaszkowej do Wojnarowej, ale zamknięta w Ptaszkowej, Starej Wsi i Króżlowej Wyżnej. Dla tych, którzy tutaj od jutra będą jeździć na odpust do Króżlowej, na pewno może być to utrudnienie, a prace będą trwały dziś do 17, jutro od 7 do 17, taki jest plan. W tym czasie wybierajcie krajówkę, drogę powiatową Paszyn-Mogilno-Króżlowa lub Grybów-Króżlowa. No a poza tym patrzymy jeszcze na mapę regionu sądeckiego. Nowy Sącz mocno zakorkowany. To między innymi Tarnowska, Barska, Pieczkowskiego, Lwowska, Piotra Skargi. Pamiętajmy też o remoncie ulicy Dunajewskiego, co oznacza, że utrudnienia w rynku mogą być właśnie z tym związane. Mamy jeden pas ruchu tutaj ograniczony na tylnej ścianie ratusza, więc tutaj też trzeba pamiętać o tych utrudnieniach. Sporo samochodów mamy też w Nowym Sączu na Długosza, Grodzkiej, Limanowskiego, Kolejowej, Nawojowskiej i Węgierskiej. Pamiętajmy też o dwóch zamkniętych odcinkach obwodnicy zachodniej, przez co Papieska, ale też trasa przez Małą Wieś i Świniarsko są zakorkowane. Tutaj mocno zwalniacie. W Limanowej przybyło nam troszkę samochodów w centrum, między innymi na ulicy Matki Boskiej Bolesnej, Jana Pawła II, Marka, ale też na Zygmunta Augusta dojazd do Krajowej 28, to jest chwila czekania. Tarnowska i Witosa już coraz więcej aut. W Gorlicach omijajcie Biecką, Kołłątaja, Krakowską, Stróżowską, sam rynek, ale też Legionów, Mickiewicza, Krajową 28. No, jeśli się uda ominąć te trasy, to być może też szybko przejedziecie przez ten region.
1: Jeśli się uda, to zajrzymy jeszcze za pół godziny na nasze drogi, a myślę, że się uda, bo musi się udać. Maria Mułka, dziękujemy za informację.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 18 września taneczna energia przejmie kontrolę. Cybul na żywo. Klubowe hity i show, które porwie cały amfiteatr. Przyjdź i poczuj moc muzyki, która podbija listy przebojów. Tego wieczoru Nowy Sącz zatańczy razem.
3: Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. O 15.00 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
2: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. 2 dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil? Zapraszamy do Laskowej. Do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton cross Laskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa. 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo.
4: Radiowe kino plenerowe.
2: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go 2 razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Już jest gorąco, a co dopiero jutro? Jutro będzie grubo powyżej 30 stopni. Około 34 kresek prognozują nam maksymalnie synoptycy. Z dnia na dzień będzie coraz goręcej, apogeum w sobotę. Około 37 stopni na termometrach. Ochłodzi się w niedzielę, tak do około 30 stopni.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Jeśli ktoś liczy na ochłodę w postaci wiatru, no to niestety może się przeliczyć. Ciśnienie nam delikatnie spadło 983 hektopaskale. Do jutra spadnie jeszcze trochę.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
1: Radiowe kino plenerowe.
3: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film pod gołym niebem?

0: FM. Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Rybnicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści, pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: To zacznijmy tym razem od Tarnowa. Nie będzie tu dużo do wymieniania, bo tradycyjnie Lwowska, Gumnińska, Narutowicza, też przy Tuchowskiej i sama Tuchowska, Krakowska, Szkotnik, Klikowska oraz Słoneczna ze Starodąbrowską. Te ulice najbardziej Wam teraz dadzą się we znaki pod kątem korków. W Nowym Sączu nie jest już tak źle jak pół godziny temu, ale jeszcze swoje trzeba odstać na Pieczkowskiego. Na Witosa też nie jest dużo lepiej, chociaż trochę jest na obwodnicy północnej oraz na Tarnowskiej przy dojeździe do tejże obwodnicy. Krajowa 75 póki co się rozluźniła, także tam już normalne tempo obowiązuje, za to nie rozluźnił się ruch na ulicy Węgierskiej, na odcinku Biegonickim. Tam też trzeba już chwilę poczekać. No i w Świniarsku tam są roboty drogowe, więc i droga ulica Papieska, która jest objazdem dla remontowanej obwodnicy zachodniej, też Wam trochę może momentami przynajmniej przysporzyć trudności w przejeździe. Zaglądamy jeszcze do Limanowej. Tutaj już spokojniej, tyle że samo centrum jest jeszcze zakorkowane. Ulica Marka, Jana Pawła II oraz Kopernika przy samym rondzie. Większy ruch też na Piłsudskiego przy dojeździe do centrum, a w kierunku ronda w Sowlinach już spokojnie, chociaż więcej samochodów też w kierunku ronda w Sowlinach na Witosa, ale korka tam nie ma. I Gorlice na koniec, Parkowa i Kościuszki. Parkowa teraz bardziej, Kościuszki już jakby luźniej, nawet bez jakby. Na Sienkiewicza i Mickiewicza i jeszcze korek na Legionów Bieckiej i Kołłątaja także.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: To teraz przenosimy się do Hollywooda. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia jutro po 12:00. Lucyna Ruchała.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
1: Po reklamie. Po nocnym pożarze przy ulicy Sowińskiego w Tarnowie miasto zapewniło pomoc poszkodowanym. W sierpniu ma zostać złożony wniosek o decyzję środowiskową w sprawie budowy akwaparku w Krynicy Zdroju. Kino plenerowe RDN Małopolska wyrusza w region, gdzie się spotkamy. Powiem Wam już za chwilę. 16 wiadomości. Ewa Biedroń. Trwa wyjaśnienie okoliczności nocnego pożaru, do którego doszło w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego przy ulicy Sowińskiego w Tarnowie. W wyniku zdarzenia ewakuowano 27 osób, a dwóch mężczyzn w wieku około 60 lat trafiło do szpitala. Równolegle uruchomiono pomoc dla mieszkańców dotkniętych pożarem. Jak poinformował prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, poszkodowani zostali objęci wsparciem Centrum Usług Społecznych. 7 osób skorzystało z przygotowanych przez miasto lokali tymczasowych. Jak już informował, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb tuż po północy. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań, ale jak mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, pomocy wymagali także pozostali lokatorzy.
3: Na miejscu rozwinięty pożar mieszkania, silne zadymienie na klatce schodowej, na wyższych kondygnacjach. Wymagana była praca w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po uzyskaniu dostępu do mieszkania potwierdzono obecność dwóch osób, które zostały ewakuowane przez strażaków i przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Równolegle prowadzono ewakuację przy wsparciu funkcjonariuszy policji z pozostałych mieszkań, które nie zostały objęte pożarem. Łącznie ewakuacja wymagana była w stosunku do 27 osób zamieszkujących budynek.
1: Służby prowadzą czynności mające ustalić przyczynę wybuchu tego pożaru.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Klub Parlamentarny Rozwój Plus staje się faktem. Na jego pokładzie 41 parlamentarzystów, którzy do Sejmu i Senatu dostali się z list Prawa i Sprawiedliwości. Kapitanem tego krętu jest Mateusz Morawiecki, a przygląda się temu Michał Fabusiak.
4: Klub Rozwój Plus został zarejestrowany, o czym poinformował w blasku fleszy poseł Krzysztof Szczucki.
5: Wszystkie formalności oczekiwane przez Kancelarię Sejmu, przez regulaminy i obyczaje sejmowe zostały przez nas właśnie w tej chwili dopełnione.
4: Od jutra pod nowym szyldem posłowie będą występować podczas debat sejmowych. Nieco dłużej poczekają na nowe pomieszczenia w parlamencie. Na razie nie wiadomo też, jak będą siedzieć na sali plenarnej, choć jak przekonują, to sprawa wtórna, bo jak mówi poseł Paweł Jabłoński, klub koncentruje się przede wszystkim na merytorycznej pracy.
6: Jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej będziemy mieć pierwsze posiedzenie klubu, będziemy już rozmawiali o pierwszych projektach ustaw. Zakładam, że będziemy starali się je przedłożyć, żeby były możliwe do procedowania na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
4: Dodają, że nie interesuje ich też, co zrobi rzecznik dyscypliny partyjnej w PiS, który może wykluczyć ich z tej partii.
1: Najprawdopodobniej już w sierpniu zostanie złożony wniosek o decyzję środowiskową w sprawie budowy akwaparku w Krynicy Zdroju, twierdzi burmistrz uzdrowiska Piotr Ryba. Ma to być jedna z największych tego typu atrakcji w Polsce. Park wodny miałby powstać do 2030 roku. Inwestycja, która będzie realizowana na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego Gromada w Czarnym Potoku, według wstępnych szacunków może kosztować ponad 400 milionów złotych. To jest naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie, mówił Piotr Ryba w programie Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz.
7: To jest masa uzgodnień, masa sama projektowa, branżowa, sanitarna, technologiczna, ogrzewanie wody w Nieckach, oczywiście tych krytych i oczywiście będzie część Niecek odkrytych. Szacujemy, no, przy tak dużym zamierzeniu inwestycyjnym, ja myślę, że to jest około 3 lat budowy. Zresztą inwestor na spotkaniu z radnymi w końcem tamtego roku deklarował, że taki sobie daje deadline, że to jest 5 lat od daty tego spotkania i tutaj trzymamy się tego harmonogramu.
1: Jak dodaje burmistrz Krynicy Zdroju, decyzja środowiskowa nie powinna być wydana później niż 8 miesięcy od złożenia wniosku, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestor może już w przyszłym roku posiadać pozwolenie na budowę.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 2 nowoczesne place zabaw oraz plac rekreacyjny. Gmina Ropa podpisała umowę na nowe atrakcje, które znajdą się przy stadionie sportowym. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
8: Na ogólnodostępnym placu zabaw będą huśtawki, trampolina oraz zabawkowy wóz strażacki z kolei plac zabaw dla przedszkolaków, zostanie wyposażony w huśtawkę wagową, linarium oraz zestaw zabawowy dla najmłodszych. Cały teren będzie posiadał bezpieczną nawierzchnię poliuretanową oraz ogrodzenie panelowe. Zamontowane zostaną też ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. W ramach umowy powstanie też wiata rekreacyjna z ławostołami oraz stojakami na rowery, co ma razem tworzyć nowoczesną, bezpieczną przestrzeń rekreacyjną dla rodzin z dziećmi z całej gminy. Wartość podpisanej umowy to 486 tysięcy złotych. Prace mają trwać do końca października.
1: Kino plenerowe Radia RDN Małopolska wyrusza w region. W Wierzchosławicach będzie można zobaczyć film Pod gwiazdami. Będziemy gościć tutaj w czwartek z kinem plenerowym. O 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury wyświetlimy film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Organizatorzy zachęcają, by przyjść już o 19.30. W ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej zaplanowano konkurs Aktywne Wakacje w Wierzchosławicach. W piątek z kinem plenerowym będziemy w Ryglicach. Na parkingu przy budynku Centrum Usług Społecznych o 20.30 będzie można zobaczyć film W głowie się nie mieści. Będzie także darmowy popcorn. W sobotę zaparkujemy w Tarnowie. Wygodne radiowe leżaki rozłożymy na placu zabaw przy ulicy Sucharskiego, gdzie o 20.30 wyświetlimy film Asterix i Obelix. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu i ochronie przeciwsłonecznej. W najbliższych dniach to wszystko bardzo się przyda. Od jutra startujemy z upałowym maratonem. Przez kilka dni będą nam towarzyszyć temperatury grubo powyżej 30 stopni. Więc uważajcie na siebie i dbajcie o siebie. Nie wychodźcie z domu, jeśli nie musicie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury. Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. 2 dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil? Zapraszamy do Laskowej. Do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton cross Laskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa, 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. O 15.00 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20.30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów. Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
0: Po reklamie.
2: Rodziny wielodzietne z Małopolski mogą uczestniczyć w bezpłatnym turnusie terapeutycznym. W Łęce powstanie nowoczesne boisko sportowe. Pójdą na piechotę z Tarnowa do Skrzyszowa, by modlić się o trzeźwość narodu. Za chwilę o diecezjalnym marszu. 17 wiadomości Ewa Biedroń. To będzie terapia połączona z odpoczynkiem w pięknym otoczeniu gorców. Rodziny wielodzietne z Małopolski mogą uczestniczyć w bezpłatnym turnusie terapeutycznym. Jest on skierowany do rodzin, które wychowują co najmniej troje dzieci, w tym jedno ze stwierdzonym autyzmem. To nowy program opracowany i finansowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Członek zarządu Marta Malec-Lech mówiła w audycji Słowo za Słowo na antenie RDN Małopolska, że u dzieci coraz częściej diagnozuje się spektrum autyzmu, dlatego to wsparcie jest konieczne. Turnus będzie nie tylko czasem relaksu, ale przede wszystkim terapii. W programie jest szereg szkoleń i praktycznych warsztatów, dodaje Marta Malec-Lech.
3: Podczas takiego turnusu nie tylko spędzają razem czas, ale przede wszystkim będą też warsztaty, treningi umiejętności społecznych. Rodzice też będą mogli podnosić swoje kompetencje wychowawcze. Myślę, że to też dla nich jest ważne. Rodziny wielodzietne też mają wiele wyzwań na co dzień. Też nie zawsze mogą na te wakacje pojechać, więc chcieliśmy wyjść jako Samorząd Województwa Małopolskiego naprzeciw również tych rodzin.
2: Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Turnus odbędzie się dla maksymalnie 72 rodzin. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 sierpnia. Sześciodniowy turnus terapeutyczny odbędzie się od 25 do 30 sierpnia w pensjonacie w Ochotnicy Dolnej. Pobyt jest całkowicie bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Budynek szkoły podstawowej w Łęce został zrównany z ziemią. Chodzi o siedzibę tej placówki, która została wyburzona. W jej miejsce wybudowane zostanie nowoczesne boisko sportowe. Tylko dzięki tej rozbiórce możliwe jest powstanie takiego terenu, a później przeprowadzenie rozbudowy szkoły, mówi wójt gminy Korzenna Leszek Skowron.
5: Boisko było uzależnione właśnie od planów inwestycyjnych kubaturowych, ponieważ miejsca jest tyle, ile jest, więc żeby było pełnowymiarowe boisko, to musiało być zaplanowane na miejscu starej szkoły. No i tak się złożyło, że najpierw dotrzymaliśmy dofinansowanie na budowę boiska, a nie wiedzieliśmy, co ze szkołą. Nie ukrywam, że podjęliśmy już pewne takie działania, które polegają na tym, że podpisałem umowę na budowę szkoły, jednocześnie czyniąc starania na pozyskanie środków i w tym momencie wykorzystać chcemy ten okres wakacyjny, żeby po prostu te najbardziej uciążliwe dla szkoły prace wykonać.
2: Budynek nowej szkoły ma być gotowy już pod koniec listopada tego roku, wtedy będzie można korzystać z nowego boiska. Natomiast w nowym budynku znajdą się sale lekcyjne dla uczniów podstawówki oraz oddziału przedszkolnego. Koszt tych prac to ponad 4 miliony złotych. Z kolei budowa boiska pochłonie ponad 1 milion złotych. Także jutro nie przejedziecie 3-kilometrowym odcinkiem drogi powiatowej Ptaszkowa-Wojnarowa. Utrudnienia są między Ptaszkową, Starą Wsią i Krużlową Wyżną. Były dziś między 7 a 17, będą także jutro. Mają związek z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu, mówi Wojciech Błażusiak, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu.
6: To jest kolejny etap, ale już na szczęście ostatni na tym odcinku, gdzie takowe przymknięcia będą. Nowa ostatnia warstwa już będzie wykonywana i potem wykonawca ma taki plan, żeby po tym uroczystym odpuście parafialnym w Krużnowej przenieść się do centrum miejscowości Krużnowa, gdzie tam te prace będą wykonywane i zakładamy, że na koniec września całość powinna być wykonana. Już cały odcinek, powiedzmy, od Taszkowej powinien mieć już nową nawierzchnię.
2: Objazd zamkniętego odcinka jest możliwy drogą krajową nr 28 oraz drogami powiatowymi Paszyn, Mogilno, Krużlowa lub Grybów, Krużlowa.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Diecezjalny Marsz Trzeźwości przejdzie z Tarnowa do Skrzyszowa. To już tradycja, bo marsz odbędzie się po raz 21. Data nie jest przypadkowa. Sierpień to miesiąc abstynencji.
7: Miesiąc sierpień zwraca uwagę w Kościele Polskim na bardzo istotny aspekt wolności, ale nie tej takiej zewnętrznej, o którą walczyły pokolenia Polaków, ale tej wolności wewnętrznej. Z tym brakiem wolności wewnętrznej związana jest niewola. Wyrazem takiej niewoli są wszelkiego rodzaju uzależnienia. W jaki sposób uniknąć tejże niewoli? No właśnie, decydując się na coś, co jest bardzo piękne, niezwykłe, czyli na abstynencję. Ta abstynencja między innymi przyczynia się do naszej wolności.
2: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ksiądz Zbigniew Guzy. Diecezjalny Marsz Trzeźwości odbędzie się w najbliższą sobotę pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Marsz rozpocznie się o godzinie 16:00 mszą świętą w kościele błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Po marszu będzie możliwość powrotu autobusem ze Skrzyszowa.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
8: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Radiowe kino plenerowe.
2: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20:30 na placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
3: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Wielkiego szczęścia dostąpiły Marta i Maria, siostry Łazarza. Albowiem Chrystus wskrzesił ich brata. To był szczególny czas, ale też szczególna wiara Marty. I chociaż początkowo nie może zrozumieć śmierci swego ukochanego brata, to jednak wie, że jest ktoś, kto może zaradzić i uspokoić serce w tej trudnej życiowej chwili. W trudnych momentach naszego życia potrzebna jest nam wiara Marty. Potrzeba nam powiedzieć Jezusowi w chwilach życiowych prób, tak jak ona: wiem i wierzę, że Ty jesteś Mesjasz. Może problemy od razu nie znikną, ale świadomość miłującej obecności Boga zawsze podnosi. Pan Bóg jest zawsze wierny, a wierność jest pieczęcią miłości.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W środę 29 lipca we wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza, przyjaciół Pana Jezusa z Betanii. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz dr Piotr Pasek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W liturgii Kościoła wspominamy dzisiaj świętych Martę, Marię i Łazarza. Rodzeństwo, które przyjęło Jezusa do swojego domu w Betanii, przypomina nam o gościnności, miłości i wierze. Święta Marta jako gospodyni ukazuje nam wartość służby i oddania. Natomiast Maria, zasłuchana w Słowo Boże, przypomina, jak ważne jest szukanie Boga w modlitwie. Łazarz, którego Jezus krzesił, uczy nas nadziei i zaufania w miłosierdzie Boże. W tej Eucharystii prośmy, abyśmy potrafili łączyć akt miłości bliźniego z pełnym otwarciem na Słowo Boże i obecność Boga w naszym życiu. Przedstawmy Panu Bogu za wstawiennictwem dzisiejszych patronów wszystkie intencje, które skrywamy w swoich sercach, które pragniemy ofiarować dobremu Bogu. A owoce tej mszy świętej ofiarujemy. Pierwsza intencja o radość nieba dla duszy świętej pamięci Stanisławy Piekarskiej. Druga o radość nieba dla zmarłego Andrzeja i Joanny Mleczko. Trzecia o radość nieba dla zmarłej Anny Pęcak. I czwarta w pewnej intencji. Stając w prawdzie przed miłosiernym Bogiem, uznajmy swoją słabość i grzeszność i prośmy Boga o miłosierdzie dla nas. Panie, który nie przyszedłeś zzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przebywałeś z celnikami, grzesznikami, zmiłuj się nad nami. Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się.

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga.

miłością, w tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość,

Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał.

pokonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym,

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy Nim rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.

Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, łączący się z nami w modlitwie dzięki transmisji radiowej RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dzisiejsze liturgiczne wspomnienie świętej Marii, Marty i Łazarza oraz słowo Boga, które dzisiaj kieruje do nas Kościół, zwracają uwagę przede wszystkim na wartość prawdziwej miłości wypływającej z wiary. Bo oto w pierwszym czytaniu święty Jan Apostoł ukazuje nam, iż pierwszym wyznacznikiem miłości jest poznanie Boga i narodzenie się w Nim na nowo. Kto miłuje Boga, będzie potrafił kochać bliźniego, a kto kocha bliźniego, ten pokazuje, że ma bardzo mocną, ścisłą relację z Bogiem, opartą na bliskości, zaufaniu i oddaniu się. Cokolwiek zatem czynisz dla bliźniego, czynimy również dla samego Boga. Wypływa to z przekonania, że jesteśmy miłowani przez Boga Ojca. Patrząc głębiej w liturgię dzisiejszej słowa odkrywamy drugi wyznacznik miłości, który prowadzi do całkowitego uwierzenia Bogu. To oznacza przyjęcie tego, że Bóg ma przeogromną miłość do każdego człowieka. Oddaje nam to, co najcenniejsze, swojego Syna, abyśmy mogli żyć. Dzięki temu możemy z odwagą powiedzieć, że Jezus jest naszym Zbawicielem świata, jest prawdziwym Bogiem. I kolejnym, już trzecim wyznacznikiem miłości to dawanie Boga innym. Jeśli prawdziwie poznasz, jaką miłością obdarowuje nas Ojciec w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego, to jednocześnie pragniemy, aby inni również kosztowali ogromu miłości Boga w swoim życiu. Kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi, podpowiadał nam dzisiaj święty Jan Apostoł. Dzisiejsza scena ewangeliczna mówi nam o tej pięknej harmonii miłości Boga przez czyn, przez słuchanie Słowa Bożego i z perspektywą patrzenia na radość przebywania z Nim w wieczności. To było jeden raz z wielu takich wydarzeń, a mianowicie na nadmorskim parkingu, który, jak doskonale każdy z nas wie, w sezonie urlopowym wyrastają jak grzyby po deszczu. Starszy mężczyzna wręczał przy wjeździe na parking kwitek z numerem miejsca. Nie było to tanio. Zdążyliśmy z kolegami zjeść obiad, rzucić kilka spojrzeń na Bałtyk, a przy wyjeździe dokładny zegarek parkingowy wyznaczył już ponad 50 zł. Zaczęliśmy grzebać w portfelach. Mężczyzna spojrzał na nas z współczuciem i trochę poczuciem winy zarazem. Drogo, prawda? Ni to zapytał, ni to stwierdził. Parking nie należy do mnie, nie ja ustalam ceny. Wyjaśniał, jakby chciał się usprawiedliwić. Ale my mówimy, nie, wszystko jest w porządku. Przecież wiedzieliśmy, ile kosztuje godzina pobytu przy wjeździe. Dobrze, więc zadaliśmy mu kolejne pytanie. Ja tu też przyjechałem 14 lat temu do sanatorium, odpowiada ów parkingowy stróż. A skąd pan pochodzi? A z Mazur. Dlaczego więc pan tu został? Z powodu pracy? Pokręcił głową. Pracę można znaleźć wszędzie. Na Mazurach miałem dom, ale tutaj spotkałem pewną kobietę. Wpadliśmy sobie w oko. Miałem do wyboru wrócić na Mazury,
albo zostać z nią tutaj. Ona nie chciała się przeprowadzić. Wybrałem miłość. Pobraliśmy się. Próbowałem ocenić wiek tego mężczyzny. Wydawało się, że był dobrze po 60. Nie wiem, co robił wcześniej, ale szczerze bardzo zaimponował. Bo w tym wieku niewiele ludzi chce zmienić coś ze swojego przyzwyczajenia, opuścić krewnych, a on wybrał miłość. Znam wiele przecież osób samotnych w średnim i starszym wieku, wdowców, nieżonatych, porzuconych, boją się swojej samotności, ale jeszcze bardziej boją się porzucić swoich schematów, według których żyją od lat. Ulubione seriale, jedzenie, mieszkanie. Miłość zawsze kosztuje. Nawet ta spóźniona, powtórzona, odnaleziona po latach. Dlatego ten człowiek z parkingu wydawał mi się godny podziwu. Czy pan jest dziś szczęśliwy? Warto było? Oczywiście. Nie wróciłbym za żadne skarby już teraz na Mazury. Te 14 lat to prawdziwy mój dom. Mam żonę, oczywiście są kłopoty, ale nie żałuję. Zabrakło nam czasu na dłuższą rozmowę, bo podjeżdżały kolejne samochody i zaczęły trąbić. 2 dni później próbowałem podjechać na ten parking, aby popatrzeć w oczy temu starszemu stróżowi parkingu, ale już go nie było. Na kolejny dzień tak samo. Pomyślałem, że pewnie z ukochaną żoną pojechał na Mazury na urlop. A my, kochany bracie i siostro, czy też znaleźliśmy, odkryliśmy miłość? Maria, Marta i Łazarz odkryli miłość Jezusa Chrystusa. Znaleźć miłość. Za moment będziemy uczestniczyli, kiedy sam Bóg pod postacią chleba i wina przyjdzie do nas jako prawdziwa miłość, która zstępuje z nieba. Przeistoczona hostia, którą uniesiemy i z serca popłynie do naszych serc wezwanie. Jak bardzo Cię kocham, człowieku. Chcę w Twoim sercu być. Towarzyszyć Ci w cierpieniu, w radości. Czy z radością odpowiemy, że prawdziwie kochamy Boga? Bóg rodzi się na ołtarzu. On nas wybrał. Dlatego też oczekuje na naszą odpowiedź. Gdzie jest Twoja miłość?

0: Wpatrując się w przykład świętych Marty, Marii i Łazarza, z sercem pełnym ufności przedstawmy Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętej Marty nieustannie służył Bogu i bliźnim, wypełniając swoje powołanie z miłością i oddaniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby nie zatracili chrześcijańskich wartości, którymi żyje nasz naród. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby realizowały swoje powołanie, umacniając się w miłości, wzajemnym szacunku i otwierając się na potrzeby innych ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie osoby opiekujące się chorymi i ludźmi i w podeszłym wieku, aby odnajdowały radość w tym codziennym trudzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Stanisławę, Andrzeja, Joannę i Annę, aby zostali obdarzeni łaską życia wiecznego w pełnej radości w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy zawsze mieli serca rozmodlone i otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas swoją łaską, abyśmy żyli w pełni miłości, wierze i nadziei przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wysławiamy Ciebie.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Stanisławie, Andrzeju, Joannie, Annie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi przyjaciółmi Jezusa, Marią, Martą i Łazarzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Niech radość spotkania z Jezusem, który jest źródłem miłości i inspiruje nas do tego, aby tą miłość dzielić innym, umacnia nas swoim Bożym błogosławieństwem. Przyjmijmy ten dar.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie w środę 29 lipca we wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza, przyjaciół Pana Jezusa z Betanii. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz dr Piotr Pasek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film Pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Trudno uwierzyć w to, co się stało. Wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności, mówi pani Krystyna, mieszkanka Medjugorje. Tymczasem miejscowa prokuratura zajmuje się sprawą Polaka, który jest podejrzewany o akty wandalizmu w tym słynnym sanktuarium.
3: To po prostu szok dla mieszkańców. Modlimy się, pościmy, ale jak nasi stary tutaj mówią, to tylko jest potwierdzenie, że tu Matka Boża jest. Już tak szybko wszystkie parafianie ogarniają to, że wszystko się wraca do normalności, że festiwal będzie, nic nie będzie zamknięto. Już tam na Górze Objawienia chłopaki się na kole czyszczą te napisy tam od tych farby. Także dzięki Bogu za niedługo będzie wszystko wracać do normalności.
2: Mówiła właścicielka hotelu w Medjugorje, do którego przyjeżdża dużo grup z Polski, w tym z diecezji tarnowskiej. Tymczasem prawie 12 godzin trwało oczyszczanie figury królowej pokoju po profanacji na miejscu objawień w Podbrdo. Mężczyźni z Czenakolo wraz z parafianami w ostrym słońcu robili wszystko, żeby figura znów była piękna. Przypomnijmy, że także kamienna biała figura przy niebieskim krzyżu została oblana czarną farbą. Sprawca profanacji podłożył również ogień na ołtarzu polowym. Spalone zostały wykładziny i uszkodzona część posadzki. Sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Program modlitewny odbywa się zgodnie z planem, a wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności, ogłosiła miejscowa parafia. Medjugorje przygotowuje się także do Międzynarodowego Festiwalu Młodych, który odbędzie się od 1 do 6 sierpnia. Przyjeżdża na niego co roku wiele grup z Polski, w tym także z diecezji tarnowskiej. To modlitwa, możliwość spowiedzi u kapłanów z całego świata, także muzyka, uwielbienie i świadectwa. W Kruszlowej już w czwartek rozpocznie się Wielki Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Przez cały tydzień aż do 6 sierpnia przed cudowny obraz przebywać będą wierni z różnych części diecezji tarnowskiej. Jak zawsze przynoszone są tutaj przez nich prośby i podziękowania za wyproszone łaski, mówi wikariusz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny ksiądz Fabian Grębski.
4: Wielu pielgrzymów przybywa także pieszo, co nas cieszy, że 10 parafii organizuje się i przychodzi specjalnie na ten odpust pieszo, by uczestniczyć w tych uroczystościach odpustowych. Cały czas przygotowujemy oczywiście sanktuarium, miejsce, ale i duchowo omadlamy ten czas. Również organizujemy ludzi, którzy angażują się w liturgię.
2: Obchody rozpoczną się modlitwą za najmłodszych. Każdy dzień będzie dedykowany innym grupom, m.in. młodzieży, osobom chorym, starszym, strażakom, pszczelarzom i pracownikom służby zdrowia. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Natomiast w najbliższą niedzielę rozpocznie się Wielki Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Do Bazyliki Świętej Małgorzaty przybędą nie tylko parafianie, ale także wierni z całego regionu. Myślą przewodnią odpustu, który odbędzie się od 2 do 9 sierpnia, jest hasło Uczniowie Misjonarze. Proboszcz parafii Świętej Małgorzaty, ksiądz dr Jerzy Jurkiewicz, kustosz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, zachęca, by ten czas przeżyć jak najlepiej.
5: W tej naszej codzienności to jest taki moment szczególnego pielgrzymowania do Pana Boga, żeby się troszeczkę przybliżyć do Pana Boga, wymodlić, powierzyć, polecić swoje sprawy, ale też cieszyć się i dziękować Panu Bogu za to, co mamy, za to, co nas spotkało w minionym roku. Chcemy ogarnąć wszystkie stany Kościoła, ale i nie tylko, wszystkie stany społeczne, bo i są służby mundurowe, bo i jest ojczyzna, bo i są dzieci, młodzież, i są małżonkowie, i są chorzy, i są strażacy, i nadzwyczajni szafarze, i liturgiczna służba. Ołtarza.
2: Słowo Boże będą tutaj głosić m.in. biskupi z diecezji tarnowskiej i z innych części Polski. Na Sądeckim Wzgórzu Tabor gościć będą również biskupi ze Słowacji i z Ukrainy. Plan odpustu dostępny jest na naszej stronie rdn.pl. Diecezjalny Marsz Trzeźwości przejdzie z Tarnowa do Skrzyszowa. To już tradycja, bo marsz odbędzie się po raz 21. Wyruszy 1 sierpnia pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością.
6: Zaproszeni są wszyscy, dla których bliski jest temat trzeźwości. Uczestniczyć będą abstynenci, którzy w sposób świadomy wybrali tę drogę. W marszu będą uczestniczyć ci, którzy odzyskali wolność, czyli są osobami trzeźwiejącymi. Niektórzy pół roku, niektórzy parę lat. W czasie marszu jest modlitwa, jest śpiew, są świadectwa osób trzeźwiejących, ale są, też to mocno pragnę podkreślić, świadectwa tych, którzy nie mieli nigdy problemu, nie byli dotknięci chorobą, są abstynentami.
2: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ksiądz Zbigniew Guzy. Marsz rozpocznie się w sobotę o godzinie 16 mszą świętą w kościele błogosławionej Karoliny w Tarnowie. O 17.30 będzie wymarsz uczestników katolików do kościoła świętego Stanisława Biskupa i męczennika w Skrzyszowie. Marsz zakończy się nabożeństwem ekspiacyjnym i apelem jasnogórskim. Będzie możliwość powrotu autobusem do Tarnowa. Z Mogilna w gminie Korzenna można pojechać do Medjugorje. Zostały ostatnie wolne miejsca na pielgrzymkę, podkreśla ksiądz Emil Myszkowski, proboszcz parafii świętego Marcina, biskupa, który zaprasza do udziału w tym wyjeździe. Jak podkreśla kapłan, warto w te wakacje odwiedzić miejsce objawień Matki Bożej, którego klimat jest niepowtarzalny.
7: Byłem w tamtym roku, również inne osoby, i to przeżycie, które tam było naszym udziałem, jest zachętą, aby kolejny raz wybrać się w to miejsce, by przeżyć te szczególne chwile zamyślenia, modlitwy, refleksji nad swoim życiem i nad swoją wiarą. Głównym celem to jest właśnie pobyt w Medjugorje, tam uczestnictwo w nabożeństwach, ale oprócz tego zwiedzanie różnych ciekawych miejsc, jest czas również na chwile spędzone na plaży, aby była radość nie tylko ducha, ale również z pożytkiem dla naszego ciała.
2: Pielgrzymka odbędzie się od 8 do 16 sierpnia. Jak się zapisać, przeczytacie na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20.30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi męski różaniec z Tarnowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejszą modlitwę różańcową ofiarujemy w intencjach wynagradzających za zniewagi, którymi ludzie obrażają niepokalane serce Maryi i jej Syna. Przepraszamy za bluźnierstwa przeciwko jej niepokalanemu poczęciu, przeciwko jej dziewictwu, przeciwko Bożemu macierzyństwu. Przepraszamy za bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Matki Niepokalanej. Oraz bluźnierstwa, które znieważają Maryję w jej świętych wizerunkach. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Od cnoty wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Jezus pokonuje śmierć i ukazuje nam, że grób nie jest końcem, ale bramą do nowego życia. Prawda o zmartwychwstaniu to nie tylko obietnica na daleką przyszłość, to realna nadzieja, która rozpraszając mrok lęku i rozpaczy, daje nam siłę do przeżywania codziennych trudów już teraz.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
4: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chrystus wstępuje do nieba, aby przygotować nam miejsce i wskazać ostateczny cel naszej wędrówki. Przypomina nam, byśmy żyjąc na ziemi, nie dali się pochłonąć jedynie doczesnym sprawom. Wstępując do Ojca, wzywa nas do kierowania serc ku wieczności.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
4: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Maria, usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Duch Święty przychodzi, aby uzdolnić nasze serca do cichego słuchania Bożego Słowa. Zesłanie Ducha Świętego to zaproszenie do wejścia w głęboką relację z Bogiem, do zatrzymania się w biegu codzienności, aby w wewnętrznym skupieniu usłyszeć to, co Pan chce powiedzieć naszej duszy.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
4: Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Maryja jako pierwsza z ludzi w pełni doświadczyła owoców Chrystusowego zmartwychwstania. Przez całe swoje ziemskie życie trwała u nóg Pana, wybierając to, co najważniejsze. Jej wniebowzięcie ukazuje nam piękno i trwałość miłości, która przekracza granice śmierci i trwa na wieki.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
4: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. Maryja zostaje ukoronowana jako królowa, stanowiąc dla nas wzór absolutnego zaufania i wyznania wiary. Jej dojrzała, niechwiejna postawa uczy nas, jak wypowiadać swoje osobiste tak wobec Boga, zarówno w chwilach radości, jak i w dobie największych życiowych prób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
4: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: Mężczyźni ze wspólnoty męskiego różańca:
3: Rafał,
5: Piotr,
7: Wojtek,
4: Sławek, dziękują za wspólną modlitwę różańcową. Zapraszamy na nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca prowadzone przez męski różaniec w kościele misjonarzy w Tarnowie. Najbliższe nabożeństwo już 1 sierpnia o godzinie 8. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
8: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

bardzo. Fajnie, no. Miało być fajnie, no. Chwała ci, Panie, za wszystko. Hallelujah.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.

0: Radiowe kino plenerowe.
1: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20:30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
1: Śluby jasnogórskie są pewnym programem. Jeśli zechcemy ten program zrozumieć i go zrealizować, to też jest to pomoc, jak realizować nasze powołanie do macierzyństwa. Macierzyństwo jest właśnie rozumiane bardzo szeroko jako troska o życie codzienne naszych rodzin, nas samych, a jednocześnie o zbawienie drugiego człowieka. I stąd to nauczanie jest ważne, żebyśmy zapatrzyły się w Matkę Bożą, bo wtedy nam łatwiej będzie również te śluby jasnogórskie wypełniać.
2: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku, zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Podczas ostatniego spotkania złożyliśmy obietnicę, że powrócimy w naszych rozważaniach do refleksji na temat roli kobiet w realizacji przyrzeczeń ślubów jasnogórskich. Ten temat przybliża nam pani Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, współredaktorka książki Jasnogórskie Śluby Narodu Wczoraj, Dziś, Jutro. Szczęść Boże, pani Beato.
1: Szczęść Boże.
0: Na stronie 125 wspomnianej książki można przeczytać takie zdanie. My, kobiety, jesteśmy szczególnie powołane do troski o innych, a wzorem dla nas staje się Maryja, Matka Dziewica. Na wzór jej serca mamy kształtować nasze kobiece serca. Świat bowiem potrzebuje czystości, czystości myśli i postaw, niezakłamanych intencji, skromności, a w chrześcijaństwie mówimy na to dziewiczości. Jak te słowa czytać w odniesieniu do kobiet i przyrzeczeń jasnogórskich ślubów narodu?
1: Matka Boża jest dana jako wzór dla kobiet i jest to odwieczne nauczanie Kościoła katolickiego. Tę prawdę przypominał często ksiądz prymas. Przypominał, że jest ona matką i dziewicą i przez jej macierzyństwo i przez czystość możemy naśladować Maryję. W taki sposób każda kobieta może wypełnić swoje powołanie, bo jest powołana do macierzyństwa. Już w raju do Ewy Bóg Stwórca powiedział: w bólach będziesz rodzić, więc do macierzyństwa jesteśmy powołane i do macierzyństwa fizycznego, dawania życia, przekazywania życia i do macierzyństwa duchowego, opieki nad życiem ludzkim, troski o to życie, również do modlitwy za innych i do troski o ich zbawienie. Więc mamy tutaj szerokie pole realizacji tego naszego powołania właśnie w Maryi. I to jest piękne, że śluby jasnogórskie są pewnym programem. Jeśli zechcemy w ten program przyjrzeć się, przeczytać, zrozumieć, pochylić się nad nim i go zrealizować, to też jest to pomoc, jak realizować nasze powołanie do macierzyństwa. Macierzyństwo jest właśnie rozumiane bardzo szeroko. Z jednej strony jako troska o codzienność, o ten świat przyrodzony, o życie codzienne naszych rodzin, nas samych, a jednocześnie o zbawienie drugiego człowieka. I stąd to nauczanie jest ważne, żebyśmy zapatrzyły się w Matkę Bożą, bo wtedy nam łatwiej będzie również te śluby jasnogórskie wypełniać.
0: W ślubach jasnogórskich można widzieć motywację do wewnętrznej pracy nad sobą.
1: Śluby jasnogórskie rozpoczęły rzeczywiście taką pracę wewnętrzną nad odrodzeniem duchowym Polaków, ale również w tym były skierowane do kobiet. I tak po kolei może prześledźmy pokrótce. Bardzo ważne dla nas wszystkich jest pierwsze przyrzeczenie. Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu. To takie ważne dla nas, żebyśmy na co dzień były wierne naszemu powołaniu chrześcijańskiemu. Dlatego, że trwamy w Kościele i trwamy przez miłość. I tę miłość musimy rozwijać, przekazywać dalej. W Kościele Chrystusowym utrzymuje nas łaska powołania na synów wybrania, na dzieci Boże. Łaska żywej wiary, łaska niezachwianej nadziei i miłości. Zatem możemy być ciągle wiernymi Bogu na co dzień. Co to oznacza dla kobiet? To troska o to, żebyśmy ciągle miały więź nadprzyrodzoną z Bogiem przez modlitwę, przez udział w sakramentach świętych i również przez miłość do Kościoła. Tutaj przykładem dla nas są nasze poprzedniczki. Jest to ta grupa dziewcząt skupionych wokół Marii Okońskiej, która wzięła udział w przygotowaniach do ślubów, która na prośbę księdza Bronisława Dąbrowskiego, na prośbę ojców Paulinów wyjechała prosić uwięzionego prymasa o napisanie ślubów jasnogórskich, ale zawsze było to w posłuszeństwie Kościołowi. One nigdy nie realizowały swojej woli, własnej woli. Zostały o to poproszone i myślę, że to ważne, żeby wybrzmiało, że wierność Kościołowi to również posłuszeństwo Kościołowi. wsłuchiwanie się w wolę Pana Boga też przekazywaną nam przez hierarchię Kościoła. I dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na tę miłość do Kościoła, którą pokazali nasi przodkowie. Dlatego, że przed chwilą mówiłyśmy o dziewczynkach ósemki, ale na tę uroczystość przybyły wielkie tłumy ludzi. Doliczano się nawet 1,5 miliona. Dlaczego oni przybyli? Z miłości do Kościoła. Przecież już wiedzieli, czym będą te śluby. Były przygotowania w parafiach, były przygotowania na Jasnej Górze. Były to przygotowania krótkie, ale jednocześnie trwały. Pamiętajmy, że nawet czytanki majowe w roku 1956 dotyczyły kultu Matki Bożej w dziejach narodu polskiego. I to wszystko budziło wiarę. I wtedy, kiedy prymas uwięziony w Komańczy, wtedy naród przybywa na Jasną Górę. Wtedy, kiedy jest ucisk Kościoła, prześladowanie ludzi Kościoła, wiernych, wtedy ludzie przybywają na Jasną Górę po prostu modlić się. I trwają. I to trwają w wielkiej ciżbie, wielkiej rzeszy pielgrzymów. Pamiętajmy o trudzie dojazdu na Jasną Górę. O tym trudzie też takiego czuwania. Przyjeżdżali przecież już w przeddzień, przybywali czasem pieszo. Post eucharystyczny trwał od północy, a suma była odprawiona przed południem. Uroczysta suma i złożenie ślubów jasnogórskich. Ale wiedziano, że w tej sytuacji, kiedy jest taki trud życia codziennego, kiedy strzelano do robotników w fabryce w Poznaniu, to trzeba być. I również tę miłość do Kościoła pokazały kobiety.
0: A ksiądz prymas też wyjaśniał, na czym ma polegać miłość do Kościoła.
1: Może zacytuję fragment świadczący o tym, jak on uczył naszych przodków rozumienia Kościoła, współodczuwania z Kościołem, współcierpienia z Kościołem. Do nas należy nieustannie obfitować w pełność łaski i prawdy. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za owoc z udzielonej nam wielorakiej łaski Bożej. Mamy przynieść owoc stokrotny, by owoc nasz trwał. Jako członkowie nadprzyrodzonej społeczności Kościoła Świętego mamy czuwać, byśmy byli żywymi członkami żywego Kościoła. Bo Kościół jest płodną matką, która nieustannie rodzi Chrystusowi żywe, a nie martwe dzieci. Mamy czuwać, by to życie zachować i nie zatruwać śmiercią swoją duchową zdrowego organizmu nadprzyrodzonego Matki Kościoła. Wierność Kościołowi okazujemy przez wierność tej łasce, którą wzięliśmy z Kościoła. Ja dodam od siebie, to znaczy wierność łasce Chrztu Świętego.
0: Podczas składania ślubów jasnogórskich kobiety przyrzekały walczyć w obronie każdego poczętego życia. Jak w tym przyrzeczeniu konkretnie realizować powołanie do macierzyństwa?
1: Musimy wybierać życie. Musimy bronić tego życia. Bo życie daje Bóg. Bo pochodzi ono od Stwórcy. I trzeba zrozumieć, żeby szanować każde ludzkie życie. I to ukryte w łonie matki. I życie starszego człowieka, że jesteśmy za to odpowiedzialne. Wystarczy troszkę refleksji, żeby zrozumieć, że jako niemowlęta jesteśmy zaopiekowani przez naszych rodziców. Ktoś nam zmienia pieluszki, a potem na stare lata to my opiekujemy się starszymi. Musimy karmić. Jako niemowlęta jesteśmy karmieni. Ale kiedy przychodzi czas starości, to nas karmią, nasze dzieci. I tu chodzi o to, żeby tak wychować młode pokolenie Polaków, co jest kolejną treścią ślubów, żeby one było wychowane do odpowiedzialności, żeby przejęło odpowiedzialność, ale to po prostu dotyczy najprostszych czynności i też tego, żebyśmy nie zagubili Bożego oblicza na tej ziemi, żeby umieć troszczyć się o wszystkich ludzi. Czyli to wychowanie młodzieży jest bardzo ważne. Wychowanie z mądrością, z taką rozwagą, żeby oni również zdobywali wiedzę, nabywali wiedzę, kształcili się, czytali dobre książki, mądre książki, bo ta wiedza będzie im potrzebna, żeby potem budować inny świat, lepszy, inny od naszego.
0: Pani Beato, na koniec wspomnijmy jeszcze proszę o pielgrzymce kobiet na Jasną Górę, która zgromadziła około 600 tysięcy pań.
1: Już w rok po ślubach jasnogórskich, we wrześniu 57 roku, zaprosił kobiety na pielgrzymkę kobiet. Była to taka duża pielgrzymka, bo zgromadziło się 600 tysięcy kobiet i właśnie szczególnie kobiety uczynił odpowiedzialne za wypełnianie jasnogórskich ślubów narodu. Ale pamiętajmy, że dotyczy to rzeczywiście każdego człowieka, bo nie wypełnimy tych ślubów, jeśli ich nie uczynimy swoimi. Każdy z nas, jeśli nie uczyni tego swoją troską,
0: treścią życia.
1: Więc podczas tej pielgrzymki tam często ksiądz prymas mówił, że są potrzebne kobiety Panu Bogu, są potrzebne Kościołowi, prymasowi Polski, żeby zaczęły walkę duchową o rodzinę, o to wychowanie chrześcijańskie rodzin. A Polska wówczas wydawała się oblężona, jak ta biblijna Betulia, a kobiety miały być biblijnymi Judytami, które zaczną pomagać Ojcu życia i troszczyć się o to życie, a w ten sposób wypełnią swoje powołanie macierzyńskie.
0: W audycji z okazji obchodzonej w tym roku 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku dziś z panią Beatą Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, współautorką książki Jasnogórskie Śluby Narodu Wczoraj, Dziś, Jutro, omawialiśmy przed chwilą drugi z trzech tematów związanych z rolą kobiet w realizacji przyrzeczeń ślubów jasnogórskich. W kolejnej audycji pomówimy jeszcze o tym, jak dziś w sposób taki realny, praktyczny panie mogą podejmować wysiłek pracy nad sobą w oparciu o przyrzeczenia ślubów jasnogórskich. I jeszcze prośba, nie zapomnijcie państwo o kolejnej audycji Królowo Polski Przyrzekamy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz Świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Styczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś wieczorem papież ponownie zawita w Castel Gandolfo, weźmie udział w modlitwie i koncercie Pieśń Pokoju. Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji. Zamiast do lekarza, Brytyjczycy coraz częściej zwracają się o pomoc do sztucznej inteligencji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po letnim urlopie Leon XIV powrócił do normalnej działalności. Dziś miał serię audiencji prywatnych, m.in. dla kardynała Marksa z Monachium. Wieczorem ponownie zawita w Castel Gandolfo, będzie modlić się o pokój wraz z dziećmi i młodzieżą z miejsc dotkniętych kryzysami. Karol Darmoros.
2: Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21 na portalu i kanale YouTube Vatican News.
0: Wiadomości ze świata.
1: Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej wczoraj odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
3: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
1: Encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
4: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przypomnijmy, że encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji jest dostępna w formie bezpłatnego audiobooka na polskiej stronie Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Maryjo, Królowo Polski, codzienna chwila apelowego spotkania niesie nam świadomość Twojej obecności w całym dziele zbawienia, w historii działań Boga w Ojczyźnie naszej i w naszym osobistym życiu. Wiele razy przechodziliśmy noce niewoli, słabości i upadku. Poznaliśmy własną słabość, zawodność obliczeń, inteligencji, wytrzymałości. Poznaliśmy nasz osobisty i zbiorowy błąd, pełni żalu. Ponosiliśmy karę, pokutę, jaką niosło życie, ale zawsze jakby przez łzy pojawiał się Twój obraz, jasnogórski obraz. Matko nadziei, ofiarowanej nam przez Boga, pojawiałaś się Ty, Matko i Królowo, obecna w tej polskiej Kanie. Pojawiałaś się, nawołując: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. Królowo Polski, to wołanie podejmowali wielcy synowie naszego narodu. Święty Jan Paweł II wołał: Pani Jasnogórska, od 6 wieków weszłaś w naszą historię i pomagasz nam ją tworzyć. Tworzyć historię to znaczy pracować z pokolenia na pokolenie na rzecz tożsamości własnego narodu. W historii wyraża się ciągłość i tożsamość. Współczesność zaś to, co mieści się w granicach życia ostatnich pokoleń Polaków. Jest naznaczona szczególnym trudem i ofiarą. To wszystko, aby obronić podstawowe prawa narodu i prawa każdego człowieka. Nikt nie może o tym zapomnieć. Nie mogą też o tym zapomnieć drudzy z daleka czy bliska. Ty, Pani Jasnogórska, przypominaj wszystkim, że trzeba, mówiąc o Polsce, zachować szacunek dla narodu, który ma prawo żyć swym własnym życiem. Nie trzeba się oglądać na innych, na tych lub owych, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili, a wtedy wszyscy będziemy się odradzać. W tej chwili w Ojczyźnie naszej, wśród waśni i sporów, najważniejsze jest odnowienie się człowieka. Idzie o to, aby człowiek był nowy, aby nastało nowych ludzi plemię, tak wołał błogosławiony prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński. Nie możemy handlować naszą ojczyzną, nie możemy też liczyć na to, że ktoś nas zbawi. Zbawi nas tylko Pan nasz Jezus Chrystus, jeśli zaufamy Jego Ewangelii, prawu Bożemu i rozpoczniemy rzetelną odnowę duchową od siebie, nie oglądając się wokół na innych, tylko zaglądając w swoje własne sumienie. Królowo Polski, przynosimy Ci dziś naszą ojczyznę. Ogarniaj ją matczynym wzrokiem i powiedz, jak kiedyś w Kanie Galilejskiej: wina nie mają, wiary nie mają, nadziei nie mają. Przyspiesz nadejście Jezusowej godziny, aby się wypełniły puste stągwie polskich serc i umysłów, abyśmy na nowo uwierzyli, że tylko Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem Polski i świata. Maryjo, Matko naszej nadziei, składamy w Twoje dłonie Twe Królestwo Polskę, o którego oblicze chrześcijańskie toczy się dziś zacięty bój i walka. Dlatego potrzeba nam teraz bardziej niż kiedykolwiek Twojego światła. Matko, Twój jasnogórski obraz świecił szczególnym światłem pośród naszych dziejowych doświadczeń i prób. Niech świeci znowu pośród dzisiejszych zmagań dobra ze złem. W naszej Ojczyźnie nigdy nie może zabraknąć światła nadziei. Nadzieją naszą jest odnowa, dalsza odbudowa narodu, wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu, poczynając od jej duchowych i moralnych fundamentów, obejmując wszystko to, co składa się na ciągłość i tożsamość Polski, Ojczyzny naszej umiłowanej. Matko i Królowo nasza, modlimy się za Kościół Chrystusowy, za papieża Leona, modlimy się za księży biskupów, księdza arcybiskupa Antonio Filipasi, nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, za naszego księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, za obecnego wśród nas na apelu księdza arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, metropolitę katowickiego. Polecamy Ci, Maryjo, ojca Beniamina, generała zakonu, ojca Grzegorza, przeora Jasnej Góry, wszystkich ojców i braci jasnogórskich i całego zakonu Paulinów. Polecamy seminarium i nowicjat kleryków i nowicjuszy. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne i powołania do zakonu paulińskiego. Polecamy kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego. Modlimy się za ojczyznę naszą, za prezydenta i wszystkich rządzących. Polecamy radiosłuchaczy, telewizów, internautów. Modlimy się za Polaków żyjących na emigracji. Polecamy naszych chorych i cierpiących, przebywających w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy lekarzy i pielęgniarki, służby medyczne i wszystkich, którzy pomagają i opiekują się chorymi. Modlimy się za umierających i za naszych drogich zmarłych. Polecamy Ci, Maryjo, intencje wpisane do apelowej księgi. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, pieszą pielgrzymkę z Mierzyc, pielgrzymkę rowerową z Młodocina, franciszkańską pielgrzymkę z Zabrza, pielgrzymkę z Opola. Polecamy rekolekcję Instytutu kardynała Stefana Wyszyńskiego i zgromadzenie córek Maryi Niepokalanej, które odprawiają swoje też doroczne rekolekcje. I oddajemy wszystkich pielgrzymów z kraju i zagranicy, którzy dzisiaj nawiedzili jasnogórskie sanktuarium. Polecamy Ci, Maryjo, pielgrzymki piesze, które zdążają na Jasną Górę. Modlimy się za wszystkich wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby pamiętali o Bogu i o Tobie, Maryjo. Modlimy się o kanonizację błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Dziękujemy za jego niezłomną ufność, za jasnogórskie śluby narodu i za całkowite oddanie się Tobie. Modlimy się o kanonizację księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Modlimy się o beatyfikację księdza kardynała Augusta Chlonda i księdza Franciszka Blachnickiego. Polecamy się, Mario, wszystkich, którzy w godzinie apelowej modlitwy łączą się przez środki społecznego przekazu w Jasnogórskim Sanktuarium. Będziemy rozważać tajemnicę wniebowzięcia Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
1: śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Do nieba, a pomóż szczególnie tym, którzy bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Polski, Tobie się zawierzamy. Zawierzamy naszą ojczyznę, nasze parafie, rodziny, wspólnoty, wszystkich łączących się z Jasną Górą i nas tu zgromadzonych i nasze intencje. I wołajmy do Maryi pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Raczej nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas pojednaj. swojemu czynowi nasza. Księdza arcybiskupa Andrzeja prosimy o apelowe błogosławieństwo.
3: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.